To jest Radio SK.

0: SK Szczecin.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama.
1: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca! Juvenalia Szczecin 2026! W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Myslowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kaz Bałagane i inni. Bilety i juvenaliaszczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie.
2: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Aqua Power, autoryzowany dealer BRP Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Wkręć się w świat Can-Am. Kłady, pojazdy trójkołowe i motocykle elektryczne. Motul, producent olejów silnikowych klasy premium oraz dodatków uszlachetniających i kosmetyków motocyklowych.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w dłogi! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partner wydarzenia Kawasaki Polska i Yamaha Polska oraz oficjalny dealer salon motocyklowy Moto 46 Szczecin Kurza 4.
2: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca! Juvenalia Szczecin 2026! W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Mysłowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kas Bałagane i inni. Bilety i juvenaliaszczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Festiwal smaków Food Trucków powraca do Drawska Pomorskiego. 23 i 24 maja to będą dwa dni pełne street foodu i atrakcji. Soczyste burgery, ramen, makarony, zapiekanki i słodkie churros. Każdy znajdzie coś dla siebie. Bawimy się wspólnie 23 na SK Rider Show i 24 maja podczas festiwalu smaków Food Trucków. Teren zielony przy ulicy Bolesława Prusa w Drawsku Pomorskim.

0: Będzie pysznie!
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
3: Sponsorem programu jest Cherry Pol Motor, cherry.polmotor.pl.
4: Mamy poniedziałek, a ja się kłaniam po raz pierwszy. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Dziś ma być przewaga promieni słonecznych, a na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 19 stopni Celsjusza. Padać nie powinno. Na ulicach Szczecina jeszcze jest spokojnie, jednak uważamy na ku słońcu i w rejonie Bramy Portowej.
3: Sponsorem programu jest Cherry Pol Motor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73. www.cherry.polmotor.pl.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
5: Jest 6, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Dzień dobry. Polka wśród rannych to po ataku we włoskiej Modenie. Napastnik wjechał autem w ludzi, a później napadł na przypadkowe osoby z nożem. Rannych zostało 8 osób, z czego 4 ciężko. Reporter SK Michał Rawa teraz ze szczegółami.
6: Informacje włoskich mediów o rannej w tym ataku Polce potwierdził rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
7: Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie jest polska obywatelka. Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, policją oraz ze szpitalem, w którym nasza obywatelka przebywa.
6: Do ataku doszło w centrum Modeny. Sprawcą jest 31-letni Włoch pochodzenia marokańskiego. Burmistrz Modeny przekazał w rozmowie z włoskimi mediami, że mężczyzna leczył się psychiatrycznie.
5: W SK News, Litwa. Na wschodzie kraju znaleziono rozbity dron. To prawdopodobnie ukraiński bezzałogowiec. Spadł na pole. Nie wiadomo kiedy maszyna przekroczyła litewską przestrzeń powietrzną. To był ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w koszulce Barcelony na Camp Nou. Polski napastnik nie krył łez po zejściu z boiska po wygranym 3-1 meczu z Betisem Sevilla. Lewy zagrał w tym spotkaniu z opaską kapitana. Po meczu podczas uroczystości odebrał pamiątkową statuetkę. Na murawie pojawiła się jego żona z córkami, a Lewandowski przemówił do kibiców.
8: Ha sido un honor.
5: To był zaszczyt grać dla tego klubu. Przeżyliśmy wspaniałe chwile przez te 4 lata. Jestem bardzo dumny ze wszystkiego, co zrobiłem i ze wszystkiego, co zrobiliśmy razem. Żegnam się ze stadionem, ale zawsze będziecie w moim sercu. Bardzo dziękuję wszystkim kibicom. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Niech żyje Barca, niech żyje Katalonia.
8: Muchas gracias. Visca el Barça y visca Catalunya.
5: Lewandowski w Barcelonie rozegrał 192 spotkania, w których zdobył 119 goli. W ubiegłym tygodniu ogłosił, że po sezonie odejdzie z Barsy, a prawdopodobnie w nowym sezonie zagra w lidze saudyjskiej lub amerykańskiej MLS.
2: SK Szczecin News.
4: Mateusz Tomaszewicz. Największe święto organizacji pozarządowych w Szczecinie, Wielki Piknik Pasji, odbędzie się już 31 maja na Jasnych Błoniach.
9: Wydarzenie ma na celu pokazać mieszkańcom, jakie organizacje działają w naszym mieście, z jakich usług, wydarzeń, projektów możecie skorzystać.
4: Mówi Magda Roman z Inku. Start o 11. W dniach od 14 do 16 sierpnia w Szczecinie odbędą się żagle 2026. Po obu stronach Odry zasumują żaglowce z Europy. Nie zabraknie również strefy animacji czy jarmarku.
10: Jankes,
11: Kama
10: i Wiktor.
12: No dzień dobry, chociaż powinnam powiedzieć poniedziałek. I to dzień, w którym, jak sama nazwa wskazuje, coś nie działa.
13: Poniedziałek to jest dzień, w którym dochodzę do siebie po weekendzie.
12: Ej, no to dokończcie po swojemu zdanie. Poniedziałek to dzień, w którym...
13: 664-402-302 i messengerowe bla bla bla, w którym płaczę, bo Zielona Góra przegrała derby z Gorzowem.

0: Chciałeś?
1: Załatw mi może jakiegoś lepszego trenera i zawodników.
0: O, to ja idę już dzwonić. Wy też do nas dzwońcie. 664-402-302. Eskowy Messenger czeka. Dokończcie po swojemu zdanie poniedziałek. To dzień, w którym...

0: co ci chodzi?
1: Dzień dobry. To był ten szampan. Szampan wylewa się w Gorzowie. W Gorzowie. Dzień dobry wszystkim. Tam.
0: Skończ już o tym żużlu, w ogóle nie rozmawiajmy.
1: Ale
0: o
1: sam
0: tym.
1: sam wyskoczyłeś.
0: Tak. Już wystarczy. No.
2: Wiesz, ile ja musiałam łzy mu ocierać? No. Przez dwa numery musiałam łzy ocierać.
1: No i dobrze, a do dziewiątej mamy jeszcze kilka numerów.
0: Jest tyle innych ciekawszych tematów niż wygrana Gorzowa. Ludzie, kochani, no.
1: Robert Lewandowski. To było ocieranie łez. No. A na dermach, dermy to dermy.
0: Kama się poznała z Harrym Stylesem, to też jest dobry temat.
1: O. Naprawdę?
2: O. Razem jedliśmy kolację.
1: Pokaż zdjęcia.
2: No. Tak to właśnie wyglądało. Polecam jakby całkowicie Instagram, tam cały czas się dzieje.
1: Kręci, oczywiście. Nienawidzieliśmy oczywiście Kama, bo coś zazdrościliśmy. Co tam dermy, co tam lewy? Ważne spotkanie Kamy z Harrym.
2: I naszych słuchaczek.
1: Właśnie.
0: No. I u was też ważne sprawy się dzieją, bo poniedziałek to jest dzień, w którym...
3: To dzień, w którym ja i mój kochany kuzyn mamy urodziny.
0: O, brawo, brawo, brawo. 100 lat na miarę poniedziałku.
4: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
2: Możecie spokojnie dokończyć zdanie. Poniedziałek to dzień, w którym... I wysłać nam głosówkę na eskowym messengerze.
5: Poniedziałek to dzień, w którym myślę o piątku, bo piątek, piąteczek, piątunio. Byle do piątku. Pozdrawiam was serdecznie.

0: z pozdrowieniami dla wszystkich z Krakowa. Hey now! Smash Mouth i All Star na antenie Skiz rana.
1: Zgadza się, 18 minut po godzinie 6 jest z nami Jadzia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Poranne pracowanie.
1: Dzień dobry.
4: Jadziu, poniedziałek to jest dzień, w którym...
3: się wstać do pracy.
4: No. Nie? Powiedziała kobieta, która specjalnie w poniedziałki wstaje w niedzielę, żeby do nas przyjść.
1: Dzień dobry, witamy raz jeszcze. Przeglądamy prasę, patrzymy, co się dzieje.
0: Jest afera, słuchajcie.
1: No. Jest, super.
0: Jest zamieszanie. Jest zamieszanie po Eurowizji. Chodzi oczywiście o Izrael i o te 12 punktów, które dostał od polskich jurorów.
4: I niektórzy celebryci, jak Margaret czy Ewa Chodakowska, twierdzą, że jest to żenujące.
0: Tak.
4: A inni, jak Michał Piruk, mówią, że to dobra piosenka, która dostała dobre noty.
0: A wszyscy są podzieleni. Jedni mówią, że fajnie, drudzy mówią, że nie fajnie.
1: Co ty mówisz, Jadziu, no?
3: To ja zapytam inaczej.
1: Prosimy.
3: Dlaczego na Eurowizji występują zespoły spoza Europy?
4: Pani Jadzia to potrafi wsadzić. Kij w mrowisko.
1: Ale nawet też czytałem. A, to czytałem o tym. Kiedyś ponoć to były takie występy, chyba 10 lat temu, czy 15 nawet, żeby przyjechali choćby z Australii, na chwilę się pokazali, tak jesteśmy otwarci, i później już zostali. Z zasiedzenia po prostu. No.
3: Aha.
1: Tak, tak to wygląda.
0: Jankes nie tłumaczy.
1: Nie tłumaczy. lećmy dalej.
0: Michał Wiśniewski podczas jednego z ostatnich koncertów, między piosenkami, słuchajcie, miał statement bardzo ważny. Wygłosił orędzie do narodu.
4: Jeżeli chciałbym mieć szóstą żonę, kopnijcie mnie w dupę.
0: Tak powiedział.
3: Znając Michała, pupa będzie bolała.
5: Brawo. Tylko w Radiu SK.
1: Dziękujemy, Jadziu. Wpadniesz do nas jutro?
3: Wpadnę.
1: Dziękujemy.

0: 6.30 już za chwilę. Za chwilę Marcin Procki będzie płakał męskimi łzami. Wszystko wiesz z jakiej okazji, Janki?
1: No, chodzi o derby, tak?
0: Nie, chodzi o Roberta Lewandowskiego.
1: No wiadomo, tak, rzeczywiście wczoraj ja też bardzo się wzruszałem. No szkoda.
0: Najbardziej to się Ania chyba teraz wzrusza. Gdzie ona będzie te baciaty tańczyła? Jan.

0: Reklama.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj!
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
2: Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
1: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
5: Uwaga, uwaga! Nowy sklep z odzieżą używaną tekstylowo w Szczecinie zaprasza. Wpadnij do nas na tanie ubieranie. Czekają promocje, rabaty i wyjątkowe okazje. Co tydzień nowa dostawa towaru. Sklep tekstylowo. Szczecin, ulica Mieszka I, 63 przez 64. Tekstylowo. Tanio i modnie.
6: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej. Rozumiem, nie jesteś tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
7: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home, bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
12: Poranek w Szczecinie nieco cieplejszy. Termometry pokazują 9 stopni Celsjusza. Tam temperatura odczuwalna może być nieco niższa. Ciśnienie na stabilnym poziomie. Dziś padać nie powinno. Kierowcy, wy już teraz uważajcie przy Emilii Plater. Noga z gazu także na Narutowicza.
11: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
13: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zderzenie dwóch wojskowych odrzutowców podczas pokazu lotniczego w USA. Członkowie obu załóg zdołali się katapultować i nie odnieśli obrażeń. Niebezpiecznie w Tatrach i na Podhalu, to przez intensywne opady śniegu i deszczu. Ratownicy odradzają wyjścia w góry, w regionie rośnie też zagrożenie hydrologiczne. Na Białce w Trybszu przekroczony został stan ostrzegawczy.
14: SK Sport News.
13: Wzruszające pożegnanie Roberta Lewandowskiego z Camp Nou po wygranym meczu FC Barcelony z Betis Sam Sevilla. Polski napastnik mógł pożegnać się z kibicami katalońskiego klubu. Lewy dostał pamiątkową statuetkę z klubowym herbem, podziękował fanom Barsy, a ci skandowali:
15: Robert! Robert!
13: Lewandowski ogłosił, że po tym sezonie odchodzi z Barcelony. Wiele wskazuje na to, że wybierze grę w Arabii Saudyjskiej lub Stanach Zjednoczonych.
16: Jankes,
17: Kama,
16: Kama
17: i Wiktor.
16: Wiktor.
18: Poniedziałek. Dla wielu to dzień, w którym coś nie działa niestety.
19: No właśnie, zastanawiamy się, poniedziałek to jest dzień, w którym...
18: I tu nasze trzy kropki.
20: Poniedziałek to dzień, w którym myślę, kim jestem, dokąd zmierzam i w ogóle po co mi ta praca.
18: O, pan Fizolow.
19: Słuchajcie, nie tylko musicie narzekać, możecie też coś dobrego powiedzieć. Tak tylko zachęcam, no nie zmuszam oczywiście, no jak coś.

0: Czyli jednak jest ktoś, kto się zachwyca poniedziałkiem. Sylwia Grzeszczak. Och, jach, jak fajnie.
1: Ktoś się zachwyca również tym, że panowie nigdy nie dorośli.
2: Ale ona ten numer nagrywała w piątek, dlatego och, jach. 21 minut i będzie z nami godzina 7 tutaj Eska. Fajnie, że z nami jesteście od samego rana.
0: Są doniesienia od naukowców, słuchajcie, poweekendowe. Zastanówcie się, ile czasu korzystacie z AI-a. Kama, Jankę, skorzystacie w ogóle?
2: Ja jakoś,
0: mówię, że nie bardzo. Na osiedlu masz AI, co ci bramy otwiera.
2: Dzisiaj AI nie otworzył mi ze szlabanu, więc ja nie korzystam. Nie lubi mnie.
0: Otóż regularne korzystanie ze sztucznej inteligencji może bardzo negatywnie wpływać na zdolność do samodzielnego myślenia, napisali naukowcy. Czyli im więcej czasu z AI-em, tym mniej własnego mózgu.
1: Ej, no bo jak to mówią, organ nieużywany zanika.
3: Reklama. Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
4: Nowy salon Villaro w Choszcznie, już otwarty. Jeśli szukasz dobrego stylu, warto do nas zajrzeć. Tu zobaczysz, jak wygląda nowoczesna moda męska. Czekamy przy ulicy Malczewskiego 1.
5: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kozłowski w Szczecinie.
6: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są właściciel firmy Ćpaj Życie, oferujący symulatory motocyklowe www.ćpajżycie.com. Grupa Gibas www.grupagibas.pl.
7: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
8: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
9: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Projekt ZS zaprasza na największy rapowy festiwal ostatnich lat. Szczecin, 20 czerwca, tereny dawnej stoczni historycznej wizytówki ZS. Na scenie Don Guralesco, Belmondo, Wadstoja, Kali i inni. To rapowe święto Szczecina. Więcej na Facebooku i Instagramie. Projekt.ZS. Wszyscy jesteśmy ZS.
12: Poleca Radio SK.
13: I po reklamie.

0: SK budzi w urodziny.
1: Dawid z nami z samego rana, który dzisiaj obchodził urodziny. Dzień dobry, witamy, cześć.
2: Dzień dobry, witam.
1: O, ledwo go słychać, dobrze. Chyba się dopiero teraz się obudziłeś przed sekundką?
3: Dawid trzyma telefon pod kołdrą.
2: Obudziliście się.
1: Dobra,
4: bardzo się cieszymy, bo taki dzień jak urodziny trzeba świętować od samego rana. A ja słyszałam, że dzisiaj ten dzień urodzin nie spędzasz z innymi ważnymi osobami w swoim życiu.
1: Co to za powody?
2: Niestety, wyjeżdżam.
4: Troszkę cię nie słyszymy.
1: Jestem w wiadrze, nie mogę mówić.
4: Dokładnie. Tak to bywa właśnie z urodzinami, że człowiek często kończy w miejscu, w którym by się nie spodziewał, że skończy.
1: Rozumiemy, że to jest twoja strefa oczywiście komfortu, ale będziesz musiał z tej strefy wiadrowej, komfortowej wyjść i polecieć, pojechać do Energylandii, proszę pana.
3: Mamy czteroosobowe zaproszenia dla ciebie i twoich znajomych. Chyba nawet
1: brawo!
3: Tej rodzinki.
1: Halo!
2: Ale jestem, tak. Bardzo się cieszę, dziękuję bardzo. I tak, na pewno zbieram.
4: Fantastycznie, trzyma się wszystkiego szerokiego.
0: Radio SK.
1: To była tak zwana krótka piłka, no co będziemy, trzeba świętować, się nie gadać. I bardzo dobrze, i muzyka, hej!

0: Papa Weekend. Witamy w poniedziałek, 5 minut do godziny 7.
1: O Jeska, tak jadę i słucham tych depresyjnych wiadomości. Poniedziałek to przede wszystkim dzień nowych możliwości i wyzwań, w których możesz się zrealizować. Poniedziałki są super.
2: Za chwilę Marcin Procki z newsami.
3: No, tylko ja bym chciała, żeby pan słuchacz powstrzymał swój entuzjazm w tym temacie.
4: Janka, Skana i Wiktor.
5: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
6: Jak tak? To Allegro.
7: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bio portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic Dove. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic Dove. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest

0: Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
1: Sponsorem programu jest Cherry Polmotor. Cherry.polmotor.pl.
2: Nieco większy ruch na ulicach Szczecina. Teraz kierowcy muszą uważać przede wszystkim na Gdańskiej i na Energetyków. Zwalniamy też w Alei Wyzwolenia. Uważajcie na Okulickiego i na Ku Słońcu. Na termometrach 12 kresek. Dziś bez opadów. Ciśnienie na stabilnym średnim poziomie.
1: Sponsorem programu jest Cherry Polmotor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73. www.cherry.polmotor.pl.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
3: Na zegarach 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. 18 osób zostało rannych po rosyjskim ostrzale Dniepru na wschodzie kraju. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne. Trwa akcja ratunkowa. Zniszczone bloki, przedszkole i szkoła są też w Odessie i Zaporożu. A na ostatnie ataki odpowiedziała w weekend Ukraina. Jej rakiety i drony trafiły w cele w Moskwie i na Krymie. Poważnie ranna Polka, ale jej rodzina nie ucierpiała. Włoskie władze dementują wcześniejsze doniesienia mediów. Wśród rannych w Modenie, gdzie samochód wjechał w grupę przechodniów, jest tylko jedna osoba z Polski. Wcześniej pojawiały się informacje o tym, że obrażenia w sobotnim ataku odniosły 4 osoby z polskiej rodziny. Kapitańska opaska, owacja kibiców, do tego łzy zawodnika i jego bliskich. Wzruszające pożegnanie Roberta Lewandowskiego z kibicami FC Barcelony. Jego ostatni mecz na stadionie Camp Nou. Reporterski Michał Skolimowski teraz w SK News.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Michale. No, emocji było dużo.
4: Tak, Barcelona żyła tym ostatnim występem Roberta Lewandowskiego przed własną publicznością. Polak zaczął mecz w wyjściowym składzie i został zmieniony w 85. minucie. Z boiska schodził przy owacji kibiców. Po końcowym gwizdku znów pojawił się na murawie. Dołączyła do niego żona z córkami. Widać było, że wszyscy są poruszeni. Lewy zabrał też głos i dziękował kibicom. Zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu. Bardzo wam dziękuję, kibice. Niech żyje Barca, niech żyje Katalonia. Lewandowski jeszcze długo był na murawie, a opuścił ją idąc szpalerem utworzonym przez kolegów z drużyny i członków sztabu.
3: A trwają spekulacje, gdzie w nowym sezonie zagra Lewy. Tu najbardziej prawdopodobny wydaje się wyjazd do Arabii Saudyjskiej.
1: SK Szczecin.
2: Mateusz Tomaszewicz. Mieszkańcy szczecińskich Podjuch protestowali przeciwko blokowiskom STBS. Na spotkaniu dotyczącym planowanej budowy nowego osiedla architekci próbowali przedstawić swoją koncepcję. To jednak spotkało się z głośnym niezadowoleniem.
5: Zacznijmy od udrożnienia dróg, infrastruktury drogowej.
6: Szkoda, że państwo wczoraj nie przyjechali, gdzie nie mogliśmy dojechać do domów własnych.
7: Jak my mamy później funkcjonować?
2: Spór dotyczy zabudowy wielorodzinnej w Górnych Podjuchach, która przewiduje 26 bloków.
3: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek, 18
8: dzień
3: maja.
8: Dobry, dzień dobry, zastanawiamy się, że poniedziałek to dzień, w którym, no właśnie co?
9: Poniedziałek to dzień, w którym nie chcę, ale muszę.
3: A SK mówi teraz chcę i zapłacę, bo w tej godzinie SK płaci wasze rachunki.
8: Jeżeli bardzo chcecie, to zapraszamy oczywiście nasza eskowa apka. Tam zgłaszacie się do SK Płaci Twoje Rachunki.
3: I teraz od nas dla was Dua Lipa i za chwilę Męskie Granie.

0: oczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Igor Herbut, jak zaśpiewa, no to a, to się robi 9 minut po godzinie 7 i bardzo dobrze, dziękujemy.
2: To jest nowe męskie granie, piękna sprawa. Zalia też tam swoje 3 muzyczne grosze dołożyła.
3: A propos hajsu, trochę więcej niż 3 grosze, bo 50 groszy zazwyczaj jest za butelkę, nie? Oddajecie butelki do butelkomatów?
2: No, poniedziałek to jest dzień, w którym ustawiamy się do butelkomatów po weekendzie.
1: Ja staram się, ale wychodzi mi trochę mniej.
3: Jeszcze nigdy tego nie zrobiłam, ale pół garażu mam już w butelkach, więc można powiedzieć, że jestem potentatem.
2: Ja oczywiście w ten weekend próbowałem to zrobić w sztynorcie w porcie, gdyż na łódce pływałem. Butelkomat przepełniony, dziękuję, do widzenia.
3: Zaskoczenie. Natomiast powstał serwis internetowy, który pokazuje w czasie rzeczywistym, ile miliardów polskich złotych marnujemy w kolejkach do butelkomatów. Ile roboczo godzin, ile pieniędzy. I są to dość ciekawe alternatywne koszty systemu kaucyjnego, o których normalnie nie myślimy. No.
2: Ale stop, Kama, jakie koszty? Co to jest miliard, 2 czy 50? Kiedy planeta płonie.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Wiktor, nasze radiowe słoneczko. I've been watching you.

0: Hej, tu Eska, 16 po 7.
1: Eska płaci twoje rachunki.
2: Każdy poniedziałek to robimy i trochę próbujemy odczarować ten poniedziałek. I tutaj Ania, która razem z nami jest. Dzień dobry.
3: Cześć, witam wszystkich.
2: Napisałaś na początku zgłoszenia, że są zakupy praktyczne i są zakupy ważne dla duszy człowieka.
0: Och, prosimy o rozwinięcie tematu.
3: Tak, więc powiem tak. Jestem dopiero raczkującym ogrodnikiem.
2: Mm-hmm. No dobrze, bo to zazwyczaj się robi na kolanach. Tak, tak, tak.
3: I za cel w tym roku obrałam sobie, aby w ogrodzie koło naszej altanki zrobić piękną rabatę, która umili nam jeszcze bardziej odpoczynek w ogrodzie. I zawsze, zawsze marzyłam, że jak będę mieć ogród, to musi w tym ogrodzie stać drewniana, piękna studia. Żeby to było tak sielsko, klimat Bieszcza, drewno, no coś pięknego, żeby było.
0: Ale czy to jest studnia, która prowadzi gdzieś do źródła wody, czy tylko taka nakładka, która imituje studnię?
3: Nakładka. Nakładka dekoracyjna.
0: No właśnie pomyślałem sobie, że to nie są takie chyba tanie i w ogóle proste rzeczy, żeby wybudować, tam się wiercić, żeby to trysnęło
3: no
0: i
3: sięgnęło. Nie, to jest, to już jest grubszy temat, bym powiedziała.
0: Czyli takie podrabiane bieszczady w domu za niewielkie pieniądze, ale jakieś pieniądze są.
3: Dokładnie, ja tam dużo nie wymagam.
4: Czasami jest tak, że dzieciakom kupuje się na przykład taką udawaną kuchnię albo udawane zabawki, a dorośli kupują sobie udawaną studnię.
3: Tak, ja mam 25 lat i potrzebuję udawanej studni do szczęścia.
0: No to jest fajny pomysł, no, jak to ma działać. A ile kosztuje taka udawana studnia?
3: Moja, którą wypatrzyłam, kosztuje 299 zł.
0: Nie, no to, słuchaj, to nie jest
2: to my
0: nie jest
2: grosikami studnia, jak do tej studni tyle właśnie płacimy. Proszę bardzo.
3: A, dziękuję.
2: I muszę ci przyznać, że jeszcze nigdy nie płaciliśmy za udawaną studnię.
4: To jest najdziwniejszy rachunek, jaki Eska zapłaciła.
3: Cieszę się, że mogę być pierwsza.
2: Zdecydowanie. Życzymy ci w takim razie dużo szczęścia, niż nigdy cię nie opuszcza i jakby co, pamiętaj, żeby każdy wrzucał tam grosika za każdym razem, jak będzie przychodził.
3: Tak. Super, bardzo dziękuję.
4: Najważniejsi w tym ogrodzie są prawdziwi goście.

0: Antena została przeorana. Rita Ora i Tiesto i Jonas Blue jeszcze się wmieszali tutaj w tą sprawę.
1: Dziękujemy, za chwilę 7.30, czyli w pół do 8. Marcin Procki i kolejna porcja newsów. Będzie o mnie?
2: Będzie o mnie i o tobie troszeczkę. Okay. Bo będzie o tym, że faceci chcą zrównania wieku emerytalnego z tym samym wiekiem, które mają kobiety. Więc jak się nauczycie rodzić dzieci, to może tak będzie.
0: Wiecie, bo na razie sytuacja wygląda tak, że co prawda pracujemy dłużej, ale przynajmniej umieramy wcześniej.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
13: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
14: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
19: Dojazdy z domu do pracy w Szczecinie trwają w najlepsze. Zwalniamy teraz m.in. na Cukrowej i na Krakowskiej. Uważajcie na Kusłońcu. Ciasno robi się na Janickiego. Zderzak w zderzak. Postoicie też na Strzenieckiej i na Wilczej. Dziś bez opadów. Przewaga promieni słonecznych. Ciśnienie na średnim poziomie, a na termometrach 12 kresek.
18: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
20: 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek ważne ostrzeżenie dla kierowców: do poważnego wypadku doszło na Opolszczyźnie. Na trasie Głogówek Kędzierzyn-Koźle to krajowa 40. Samochód osobowy czołowo zderzył się z ciężarówką. Trwa akcja służb, a droga jest zablokowana. Ponad połowa badanych chce zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Za tym w sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej jest prawie 54% zapytanych. Najczęściej chcą zrównania wieku w dół, a obecny wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.
21: SK Sport News.
20: Zacięta walka o piłkarskie wicemistrzostwo Polski. Sprawa tytułu została rozstrzygnięta w sobotę, kiedy Lech wygrał 3-1 z Radomiakiem i zapewnił sobie obronę tytułu. Drugie miejsce na razie zajmuje Górnik, ale ma tyle samo punktów co trzecia Jagiellonia, a w grze o wicemistrzostwo jest jeszcze Raków. A polscy piłkarze ręczni zagrają w Mistrzostwach Świata. Biało-czerwoni awans wywalczyli po wygranym dwumeczu z Austrią. Polacy na wyjeździe wygrali jedną bramką, a wczoraj zremisowali po 30. Mistrzostwa odbędą się w przyszłym roku w Niemczech.
22: Wiktor.
23: Dzień dobry, witamy. Ach, ale pięknie, poniedziałek.
24: No właśnie, jak się okazuje, wcale nie tak pięknie, bo poniedziałek to jest dzień, w którym...
25: No, dla mnie poniedziałek to dzień, w którym myślę już o piątku.
23: A, to takie powiedzenie było, że myślał indyk o niedzieli, a tu eska.
24: Eskowy Messenger czeka.

0: Przepraszam, bardzo, która godzina?
1: 35 minut po 7 rano.
2: Kłamiesz, 36.
1: Dałem dodatkowy moment na aktywizację, no.
2: I wszystko jasne. Dzień dobry wam, mówimy oczywiście w poniedziałek rano. Ja miałam jakiś czas temu wielką przyjemność rozmawiać z Jamie Oliverem. Kojarzycie tego kolesia?
1: Tak,
2: taki
1: jest.
2: Kucharz z Wielkiej Brytanii. Trochę hajsu zdefraudował, ale fajny gość generalnie.
0: Ale zna się na gotowaniu, tak rzeczywiście robi pyszne rzeczy.
2: No i tak, bardzo, bardzo. No i właśnie z racji tego, że całkiem niedawno był w Polsce, robiono z nim różnego rodzaju wywiady i przyznał, że jest zachwycony Magdą Gessler i Robertem Makłowiczem. Po tej całej wizycie w Polsce zadeklarował, że no poszedł. Szedłbym z nimi na imprezę.
1: Znaczy, Grece, Bezos by z nimi robił.
0: Ciekawe, co na to pan Robert, nasz cudowny Makłowicz. Fiu. Jankes.
3: Kama. I Wiktor. Reklama. Jedna noc, dziesiątki możliwości.
4: Gala biznesowa w hotelu Bosak to spotkanie przedsiębiorców regionu i spoza niego.
3: To miejsce, gdzie rodzą się nowe współprace,
4: networking, inspiracje i wyjątkowa kolacja biznesowa.
3: A kulminacja wieczoru? Wręczenie statuetek CBCR, Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.
4: Pokaż swoją firmę w gronie najlepszych.
3: Wejdź na certyfikacjakrajowa.org.pl i zgłoś swoją firmę.
4: Hotel Bosak. Gala biznesowa 5 czerwca. Nie może cię zabraknąć.
5: Bezpłatne technikum i branżowe szkoły Eurospec to przyszłość zgodna z twoimi marzeniami. Zostań technikiem lotniskowych służb operacyjnych, reklamy, fotografii i multimediów, usług fryzjerskich, rachunkowości lub logistyki. Ucz się od najlepszych specjalistów w profesjonalnie wyposażonych pracowniach szkolnych. Więcej na eurospec.edu.pl.
6: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
9: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
10: Stresujesz się decyzją o studiach?
11: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
11: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
12: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustawo 55, Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
16: I po reklamie.

0: Tu Jacek, 14 minut do godziny 8. Shop all, shop all. Hej, hej, Alicante, Alicante.
1: Shop all. Kupuj wszystko.
2: Słuchajcie, to momencie u nas Nosel, który faktycznie do Alicanta się przenosi, no, wybiera.
1: Będzie próbował zablokować ten wylot, niestety. Wiemy, że jego działanie to zawsze jakaś destrukcja. Odpowietrzona Iwona.
3: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo? Czy ja się dodzwoniłam do pani Małgorzaty z wylotu na 20, momencik już pani sprawdzam, 25 na Alicante?
5: Tak.
4: Chciał odpraw lotniczych, odpowietrzona Iwona, proszę pani, bo widzę, że pani ma tutaj jeszcze dokupiony bagaż. To jest istotne dla państwa, bo mamy tutaj, proszę pani, podmiankę, dlatego też bym chciała z panią to omówić.
5: To znaczy jaką podmiankę?
4: To jest tak, samolot leci, proszę pani, najpierw do Alicante, później do Barcelony, ale zapakowany jest najpierw Barcelona, później Alicante.
5: Ale, czyli nie rozumiem do końca, o co chodzi.
4: Barcelona, proszę pani, jedzie do Alicante po swoje, proszę pani, walizki, a Alicante do Barcelony jest przekierowane.
5: No ale to co mi pani radzi, bo ja mówię, ja pierwszy raz lecę, ja nie wiem, nie mam pojęcia,
4: no,
5: o czym
4: tak, pani leci do Alicante, więc poprosiłabym podjechać do Barcelony, proszę pani, po bagaż i wtedy jest po sprawie.
5: Tylko, że tak, no ja będę sama jechała, będę szukała transportu do Barcelony, nie rozumiem.
4: I dlatego, jeżeli pani zna kogoś w Barcelonie, kto odbierze pani bagaż z Alicante, to może pani się z nim omówić, żebyście sobie
5: nie
4: wzajemnie przekazali.
5: Nie, proszę pani, moja lecę na wakacje, nigdy nie.
4: No to musi pani sobie podjechać po ten bagaż. No przepraszam, inaczej zapakowali, inaczej pakują bagaże, inaczej ludzi.
5: A to mój kolega, co leci tym samym lotem, ma taki sam problem?
4: Wszyscy, proszę pani, wszyscy, którzy lecą do Alicante, mają, proszę pani...
5: Ale to jest kawał drogi, my nie mamy auta, proszę panią. Mówię, ja muszę się dogadać, mówię, no wie pani, no, z czym problem? No zamówiłam...
4: A możecie kuriera zamówić już na przykład na teraz, na tego 25?
5: Proszę?
4: Może kurier by wam, proszę pani, odebrał i wysłał do Alicante?
5: No wie pani co, no, ale mogę zadzwonić i do pani za minutkę odzwonić do kolegi? Mówię, no bo muszę się jakoś, czy coś załatwimy, jakiś transport po te bagaże, ja muszę z kimś to uzgodnić.
4: Do Tomasza pani chce dzwonić?
5: Tak.
4: A nie, to Tomasz jest teraz z nami na linii.
6: Małgorzatka, zostałaś wkręcona.
5: Mało zawału nie dostałam, bo ja pierwszy raz lecę i nie wiedziałam, o co chodzi. To kto mnie wkręcił, ale ja mu się oddzięczę.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: No właśnie.
0: Jak nie wiecie, o co chodzi, to chodzi o Nosela.

0: zaprosić?
1: No tylko przez aplikację. Jeżeli jeszcze nie macie, to wszystkie App Store, inne Google Play, sklepy ściągajcie, instalujcie, wchodźcie i grajcie.
2: A dzwonimy zaraz po godzinie 8.
3: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
11: Masz furę, rozbiłeś furę. Acelink 4.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
8: Sponsorem programu jest Cherry Polmotor, cherry.polmotor.pl.
9: Krygiela metalowa, granitowa. W tej części Szczecina drodzy kierowcy, postoicie dłużej. Zwalniamy na Matejki w Alei Wyzwolenia. Uważajcie też na Łukasińskiego i na Sosabowskiego. Na termometrach 12 kresek, przewaga promieni słonecznych. Chmury też się pojawiają, ale z nich padać nie powinno. Ciśnienie na stabilnym, średnim poziomie.
8: Sponsorem programu jest Cherry Polmotor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73. www.cherry.polmotor.pl.
7: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
10: Dokładnie 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W południe sekcja zwłok 13-latka, który zginął nad jeziorem Arklickim na Mazurach. W tej sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Policja i prokuratura wyjaśniają ich udział w tej tragedii i z tymi informacjami teraz reporterski Michał Skolimowski.
11: Dzień dobry.
10: Dzień dobry, Michale. Co już ustalili?

0: i śledczy.
1: Nie chcą mówić o szczegółach, ale według nieoficjalnych doniesień biorą pod uwagę dwie hipotezy. Jedna zakłada, że chłopiec zginął od ciosu w głowę, druga, że po uderzeniu upadł do leśnego rowu z wodą i się utopił. Kluczowa będzie sekcja zwłok. Od jej wyników zależy m.in. kto i jakie zarzuty usłyszy w tej sprawie. Pojawiają się informacje, że tragedię poprzedziła awantura. Miała zostać już przeprowadzona wizja lokalna. Zatrzymani mają od 30 do 43 lat. Trzech z nich to bracia.
2: IMGW ostrzega przed burzami w 6 województwach. Nawałnice prognozowane są w województwach warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. Burze spodziewane są od 14. Lokalnie mogą pojawić się też opady gradu. Termin mija w najbliższą środę. 20 dzień maja to ostatni dzień dla przedsiębiorców, by przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki zdrowotnej za ubiegły rok, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS Małgorzata Korba.
3: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot. O zwrot może wystąpić do ZUS do 1 czerwca.
2: A zakład już rozpoczął wypłatę tych środków.
4: SK Szczecin. News.
5: Mateusz Tomaszewicz, tramwaj zwany pożądaniem, tym razem okazał się kamaranem. Tegoroczna edukacja na temat chorób przenoszonych drogą płciową odbyła się na wodzie.
6: Super, że są tworzone takie miejsca, gdzie można zrelaksować się i dowiedzieć czegoś ciekawego na przykład na temat chorób przenoszonych drogą płciową.
7: No rewelacyjne, naprawdę można się wiele dowiedzieć.
8: Trzeba się przydowiedzieć jak najwięcej.
5: Patronem wydarzenia była nasza stacja. Sportowcy zostają w Ekstraklasie. Pogoń Szczecin wygrała na wyjeździe z Zagłębiem Lubin 1-0. Gola na wagę utrzymania zdobył Hussein Ali.
4: Young Yankers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
9: I pyki już po godzinie 8, dokładnie 2 minutki po.
10: No i minął weekend, a my się zastanawiamy. Poniedziałek to taki dzień, w którym...
11: Cześć Radio SK. Poniedziałek zastanawiam się, że nie wyszłam bogato za mąż i teraz muszę jechać do pracy.
10: To.
9: No fajnie, że z nami jesteś.
10: To. Chyba Kama znalazła swoją bratnią duszę.
9: W radiu to się nie jest praca, no to jest pasja, no proszę pani.
10: Poza tym ludzie się liczą, a nie pieniądze.

0: No i już 8 minut po godzinie 8, wypiłem trzecią kawę, uwaga.
1: Oj, będzie niebezpiecznie.
0: Ostrzegam, ostrzegam.
1: Trzymajcie go, halo!
2: Jak się dobrze rozpędzisz, to wylądujesz w Żywcu. A warto, bo pod Żywcem uroczyście otwarto 500 metrów ścieżki rowerowej.
1: Brawo!
2: 500, Jarkes. 500.
0: 500?
2: I było przecięcie wstęgi, były przemówienia, był pan ksiądz, wspólne zdjęcia, górale w strojach, no wszystko dla tych 500 metrów.
0: Niesamowite.
1: To jest droga rowerowa na miarę naszych możliwości. My tą drogą rowerową otwieramy oczy niedowiarkom. Jankes, Jankes, Ama
2: i Wiktor. Zobaczysz, jeszcze się okaże, że na odlot ściśle tajny pojedziemy do Żywca.

0: 15 minut po godzinie 8, a znowu lecimy w nieznane.
1: SK. Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
2: Ja już zakładam okulary przeciwsłoneczne, gdyby tam za dużo słońca było.
0: A są takie podejrzenia, że to może być słoneczne miejsce.
2: No.
3: O. No, aż ci się okulary mi zapiszczały.
4: Trzeba przyznać, że najwięcej radości w związku z naszą zabawą ma nasz wydawca Bogaj. Wszystko dlatego, że to on wybiera tutaj słuchaczy, więc wybrał teraz, uwaga, dwie wariatki. Z jedną z nich rozmawiamy. Dzień dobry, Natalia.
5: Dzień dobry.
4: Kto jest większą wariatką? Czy ty, twoja siostra?
5: Och, to zależy, bo jakby moja siostra jest bardziej tą osobą, która co cały czas powtarza, daj sobie. Ja jestem bardziej tą, która ją właśnie stopuje.
4: Czyli gaz i hamulec w jednym.
5: Tak, dokładnie.
0: Na zdjęciach, dokładnie, aczkolwiek. Napisałaś, że na zdjęciach wszystko widać. To skoro to jest radio, a nasi słuchacze tych zdjęć, które ty akurat załadowałaś do naszej aplikacji, nie widzą, to opowiedz o nich. Co się na nich znajduje?
5: No to zdecydowanie znajduje się na nich ja i moja siostra.
0: Aha.
5: Jedno z tych zdjęć jest dosyć... pokazuje, jak bardzo nie jesteśmy normalne.
4: Znaczy, że tak powiem, jedno jest roznegliżowane i muszę przyznać, że macie świetne nogi.
0: Ja tego nie widziałem.
5: Przepraszam, nie roznegliżowane.
2: Nie, to są dziewczyny w strojach kopielowych, na tym to polega. No, wszystko jest w porządku, okej. Okay. Ale jeśli chodzi o to, o co zahaczyła Kama, tak, że jesteście zwariowanymi wariatkami, no to co wy takiego naprawdę
4: szalonego
2: robicie? O, szalone dziewczyny.
5: Szalonego. No ciężko powiedzieć. Na pewno szalonym byłoby to, gdybyśmy z wami oczywiście pojechali. Bardzo lubimy wyzwania. Tym bardziej teraz nie mamy za dużo czasu dla siebie, więc jakby to by było...
4: Bonding time.
5: Tak. Nie, i ogólnie rzecz biorąc, no...
2: Zabierzcie nas, a pokażemy wam, na co nas stać. O to chodzi?
5: Tak.
4: To
5: tak,
4: pozwólcie,
5: dokładnie,
4: że podsumuję. Dwie fajne dziewczyny, super nogi, cztery super nogi, do tego niezłe wariatki i uśmiechnięta, fajna, no.
0: Otwarte na przygodę życia, no. Lubią wyzwania i niespodzianki, no. Więc to coś, to idealne coś dla nich.
4: Więc powiedzmy to już oficjalnie. Janki.
2: Zróbmy to, ja jestem za, jak najbardziej na tak.
4: Ja też.
2: Zapraszamy ten tandem, który się do nas zgłosił. Lecicie z nami na...
1: Odlot ściśle tajny!
5: Ja muszę to powiedzieć siostrze, bo ja zawsze jej mówię coś takiego, ona zawsze nigdy mi nie wierzy, bo ja już mówiłam parę razy, i Kinga, słuchaj, ogarnę nam morsowanie ze szką, I wie, także ona już tak średnio mi wierzy, także teraz to będzie...
0: No najważniejsze, żeby zaklepała sobie urlop na ostatni weekend maja, bo przypomnę, że właśnie wtedy lecimy gdzieś, nie wiadomo gdzie.
4: No właśnie, a propos tego nie wiadomo gdzie, Natalia, może pozgadujesz razem z nami, mamy kolejną podpowiedź, więc posłuchaj i powiedz, jakie ty masz typy.
6: Tu kapitan. Na miejscu przydadzą wam się euro.
2: Kapitan nie jest zbyt rozmowny w poniedziałek samego rana.
0: Szeroki wybór krajów.
5: Euro. No, dosyć ciężko. Czyli gdzieś tam możliwe, że to Europa.
4: Niemożliwe!
0: Wiadomo, że nie wylądujemy w Polsce, bo u nas się nie płaci euro.
4: Ojej, dobrze, cię chodzinek odpada.
2: No wciąż jest na szeroko, rzeczywiście. Ciężko idealnie trafić. Ale im bliżej wylotu, a ten już w weekend, ostatni weekend tego miesiąca, tak? Wtedy coś pewnie już będziemy mogli tutaj więcej powiedzieć.
4: A więc zgłaszajcie się szybciutko przez naszą eskową apkę i zapraszamy na Odlot Ściśle Tajny.
1: Odlot Ściśle Tajny.

0: czym ja jestem dobry?
1: W odbieraniu telefonów.
0: Dokładnie. I teraz to zrobię. Uwaga, odbieram telefon, tu Eska.
2: Jest dopiero poniedziałek, a ja już wracam się spod pracy, bo zapomniałam torebki z domu i nawet zdążyłam pozamytać ulicę, bo sąsiedzi mieli mocną imprezę wczoraj i niestety po sobie nie posprzątali.
3: No.
2: Miłego dnia.
3: No, sukces goni sukces.
1: Kurczę, to jak Kama po nas w studiu też czasami musi pozamiatać.
4: Jankes. Jankes. Kama. I Wiktor.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
3: Festiwal smaków Food Trucków powraca do Drawska Pomorskiego. 23 i 24 maja to będą dwa dni pełne street foodu i atrakcji. Soczyste burgery, ramen, makarony, zapiekanki i słodkie churros. Każdy znajdzie coś dla siebie. Bawimy się wspólnie 23 na SK Rider Show i 24 maja podczas Festiwalu Smaków Food Trucków. Teren zielony przy ulicy Bolesława Prusa w Drawsku Pomorskim. Będzie pysznie!
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
7: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Daci już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
8: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
13: Poranny szczyt komunikacyjny w Szczecinie trwa. Musimy uważać między innymi na Jana Skolna i w rejonie Nabrzeża Wieleckiego. Dużej postoicie na Mieszka Pierwszego, a prawa część miasta noga z gazu na Struga. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 17 kresek. Dziś bez opadów, ciśnienie na stabilnym średnim poziomie.
12: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
14: Minęła 8.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Trwa akcja strażaków na Warcie w Poznaniu. Rano na numer alarmowy wpłynęło zgłoszenie, że do rzeki w okolicach Parku Szalongowskiego miało wejść kilka osób i już z niej nie wyjść. Na miejscu pracuje grupa wodno-nurkowa i kilka zastępów strażaków. Kierowcy, Krajowa 40 na Opolszczyźnie nadal zablokowana na odcinku Głogówek-Kędzierzyn-Koźle. Osobówka zderzyła się z ciężarówką. Trwa tam akcja służb, a ruch kierowany jest na objazd. Śląsk-Wrocław wraca do piłkarskiej ekstraklasy. To po jednym sezonie gry w pierwszej lidze. Piłkarze Śląska przypieczętowali awans po wygranej na wyjeździe z Polonią Bytom 3-1.
15: Jankes, Kama
16: i Wiktor.
17: W radiu
18: No i lecimy dalej. W poniedziałek, 18 maja, dobrze?
19: Niektórzy łapią rytm właśnie w poniedziałek. Posłuchajcie.
20: Poniedziałek.
18: I poszedł.
21: Ci, którzy 10 maja dostają wypłatę, to pewno już jest po wypłacie.
18: To prawda, 18 dzisiaj. No ale no, do kolejnej wypłaty coraz bliżej, powiedzmy.
19: Idąc tym tropem teraz Rasputin.

0: No i już 8:38, ale mam newsa na śniadanie. Ziemniaki!
1: Na śniadanie?
2: A no czekaj, czemu ziemniaki, nie? Ziemniaki, czy to nie było...
0: Kartofle?
2: Tam z zagranicy, z Białorusi? Takie było kiedyś tam.
1: Ale my mamy swoje biało-czerwone kiedyś ziemniaki, przecież Polska stoi ziemniakiem.
0: Dokładnie, ruszyła zachęcająca nas, Polaków, do konsumpcji polskich ziemniaków. No promocja ruszyła, rzeczywiście. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło akcję promocyjną Polski Ziemniak, bohater każdego obiadu. Ja bym dołączył jeszcze śniadania.
1: Piękne hasło wymyślili, no.
2: Czyli jednak ziemniaczki zjedz, a mięsko zostaw?
1: Tak, dzwońcie do babci, mówcie, że hasło się zmieniło.
3: Jankes, Jankes, Ema i Wiktor.
4: Reklama. Wielosztuki w RTV Eura GD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilo One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
6: Zaprasza DDB Auto Bogacka. Szczecin, Mieszka Pierwszego 45.
7: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca! Juvenalia Szczecin 2026! W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Mysłowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kas Bałagane i inni. Bilety i Juvenalia Szczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, 2 zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Dziesięciolecie triatlonu Lipiany. Multisportowy weekend w Lipianach 13 i 14 czerwca. Sobota, 13 czerwca. Zawody pływackie w wodach otwartych, Wondół Open Water i bieg nad Wondołem, czyli bieg przełajowy na dystansie 8 km. Niedziela, 14 czerwca. Triatlon Lipiany. Dystanse, olimpijka, sprint, sztafety oraz triatlon dzieci i młodzieży. Nie czekaj, zapisz się już dziś. Więcej na www.triatlon-lipiany.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
15: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
16: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
17: I po reklamie.
18: My heart is a ghost town.

0: 12 minut i będzie z nami godzina 9, Radio SK w poniedziałek 18 maja, wczoraj wieczorem. W wielu domach, polskich nie tylko oczywiście, na całym świecie, no było czuć wzruszenie, trochę płaczu, emocje niesamowite. Chodzi oczywiście o Roberta Lewandowskiego, który po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy pożegnał się na Camp Nou z FC Barceloną.
1: Janki, nagrało się, jak ty brzmiałeś wczoraj wieczorem.
0: Jest?
1: Wszystko jest na taśmie, tak. Mamy dźwięk z twojego domu, uwaga.
0: Dawaj. Ale było tak, rzeczywiście.
2: 191 meczów, 119 goli, 20 asyst, średnio około 0,6 gola na mecz. Trzy mistrzostwa Hiszpanii, jeden puchar króla, trzy super puchary Hiszpanii, trochę tańców na TikToku i jedno tłumaczenie się, że Ania Lewandowska tylko tańczy baciatę i żeby się wszyscy odczepili.
1: No, wszyscy zastanawiają się, gdzie teraz będzie tańczyła baciatę, czy w krajach arabskich, czy może w Stanach Zjednoczonych.
2: Tam chyba nie można tańczyć baciaty w tych krajach arabskich, coś mi się wydaje.
0: W domu może, po cichutku gdzieś tam, no.
1: Słuchajcie, jako gniazdowy w takim razie i jako reprezentant kibiców chciałem zaproponować, abyśmy wszyscy podnieśli ręce w górę i zawołali...

0: reklama. Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
5: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Cherry Polmotor. Cherry.polmotor.pl.
15: W okolicach godziny 9 kierowcy muszą jeszcze uważać w rejonie węzła Kijewo. Zwalniamy też na Matejki. Uważajcie na Wilczej. Ciasno jest w Alei Piastów. Termometry w Szczecinie w najcieplejszym momencie dnia pokażą nawet 17 stopni Celsjusza. Dziś będzie słońce, będą chmury, ale bez opadów.
14: Sponsorem programu jest Cherry Polmotor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73. www.cherry.polmotor.pl.
16: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rusza dziś proces w głośnej sprawie z Łodzi. Na ławie oskarżonych zasiądzie Ewelina R. Jest oskarżona o napad z nożem na taksówkarza. Doszło do tego w styczniu. A więcej o tej sprawie z Łodzi dziennikarz eski Łukasz Bogdan.
17: Kobieta podczas kursu wyciągnęła nóż i groziła 22-letniemu kierowcy z Ukrainy, zmuszając go do dalszej jazdy. Dramatyczne sceny zarejestrowała kamera samochodowa, a nagranie szybko trafiło do internetu. Taksówkarz zdołał uciec z pojazdu i powiadomić służby. Prokuratura postawiła jej zarzut rozbojstwa z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Grozi jej do 20 lat więzienia.
16: Na początek procesu za pół godziny. Cudem nikt nie został ranny. Niebezpieczny incydent w Warszawie. Pijany kierowca wjechał w barierki przy przystanku tramwajowym na placu Szembeka.
18: Policjanci dokonali kontroli trzeźwości tego mężczyzny. Badanie wskazało około 1,5 promila alkoholu w wydechanym powietrzu.

0: Kongu. Jest to obywatel Rwandy.
1: Mówi Jakub Gontarek ze stołecznej policji. To już kolejne niebezpieczne zdarzenie w tym miejscu. Po styczniowym wypadku, w którym zginął 6-letni chłopiec, postawiono tam fotoradar. Alicja Szemplińska wróciła do Polski po konkursie Eurowizji w Wiedniu. Przypomnę, reprezentantka Polski zajęła w nim 12 miejsce. Na lotnisku w Warszawie czekała na nią z kwiatami grupa fanów. A relacje i recenzje po finale Eurowizji znajdziecie na sk.pl.
2: SK Szczecin. News.
3: Mateusz Tomaszewicz, w naszym mieście trwa Szczecin Cup by Kia Polmotor 2026. Na szczecińskich kortach wczoraj w eliminacjach zmierzyli się najmłodsi zawodnicy.
4: Podobało mi się na turnieju. Jestem zadowolona z siebie.
5: 4-0 pierwszy mecz i drugi 4-0, 4-1.
4: Wygrałam dwa razy, a jeden mecz przegrałam, ale i tak myślę, że dobrze mi się grało.
3: Patronem wydarzenia jest nasza stacja. Zmiany dla pasażerów linii 85. Od dziś na trasę wyjadą mniejsze autobusy. Wszystko związane jest z remontem i przebudową ulicy Krzemiennej i Smoczej.
6: Ale wam ładnie zagram na rozpęd, naprawdę, bo będzie Bledka chociażby, będzie Calvin Harris i Dua Lipa. Rule Don't Say That, między innymi również Sanach i Vito Bambino, krótko mówiąc, ale jazz. A na początek Damiano Dawid i The First Time. 9:02 w ST już grają. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam.

0: Sydney, Polak i PZ, to otwieram wino na antenie Radia SK. Te algorytmy Facebooka to mnie wykończą, naprawdę. Nie wiem, czy pamiętacie, w zeszłym tygodniu wspominałem o tym, że Facebook zasugerował, że odwołano mój kurs chorału gregoriańskiego. A to nieprawda, nie odwołano mi kursu chorału gregoriańskiego, ze względu na to, że w żadnym takim kursie wcale nie miałem brać zamiaru udziału. Ostatnio wyskoczył mi zupełnie inny post, bociany ustroń projekt, wyobraźcie sobie. Pani Ewa Głogowska, czyli administrator, dodała post na temat migracji 2026, bociany, które nie wróciły. I tak są poopisywane z imion Sky, Max, Els, Sonia. Takie bociany, które z tej migracji, z przerwy zimowej nie wróciły. Powody są różne. Na przykład okazuje się, że polowanie na bociany i ptaki drapieżne to niestety wciąż powszechna praktyka w Libanie. I tu była dla mnie spora niespodzianka, bo jest też mapa z GPS-ami. Oczywiście, bo one mają pozapinane GPS-y, te ptaki, i można śledzić ich ruch. I wszyscy wiemy, że bociany odlatują do ciepłych krajów, do Afryki, prawda? Na zimę. Ale ja zawsze byłem przekonany, że to się dzieje przez Włochy, przez Sycylię, później przez Tunezję. Nie, nie, nie. To się dzieje, słuchajcie, zupełnie innym szlakiem. Przez Turcję, później Syrię, Liban, Izrael, Egipt i później na koniec one sobie zimują w Sudanie albo w Czadzie najczęściej. No ta mapka to jest Czad. Jeśli mielibyście ochotę ją zobaczyć na eskowym Messengerze, mogę wam przesłać ten post oczywiście. Bardzo ciekawa rzecz. Algorytmy nie trafiają, ale przynajmniej czegoś nauczą. BB Rexha, Faithless, New Religion, a później obiecane Sanach i Vito Bambino, czyli Ale Jazz Weste.
1: Radio SK. Reklama.
2: To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Nowoczesne centrum napraw powypadkowych? Jasne! Grupa Cichy Zasada. Szybko, profesjonalnie, kompleksowo. Żebyś jak najszybciej był znowu w trasie. Naprawy wszystkich marek. Bezgotówkowo i z autem zastępczym. Szczecin, ulica Południowa 6 i Struga 1A. Grupa Cichy Zasada. Wracaj na drogę po mistrzowsku.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Już 21 czerwca w Teatrze Letnim w Szczecinie koncert 10 tenorów dla Ciebie, Mamo. Największe hity, orkiestra na żywo i niezapomniane emocje. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl i biletomat.pl. Agencja Brussa zaprasza.
11: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
8: To będzie ostatnia reklama.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Zara Larsson na antenie Radio SK i jej Midnight Sun. W temacie jeszcze tych bodźków, o których wspomniałem, Sylwia z Seskowego Messengera.
1: No niestety jest coraz mniej bocianów. Do nas co roku przylatywały zawsze 3-4 bociany, się witały, a w tym roku niestety ani jednego.
0: No wczytałem się trochę w ten temat i rzeczywiście jest pewien trend, jeśli chodzi o powroty bocianów po zimowaniu do naszego kraju. Jeszcze kilkanaście lat temu przylatywało do Polski nawet 52 tysiące par, a teraz to około 45 tysięcy. Więc Sylwia, nie odbieraj tego personalnie, to nie tak, że tylko do ciebie nie przylatują. No tyle dobrego mogę powiedzieć. 5 Seconds of Summer i Young Blood, przypomnę ten numer, a później będzie Miu, Zalia i Dopóki się nie znudzisz.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
5: Nosem wkręca w Radiu SK.
6: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
8: Autopromocja.
9: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do TEB Edukacja.
1: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Szczecińska Energetyka Cieplna zaprasza studentów na cykl zajęć edukacyjnych w ramach kampanii SEC z klasą Energia dla Młodych. Tegoroczna tematyka to transformacja energetyczna. Dołącz do bezpłatnych warsztatów i zdobądź praktyczną wiedzę i zobacz, jak wygląda praca w branży. To może być twoja przyszłość. Szczegóły na sec.com.pl.
5: Uwaga, uwaga! Nowy sklep z odzieżą używaną tekstylowo w Szczecinie zaprasza. Wpadnij do nas na tanie ubieranie. Czekają promocje, rabaty i wyjątkowe okazje. Co tydzień nowa dostawa towaru. Sklep tekstylowo. Szczecin, ulica Mieszka I, 63/64. Tekstylowo. Tanio i modnie.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Gmina Drawsko-Pomorskie oraz Ośrodek Kultury w Drawsku-Pomorskim. Pomorze Zachodnie. Przyjdź i porozmawiaj o trzeźwości na drodze.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Bezpłatne technikum i branżowe szkoły Eurospec to przyszłość zgodna z twoimi marzeniami. Zostań technikiem lotniskowych służb operacyjnych, reklamy, fotografii i multimediów, usług fryzjerskich, rachunkowości lub logistyki. Ucz się od najlepszych specjalistów w profesjonalnie wyposażonych pracowniach szkolnych. Więcej na eurospec.edu.pl.
12: I po reklamie.

0: Thomas Gray i Rumorski, ty na czasie po godzinie 9, a raczej przed 10. Tomek na eskowym Messengerze, a propos jeszcze bocianów, napisał, że jego wielkim marzeniem było zawsze mieć gniazdo i kamerkę. I nie dość, że ma gniazdo, kamerkę, to ma jeszcze bociany i nie tylko.
1: No, to moje bocianki od 3 lat mam u siebie. Już niedługo będą chyba młode, jest 5 jajek, także będziemy

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
10: Nowy salon Villaro w Choszcznie, już otwarty. Jeśli szukasz dobrego stylu, warto do nas zajrzeć. Tu zobaczysz, jak wygląda nowoczesna moda męska. Czekamy przy ulicy Malczewskiego 1.
11: W Toyota Kozłowskim mamy dla Was dodatkowy powód, by właśnie teraz zdecydować się na nowe auto. Do końca maja do każdego zamówionego samochodu otrzymasz voucher o wartości 1000 zł na akcesoria Toyota. Dodatkowe wyposażenie, akcesoria na rodzinne podróże, a może coś, co podkreśli charakter Twojego auta. Wybór należy do Ciebie. Nie czekaj, promocja trwa tylko do końca miesiąca. Zapraszamy do salonów Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie.
12: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
13: Doktorze, syn znowu kaszle.
14: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
13: Co mogę zrobić?
14: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
15: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Hot grill.
18: Parilla caliente.
19: Grilla calda.
20: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
21: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
22: I po reklamie.
23: O tej porze warto, jeżeli możecie, wyjść na spacer. Termometry pokazują już 15 stopni Celsjusza. Słońce jest, chmury też się pojawiają. Oczywiście dzisiaj w Szczecinie bez opadów. Na ulicach naszego miasta też spokojnie, jednak uważamy na Warcisława. Noga z gazu też na Jana Skolne.
24: Minęła 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Na popołudnie zaplanowana jest sekcja zwłok 13-latka, którego miała pobić grupa mężczyzn. Do tragedii doszło w sobotę nad jeziorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskiem. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn, a wciąż niejasne pozostają okoliczności śmierci chłopaka. Uwaga na ulewy i silny wiatr. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami w 6 województwach. I z tymi informacjami teraz reporter SK Michał Strzelimowski. Dzień dobry, Michale. To gdzie jest i gdzie będzie najgorzej?
25: Już teraz grzmi miejscami w okolicach Olsztyn. Na ostrzeżenia rozciągają się właśnie od Warmii i Mazur przez wschodnie powiaty kujawsko-pomorskiego, Podlasie, Mazowsze, Lubelszczyznę, aż po południowe krańce Podkarpacia. W tych województwach lokalnie może spaść do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy. Do tego dojdzie silny wiatr, który może osiągać w porywach prędkość do 65 km na godzinę. Może być niebezpieczny.

0: wyraźnie, dlatego synoptycy i służby apelują o ostrożność.
1: Owacje i łzy wzruszenia. Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami Barcelony podczas ostatniego w tym sezonie meczu na własnym stadionie. Koledzy z drużyny po ostatnim gwizdku wzięli go na ręce i zaczęli podrzucać. Lewandowski świetnie odnalazł się w Barcelonie, komentuje były selekcjoner reprezentacji Jerzy Engel.
2: Robert stał się jedną z legend klubu, bił kolejne rekordy, czuł się znakomicie, zespół z nim czuł się znakomicie, wiele razy ratował Barcelonę w bardzo trudnych momentach, dołożył do swojego portfolio kolejne mistrzostwa w kolejnym kraju z kolejną drużyną.
1: A według nieoficjalnych doniesień Lewy najprawdopodobniej przeniesie się teraz do Arabii Saudyjskiej.
3: SK Szczecin. Sport.
4: Mateusz Tomaszewicz. King Szczecin przegrał przed własną publicznością z Zastalem Zielona Góra 82-79. W rywalizacji w play-off do trzech zwycięstw jest remis 1-1. Kolejny mecz już dziś o 20:15 na wyjeździe. Derby dla rezerw Dumy Pomorza. Pogoń Szczecin wygrała z Flotą Świnoujście 2-1. Następny mecz granatowo-bordowi zagrają w niedzielę z Wdą Świecie w Szczecinie. Przełamanie piłkarzy Świtu Szczecin. Po 5 meczach bez wygranej Duma z Kolwina wygrała z rezerwami Śląska Wrocław 4-3.
5: Muzycznie będzie bardzo ładnie. Przypomnę Justina Biebera i Nicki Minaj, czyli Beauty and the Beat. Będzie też między innymi PZ i Our Dom nad Wodą i między innymi też Wiktor Waligura i 4 pory roku. Na początek obiecany Dawid Podsiadło, Michu Sobkowski. Witajcie, 10:03 na zegarach. To jest SK.

0: If only you, Danny Therese w Radiu SK. Wróćmy teraz na chwilę do tego, co muzycznie działo się w weekend. So I got a parade. Alicja Szempińska na Eurowizji. No, moim zdaniem jeszcze lepszy wykon niż w półfinale, naprawdę. I obstawiałem nawet na moim Instagramie, że będzie pierwsza dziesiątka i po głosowaniu jury tak to wyglądało, że będzie ta pierwsza dziesiątka. Ostatecznie skończyliśmy na 12 miejscu, 150 punktów, ale mieliśmy pierwsze od 2003 roku. Od Ich Troje i Keine Grenzen magiczne dwunastki, czyli maksymalne noty od jury z Niemiec. No to pewnie rząd nerweniował. Belgii, Mołdawii i Austrii, czyli gospodarze. Nawet Michał Szpak, który w 2016 roku zajął 8 miejsce, nie miał dwunastki. On w ogóle nie przypadł do gustu jurorom, którzy dali mu tylko 7 punktów. Wtedy to rzeczywiście widzowie bardzo mocno go punktowali, bo w sumie tych punktów było 229. Tak więc, droga Alicjo, są powody do mruczenia. Gratulacje raz jeszcze. PZ Hour, Dom nad Wodą za chwilę, później Illenium, Ellie Goulding in Don't Want Your Love SC.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe. Wesoły kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca. Kawa mielona Qualita Oro. 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: Castorama.
7: Teoria
1: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Krzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustowo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
9: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Castorama!
14: Teoria
7: i praktyka.
14: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: I po reklamie.

0: Kilka chwil temu na antenie Radio SK Kygo, Khalid i Griffin Save My Love. Za chwilę będą kolejne hity na czasie Carla Fernandez, a później Selena Gomez i Marshmello. Filmiki ze zwierzętami fajnie się ogląda w internecie. Też lubicie? Pewnie lubicie. No to ten jednak taki fajny nie jest. Widzę na nim, bo oglądałem właśnie przed chwilą, jelenia we Francji, który biega w kółko, potem się tarza, a momentami jak stoi, to rozjeżdżają mu się nogi. Co mu jest? No więc wiosną niektóre dzikie zwierzęta jedzą pąki, sfermentowane owoce albo rozkładającą się roślinność, która, no właśnie, zawiera alkohol. Krótko mówiąc, zwierzaki się upijają i wtedy są kompletnie nieprzewidywalne, stąd apel francuskiej policji do kierowców o ostrożność, bo po prostu zwierzęta pod wpływem mogą wpaść ni stąd, ni zowąd pod auto i zginąć. No i w tym przypadku kac to jest ten niższy wymiar kary.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka.
6: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Tymczasem w salonie Filman.
10: Wolałby pan jednak inne okulary?
11: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
10: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
9: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu lease and drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Sprinter.
17: Zaprasza DDB Auto Bogacka. Szczecin, Mieszka pierwszego 45.
6: Castorama.
10: Teoria
7: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
20: I po reklamie.

0: Ebony Hollow w Radiu SK tuż przed godziną 11. Za chwilę trochę o pogodzie w okolicy, a ta mocno dynamiczna. Później newsy, a później kolejne hity na czasie. Nareszcie zagram numer 1 z gorącej 20 Radia SK, czyli numer nareszcie. Męskie granie orkiestra 2026, już za chwilę.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Sprawdź to sam, czeki dał, odkusi ceną każdy dział.
2: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz Roleski

0: Ta demencja jest coraz gorzej. Rozumiem, nie jesteś tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
1: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kozłowski w Szczecinie.
6: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Royal Enfield. Ponad 125 lat motocyklizmu w najczystszym wydaniu. Eltrox, dystrybutor napędów do bram wjazdowych i garażowych marki FAK. SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 21 czerwca w Teatrze Letnim w Szczecinie koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Największe hity, orkiestra na żywo i niezapomniane emocje. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl i biletomat.pl. Agencja Brussa zaprasza.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Cherry Polmotor. Cherry.polmotor.pl.
11: Nad naszymi głowami nadal trwa walka chmur ze słońcem, ale śmiało można powiedzieć, że jest remis. Dzisiaj w Szczecinie padać nie powinno, a ciśnienie jest na stabilnym średnim poziomie. Na termometrach aktualnie 15 stopni Celsjusza. Na ulicach Szczecina spokojnie, jednak uważamy przy Bramie Portowej oraz na Krygiera.
10: Sponsorem programu jest Cherry Polmotor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73. www.cherry.polmotor.pl.
12: 11 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Chiński statek zaatakowany rosyjskim dronem. Do strzału doszło na Morzu Czarnym, niedaleko Odessy, na ukraińskich wodach terytorialnych. Wszystko wskazuje na błąd Rosjan. W sumie w nocy Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy ponad 500 dronów. Kompletnie pijana kobieta wjechała w pylon stacji paliw, to w Radomsku Włódzkiem. Jak się okazało, 36-latka miała ponad 3 promile.
13: Po uderzeniu kobieta wysiadła z auta i zaczęła uciekać. Zachowanie 36-latki zwróciło uwagę funkcjonariusza, który był w czasie wolnym od służby. Widząc uszkodzony samochód oraz uciekającą kobietę, natychmiast zareagował, ujął 36-latkę i powiadomił służby.
12: Mówi Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. Kobieta straciła już prawo jazdy, grozi jej też kara do 3 lat więzienia. Paragony, paski wypłaty i rodzinne zdjęcia. Takie rzeczy bibliotekarze znajdują między stronami wypożyczanych książek. Jak mówi dyrektor biblioteki w Starachowicach, Jolanta Sopińska, są też zaskakujące znaleziska.
14: Ktoś kiedyś znalazł pozew rozwodowy. Niezłożony, więc być może lektura wpłynęła na to, że ktoś zmienił zdanie. Czasami znajdujemy też takie przedmioty dziwne, jak pilniczki do paznokci, plastry, nieotwarte torebki herbaty. Bywają też zdjęcia RTG, na przykład kiedyś było zdjęcie kolana.
12: A czytelnicy zostawiają w książkach również drobne śmieci, papierki po cukierkach czy zasuszone kwiaty.
15: SK Szczecin News.
11: Mateusz Tomaszewicz. Dziś ruszył elektroniczny nabór do klas siódmych dwujęzycznych. Oprócz tego szkoła podstawowa numer 6 prowadzi rekrutację do klasy eksperymentalnej matematycznej. Wnioski można przesyłać do 29 czerwca. Za nami Noc Muzeów. Swoje drzwi otworzył m.in. Szpinakowy Pałac. To była okazja do wysłuchania historii bezpośrednio od prezydenta Szczecina Piotra Krzyska.
16: Mało kto wie, że godzina pracy Szczecina to jest około 800 tysięcy.

0: złotych. To taka jest informacja, która też pozwala budować obraz czy świadomość mieszkańców o tym, jak działa miasto.
1: Niektórzy czekali w kolejce 2 godziny.
2: Rentgen kolana jako zakładka do książki. Bardzo ładne. Prześwietlam tę godzinę hitów i na pewno będzie coś nowego, bo będzie, w końcu wszystkie hity zaczynają się wesce. December 10 i Infinity 123. Na początek, nareszcie, 11:02 na zegarach, a wesce już grają. Michał Sobkowski, witajcie.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor w Radiu SK. A my wciąż kompletujemy ekipę na nasz...
1: Odlot ściśle tajny.
0: Dokładnie tak. Zgłoszenia za pomocą naszej apki oczywiście. Kolejne osoby dołączyły do składu. Natalia i jej siostra. Natalia na co dzień księgowa. Liczyła na to, że się dostanie na pokład samolotu. Aż się doliczyła i rzeczywiście leci z nami. No właśnie. Wiemy, że nie za ten weekend, tylko w następny. Wiemy z kim, z naszą poranną ekipą, ale kompletnie nie wiemy dokąd. I to jest chyba w tym wszystkim najbardziej ekscytujące. Oczywiście są podpowiedzi, które bardzo dużo wnoszą.
2: Tu kapitan. Na miejscu przydadzam wam się euro.
0: Przypomnę, że jedną z tych podpowiedzi było, że w tym miejscu, do którego oni lecą, jest ich ponad 300. Cokolwiek by to nie było, warto pobrać naszą łapkę, jeśli jeszcze nie macie, i zgłosić się do odlotu ściśle tajnego. Sony Fodera i Think About Us w Radiu SK. Za moment, później Alex Warren, Fever Dream.
1: Odlot ściśle tajny.
3: Reklama.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Jedna noc, dziesiątki możliwości.
9: Gala biznesowa w hotelu Bozak to spotkanie przedsiębiorców regionu i spoza niego.
10: To miejsce, gdzie rodzą się nowe współprace.
9: Networking, inspiracje i wyjątkowa kolacja biznesowa.
10: A kulminacja wieczoru? Wręczenie statuetek CBCR, Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.
9: Pokaż swoją firmę w gronie najlepszych.
10: Wejdź na certyfikacjakrajowa.org.pl i zgłoś swoją firmę.
9: Hotel Bosak. Gala biznesowa 5 czerwca. Nie może cię zabraknąć.
11: To pewne, z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
12: Uwaga, uwaga! Nowy sklep z odzieżą używaną tekstylowo w Szczecinie zaprasza. Wpadnij do nas na tanie ubieranie. Czekają promocje, rabaty i wyjątkowe okazje. Co tydzień nowa dostawa towaru. Sklep tekstylowo. Szczecin, ulica Mieszka I, 63 przez 64. Tekstylowo. Tanio i modnie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Dziesięciolecie triatlonu Lipiany. Multisportowy weekend w Lipianach 13 i 14 czerwca. Sobota, 13 czerwca. Zawody pływackie w wodach otwartych Wondół Open Water i bieg nad Wondołem, czyli bieg przełajowy na dystansie 8 km. Niedziela, 14 czerwca. Triatlon Lipiany. Dystanse, olimpijka, sprint, sztafety oraz triatlon dzieci i młodzieży. Nie czekaj, zapisz się już dziś. Więcej na www.triatlon-lipiany.pl.
15: I po reklamie.
16: Yes.

się wszyscy! Jeśli ktoś by mnie zapytał o najbardziej wpływową postać na muzykę pop w ostatnich dwóch dekadach, no to kurczę, mógłbym się mocno zastanowić nad imieniem i nazwiskiem Simon Cowell, którego znamy jako jurora w Pop Idol, X Factor, Britain's Got a Talent, American Idol, The X Factor znowu, America's Got Talent. No, juror wszędzie, ale nie tylko juror. Także twórca, przypomnę, no maczał palce chociażby w karierze One Direction, a teraz na tapecie w wyniku jego kolejnego takiego talent show na jednym ze streamingów mamy formację December 10 i Infinity 1, 2, 3. Pozwólcie, że zagram wam już teraz wesce.

Will.i.am i spółka, czyli The Black Eyed Peas, którzy będą na Warsaw Music Festival. Numer I Got a Feeling. A teraz fragment utworu, w którym też Will.i.am się pojawia. To The Script Hall of Fame razem z Will.i.am właśnie. Numer, który pojawił się na Instagramie pewnego piłkarza, który nazywa się... Odchodzący z Barcelony, Robert Lewandowski. Hall of Fame, czyli Galeria Sław i legend Barcelony, to już wiemy, na pewno niezliczona ilość rekordów, które przez te sezony pobił. Chociażby najstarszy piłkarz, który strzelił w Lidze Mistrzów 2 gole. Pierwszy piłkarz, który w Lidze Mistrzów strzelił gole więcej niż 40 drużynom. Gdy dojechał do wyniku 150 meczów dla Barcy, to na koncie miał już 103 gole i 20 asyst. I tak bym wymieniał i wymieniał. I możemy śmiało powiedzieć, że to nie tylko my, że Robert Lewandowski to legenda Barcelony. Jak to brzmi, co? 10 lat temu ktoś by tak mógł powiedzieć, że jakiś piłkarz będzie uznawany za legendę Barcelony. To są niesamowite rzeczy. Piękna epoka się kończy, ale jestem pewien, że Lewy nie powiedział jeszcze piłkarsko ostatniego słowa. Gdziekolwiek by teraz nie trafił. Tate McRae, Just Keep Watching, Gladiuska. Za moment, a później coś od Sanach.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
7: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: I po reklamie.

0: Undressed, 12 to 12, Back to Friends. Oprócz tego jeszcze Homewrecking, a teraz nowy numer Sombr. Słuchajcie, ten koleś ma dopiero 20 lat i niesamowity potencjał. Potential, tak nazywa się ten numer od Sombra, który gram wam przed godziną 12. Żegnając się z wami, za chwilę Kasia Węsierska i hity na czasie popołudniowo. Fukaj, Vito Bambino, zabiorę cię tam od Kasi. Michu Sobkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Bezpłatne technikum i branżowe szkoły Eurospec to przyszłość zgodna z Twoimi marzeniami. Zostań technikiem lotniskowych służb operacyjnych, reklamy, fotografii i multimediów, usług fryzjerskich, rachunkowości lub logistyki. Ucz się od najlepszych specjalistów w profesjonalnie wyposażonych pracowniach szkolnych. Więcej na eurospec.edu.pl.
3: Nowy salon.

0: Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Syc z klasą. Energia dla młodych. Energetyka się zmienia. Bądź częścią tej zmiany. Szczecińska Energetyka Cieplna zaprasza studentów na bezpłatne wykłady i warsztaty o transformacji energetycznej. Zobacz, jak wygląda przyszłość branży od środka. Sprawdź, gdzie możesz być za kilka lat. Szczegóły na sec.com.pl.
2: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: Festiwal smaków Food Trucków powraca do Drawska Pomorskiego. 23 i 24 maja to będą dwa dni pełne street foodu i atrakcji. Soczyste burgery, ramen, makarony, zapiekanki i słodkie churros. Każdy znajdzie coś dla siebie. Bawimy się wspólnie 23 na SK Rider Show i 24 maja podczas Festiwalu Smaków Food Trucków. Teren zielony przy ulicy Bolesława Prusa w Drawsku Pomorskim. Będzie pysznie!
4: To będzie ostatnia reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: I po reklamie.
8: W samo południe termometry w Szczecinie pokazują 15 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna może być nieco niższa. Dziś będą i promienie słoneczne, będą również i chmury, ale padać nie powinno. Na ulicach Szczecina jeszcze spokojnie, ale noga z gazu na trasie zamkowej i przy Matejki.
9: Punktualnie 12, SK News, Jakub Krzyżak. Wraca głośna sprawa noża w taksówce. Kobieta, która w styczniu groziła taksówkarzowi, bo ten kazał jej wysiąść z auta, dziś stanie przed sądem. Prokurator domaga się dla niej 3,5 roku więzienia. Co ciekawe, obrona zgadza się z zaproponowaną karą. W sądzie w Łodzi, gdzie właśnie ruszył proces, jest nasz reporter Grzegorz Mnich.
10: Taksówkarz, obywatel Ukrainy, zeznał, że bał się o swoje życie i zdrowie.
11: Groziła mi o tak blisko do gardła.
10: Oskarżona przyznała się do winy, choć zaznaczyła, że niczego nie pamięta, bo wracała z imprezy, na której piła i brała leki psychotropowe. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera w taksówce.
9: Wyrok ma zapaść jeszcze dziś. Szefowa Krajowej Rady Sądownictwa rezygnuje. Dagmara Pawełczyk-Woicka opublikowała oświadczenie na platformie X, w którym tłumaczy, że ma to związek z brakiem reakcji Sejmu na decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał we wtorek nakazał Sejmowi wstrzymanie wyboru sędziów do KRS, ale mimo to w piątek głosowania się odbyły. Teraz obowiązek zwołania posiedzenia i wyboru nowego przewodniczącego przechodzi na pierwszą prezes Sądu Najwyższego. To nie był znak Sahary. Jak co roku w maju niemal wszędzie widać charakterystyczny żółty nalot. Skoro nie pył znak Sahary, to co?
12: To jest pyłek naszych drzew iglastych.
9: Głównie sosny, tłumaczy leśnik z Daleszyc Paweł Kosin. Okres intensywnego pylenia iglaków przypada zazwyczaj od maja do połowy czerwca. Dobra wiadomość dla właścicieli samochodów. Pył nie jest szkodliwy dla lakieru, wystarczy go spłukać wodą.
1: SK Szczecin. Na czasie.
8: Mateusz Tomaszewicz, zapraszam. W najbliższy czwartek w Szczecinie rozpoczną się Juvenalia, dokładnie na szczecińskiej Łasztowni. To 3 dni koncertów. W czwartek usłyszycie m.in. Dawida Kwiatkowskiego, wideo, ale w piątek Żabson, Kizo czy Kasbałagan. W sobotę bracia Kasperczyk czy Problem. Mamy kilka wejściówek, piszcie szczecinmałpa.pl i przekonajcie mnie, dlaczego te bilety powinny trafić do Was oraz na który dzień. A jeszcze dziś warto wybrać się do kina Helios. Fajne propozycje z premier dla starszych osób to Horror Obsesja, a dla tych najmłodszych Kuro Zając i Świątynia Świstaka.
13: Proszę wstać, to znaczy jak ktoś jedzie autem, to proszę siedzieć, ale proszę wstać, jeżeli siedzicie właśnie za biurkiem i ruszyć w kierunku źródła wody. Ono Wam się bardzo przyda. Po co, dlaczego i jak ma działać, o tym więcej za chwilę. 2 minuty po 12:00. Pukaj, Vito Bambino, zabiorę Cię tam, to już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Chłopak z gitarą, ale trochę z innego kraju niż ten nasz. Ed Sheeran, Photograph w Radiu SK, 17 minut po godzinie 12. Tame Impala, Dracula, czyli hit, który podbija także internet. Za chwilę to właśnie u nas. Jeżeli macie teraz gorszy czas, jesteście zdenerwowani, macie wysoki poziom kortyzolu, szef przyszedł, dał nowe zadanie, wyszedł i macie ochotę, wy też wyjść, ale z siebie, to idźcie, ale w kierunku źródła wody. Dlatego, że badania mówią, że już 20 minut kontaktu z wodą obniża znacząco poziom kortyzolu i nas bardzo mocno uspokaja. To właśnie dlatego potrzebujemy czasami pojechać nad jezioro, pojechać czasami nad morze, ewentualnie też właśnie poszukać jakiegokolwiek źródła wody, które będzie sprzyjało temu, żebyśmy odpoczęli. No i to też wyjaśnia, drodzy panowie, dlaczego wy tak długo siedzicie w toalecie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane...
1: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
1: i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
4: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: A cappuccino też za siódemkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Co ty taki zakręcony?
10: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
9: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
10: Co? Tak szybko?
9: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
10: Czekaj.
9: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
10: Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
9: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: ZUS, podatki, czynsz, konto.
13: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
12: Ty nie?
13: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
12: Płacą ci? Dużo?
13: 4000 się uzbierało.
12: No żartujesz.
14: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
15: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są właściciel firmy Ćpaj Życie, oferujący symulatory motocyklowe www.ćpajżycie.com. Grupa Gibas, www.grupagibas.pl.
16: To będzie ostatnia reklama. Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
17: I po reklamie.

0: Pięknych głos. See ya, David Guetta, Beautiful People w Radiu SK. Mamy też głos od was, bo nagrała się Jola. Cześć Jola.
1: Moje rozwiązanie? Przenieść się całkiem, wyprowadzić nad morze. I wtedy w ogóle nie będziemy zestresowani i kortyzol nie będzie wysoki, bo będziemy cały czas mieć blisko wodę. Ja to w ogóle najchętniej zamieszkałabym na plaży.
0: Tak, bo badania mówią o tym, że już 20 minut kontaktu z wodą powoduje obniżenie poziomu kortyzolu i to, że się uspokajamy. Jola, pomysł świetny twój, żeby zamieszkać na plaży i żeby w ogóle się wyprowadzić nad morze. Żaden szef na to nie przestanie i znając polskie firmy, to będą mieli inne rozwiązanie. Jutro w waszych biurach pojawią się muszle. Nie klozetowe, tylko takie te z plaży, bo jak przyłoży się ucho do muszli, to słychać tam szum morza, więc prawie jak obcowanie z wodą. Wiedzieliście, że tam wcale nie ma morza w środku, tylko to krew z naszego ucha się tak odbija i wydaje taki dźwięk. Jak ja się o tym dowiedziałam, to poczułam się dużo gorzej niż wtedy, kiedy świat mi powiedział, że Święty Mikołaj nie istnieje.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bosch Media Expert,
6: taniej masz. Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
13: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
14: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
15: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilo Van otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
16: Zaprasza DDB Auto Bogacka. Szczecin, Mieszka pierwszego 45.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii miała być jedna doniczka,
17: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
21: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
22: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
23: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: I po reklamie.

0: Dobrze wam gramy, przyznajcie. Talk to you, Antwerp 54 Ultra. Tak nazywa się właśnie ten hit, który teraz gramy na antenie Radia SK. 5 minut do godziny 13. Od 2 do 200 razy dziennie to robimy. Codziennie. Zapytacie co? Kłamiemy. I podobno kłamiemy wszyscy, choćbyśmy bardzo starali się tego nie robić. Pierwszy lepszy przykład? Powiedzieć dzień dobry o 7 rano w poniedziałek. Po 13 kolejny hit Westy.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
4: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
2: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo.

0: Bakielit. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Gmina Drawsko-Pomorskie oraz Ośrodek Kultury w Drawsku-Pomorskim. Pomorze Zachodnie. Przyjdź i porozmawiaj o trzeźwości na drodze. SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Już 21 czerwca w Teatrze Letnim w Szczecinie koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Największe hity, orkiestra na żywo i niezapomniane emocje. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl i biletomat.pl. Agencja Brussa zaprasza.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Cherry Polmotor. Cherry.polmotor.pl.
6: Nieco większy ruch na ulicach Szczecina. Teraz zwalniamy na Mickiewicza i w Alei Wojska Polskiego. Uważajcie też na Matejki. Ciasno robi się na Struga, ale także i na Dąbskiej. Termometry w Szczecinie pokazują 16 stopni Celsjusza dziś bez opadów, a ciśnienie jest na stabilnym średnim poziomie.
5: Sponsorem programu jest Cherry Polmotor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73. www.cherry.polmotor.pl.
7: Jest 13, to jest SK News, Jakub Krzyżak i na początek ważne informacje dla kierowców. Ceny paliw idą w górę. Jutro litr 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,42, 98 6,97. Z kolei za diesla zapłacimy maksymalnie 6,85. To oznacza wzrost odpowiednio o 5, 4 i 3 grosze w porównaniu do weekendu. 3,5 roku więzienia za napad z nożem na taksówkarza jest wyrok za atak w Łodzi, o którym głośno było w całej Polsce. Ewelina R. w styczniową noc przystawiła ostrze do twarzy kierowcy, bo ten kazał jej wysiąść z auta. Takiej kary domagało się oskarżenie. Zgadzał się z tym też obrońca, adwokat Przemysław Rychlicki.
8: Sytuacja jest dosyć jednoznaczna. Na jednym widzicie mamy dowody w postaci nagrania. Mamy stanowisko procesowe, w którym przyznaje się.
7: Oskarżona przyznała się do winy, choć zaznaczyła, że niczego nie pamięta, bo wracała z imprezy, na której piła i brała leki psychotropowe. W sądzie przeprosiła pokrzywdzonego. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Strasburgu. Polka pokonała Australijkę Talię Gibson 7-6, 6-3. Jej następną rywalką będzie rozstawiona z siódemką Kanadyjka Leia Fernandez. A po więcej newsów wpadajcie na sk.pl. Nasi dziennikarze wyjaśniają m.in. o czym właściwie jest Bangaranga, piosenka, która wygrała Eurowizję.
9: SK Szczecin na czasie.
6: Mateusz Tomaszewicz, w najbliższą sobotę Drawsko-Pomorskie po raz kolejny stanie się motocyklową stolicą Polski. Zapraszamy na SK Rider Show 6. Start punktualnie o godzinie 12, a ze stałych propozycji nie zabraknie zlotu motocykli, rozmów z ekspertami, a także festiwalu smaków food trucków. Z nowości pojawi się ekipa motopandy i ścigacza.pl, czy po raz pierwszy śmigłowiec Radia SK. Szczegóły na sk.pl. A 20 czerwca przy Wulkanie odbędzie się festiwal organizowany przez Projekt ZS. Na scenie m.in. Malik Montana czy Wac to ja.
10: 3 minuty? Nie, jeszcze dwie. Dwie po godzinie 13, choć dziś każde 60 sekund jest na wagę złota, bo zbliża nas do tego momentu, na który w poniedziałek najbardziej czekamy. Wyjścia kierunku domu. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Piękny duet. Nelly Furtado, Timbaland Promiejski jest w Radiu SK 18 minut po 13. Rozwód z powodu snu. To jest zjawisko, które coraz częściej pojawia się na świecie. Mówi się o nawet 20% par, które biorą rozwód z powodu snu. Ale to brzmi gorzej niż to, czym jest w rzeczywistości. Bo nie chodzi o to, żeby rozstać się na zawsze, tylko żeby rozstawać się co noc i spać w oddzielnych łóżkach. Z czego to wynika? No coraz więcej osób postrzega i dostrzega, że potrzebują innych warunków do snu, przez co, kiedy śpią razem w parze, to mniej jedna lub druga osoba się wysypia. Chodzi o to, że na przykład niektórzy wolą ciemną sypialnię i chłodną. Drudzy, żeby było trochę światła i żeby jednak było ciepło. Ktoś potrzebuje spać po środku łóżka, a ktoś inny potrzebuje kołdry obciążeniowej, która partnerowi czy też partnerce może przeszkadzać. Więc psychologowie powiedzieli wprost, rozwód z powodu snu istnieje i warto go stosować, bo uwaga, tutaj cytat, jeżeli jesteśmy wyspani, to jesteśmy lepszymi partnerami. Więc dwie sypialnie na dwie osoby to nie jest nic strasznego. Od razu słychać, że te badania nie zostały przeprowadzone w Polsce, dlatego że dwie sypialnie na dwie osoby w naszym kraju przy tych cenach mieszkań to jest naprawdę najwyższy poziom luksusu.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dziesięciolecie triatlonu Lipiany. Multisportowy weekend w Lipianach 13 i 14 czerwca. Sobota, 13 czerwca. Zawody pływackie w wodach otwartych Wondół Open Water i bieg nad Wondołem, czyli bieg przełajowy na dystansie 8 km. Niedziela, 14 czerwca. Triatlon Lipiany. Dystanse, olimpijka, sprint, sztafety oraz triatlon dzieci i młodzieży. Nie czekaj, zapisz się już dziś. Więcej na www.triatlon-lipiany.pl.
2: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na dzień mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
3: Syc z klasą. Energia dla młodych. Energetyka się zmienia. Bądź częścią tej zmiany. Szczecińska Energetyka Cieplna zaprasza studentów na bezpłatne wykłady i warsztaty o transformacji energetycznej. Zobacz, jak wygląda przyszłość branży od środka. Sprawdź, gdzie możesz być za kilka lat. Szczegóły na syc.com.pl.
4: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki. Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Aqua Power, autoryzowany dealer BRP Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Wkręć się w świat Can-Am. Kłady, pojazdy trójkołowe i motocykle elektryczne. Motul, producent olejów silnikowych klasy premium oraz dodatków uszlachetniających i kosmetyków motocyklowych.
5: W Toyota Kozłowskim mamy dla Was dodatkowy powód, by właśnie teraz zdecydować się na nowe auto. Do końca maja do każdego zamówionego samochodu otrzymasz voucher o wartości 1000 zł na akcesoria Toyota. Dodatkowe wyposażenie, akcesoria na rodzinne podróże, a może coś, co podkreśli charakter Twojego auta. Wybór należy do Ciebie. Nie czekaj, promocja trwa tylko do końca miesiąca. Zapraszamy do salonów Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca. Juvenalia Szczecin 2026. W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Mysłowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kas Bałagane i inni. Bilety i juvenaliaszczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie.
8: I po reklamie.

0: Ile razy słucham tego kawałka, tyle razy wydaje mi się, że mogłabym zostać modelką i chodzić w rytm właśnie Crazy in Love po wybiegu. Nieprawda, to jest, ale pomarzyć zawsze można. Beyoncé, Jay-Z w Radiu SK. Wy nie musicie marzyć, wy takie marzenie możecie spełnić. O ile tym marzeniem jest wylecieć w pewien majowy weekend na fajny wyjazd z ekipą Radia SK, ale w nieznane. Odlot ściśle tajny zbiera wciąż tych, którzy chcieliby trafić na pokład naszego samolotu, a więc pasażerów, którzy nie będą wiedzieli, dokąd lecą, bo o kierunku dowiedzą się na lotnisku. I my także się wtedy dowiemy. Do dzisiaj mamy już paru pasażerów na pokładzie. O poranku dołączyły do listy pasażerów Natalia oraz jej siostra i dziewczyny lecą z nami. Dokąd? Nie wiemy. Kiedy? Wiemy. Jak to zrobić? Też wiemy. SK.pl albo aplikacja Radio SK. Tam wszelkie informacje, jak się zgłosić i codziennie rano Jankę, Skama i Wiktor być może właśnie zadzwonią do Was, bo zbierają cały czas ekipę. Pakujcie się. Ciepłe rzeczy raczej bym polecała. To znaczy, nadal nie wiem dlaczego, bo nie mam pojęcia, jaki to jest kierunek, ale trzymam kciuki za to, żeby było jednak ciepło. Oskar Sims, co noc za chwilę Westy.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
6: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Już 21 czerwca w Teatrze Letnim w Szczecinie koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Największe hity, orkiestra na żywo i niezapomniane emocje. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl i biletomat.pl. Agencja Brussa zaprasza.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
11: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustowo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
13: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
16: I po reklamie.

Jazzy. Can't Deny w Radiu SK. 5 minut do godziny 14. Pora taka, że można albo pomyśleć o tym, że warto zająć się pracą, bo wcześniej być może nie było czasu, albo warto zająć się myśleniem o tym, co po pracy lub też co na obiad. Wszystkie chwyty dozwolone. Po 14 z kolei my zajmiemy się graniem najlepszych hitów. Będzie m.in. DGO i End of the Beginning.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć.

0: soczyste burgery, ramen, makarony, zapiekanki i słodkie churros. Każdy znajdzie coś dla siebie. Bawimy się wspólnie 23 na SK Rider Show i 24 maja podczas Festiwalu Smaków Food Trucków. Teren zielony przy ulicy Bolesława Prusa w Drawsku Pomorskim. Będzie pysznie!
1: Kastorama! Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
1: Czekamy na Ciebie w Kastoramie Smart Świnoujście.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Przejazd przez Szczecin jest coraz trudniejszy. Zwalniamy teraz między innymi na Zawadzkiego i w Alei Wojska Polskiego. Noga z gazu na Ku Słońcu, prawa część miasta. Tutaj uważamy na Struga i na Wiosennej. Na termometrach 15 kresek, dziś bez opadów. Ciśnienie na stabilnym średnim poziomie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: Minęła 14, SK News, Jakub Krzyżak. Na początek Włochy są nowe informacje w sprawie Polki rannej w Modenie. Kobieta jest w poważnym, ale stabilnym stanie. Przypomnijmy, w sobotę rozpędzony samochód wjechał w grupę przechodniów. Obrażenia odniosło 8 osób. Stan jednej z nich jest krytyczny. Za kierownicą siedział 31-letni obywatel Włoch, pochodzenia marokańskiego. Został aresztowany, nieznane pozostają jego motywy. Obrona chce łagodniejszej kary. Prokurator dodatkowo umieszczenia oskarżonego w zakładzie psychiatrycznym. Chodzi o głośną sprawę z sierpnia 2026 roku. Mateusz H. zaprosił do domu przypadkowo poznaną 18-letnią Wiktorię. Tam brutalnie ją zgwałcił i zamordował. O tym drugim zdecydował rzutem monetą. Sąd apelacyjny w Katowicach wysłuchał mów końcowych. Już wiadomo, że prawomocny wyrok zapadnie 27 maja. Ma uporządkować rynek najmu krótkoterminowego. W środę wchodzi w życie unijne rozporządzenie wprowadzające m.in. obowiązek numerów identyfikacyjnych dla tego typu obiektów. W Polsce jednak trwają przygotowania przepisów krajowych, dlatego europejskie sankcje nie będą na razie stosowane. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, na jakim etapie są teraz te prace?
10: Projekt ustawy został skierowany do sejmowej komisji. Zakłada on m.in. obowiązkową ewidencję usług najmu krótkoterminowego prowadzoną przez samorządy w systemie oraz kary do 50 tysięcy złotych za brak takiego wpisu. Według szacunków resortu w całej Polsce działa około 100 tysięcy lokali dostępnych krótkoterminowo, a 1/3 rynku funkcjonuje w tak zwanej szarej strefie.
9: O czym Michał Skolimowski.
11: SK Szczecin. News.
8: Mateusz Tomaszewicz, Urząd Wojewódzki, również był otwarty dla uczestników Nocy Muzeów. Po raz pierwszy można było zobaczyć m.in. odnowioną salę rycerską.
12: Czego mieszkańcy są ciekawi?
13: Ciekawi są przede wszystkim takiej historii, dokładnie kiedy powstał ten budynek, ale też są ciekawi, kto tutaj urzęduje.
8: Z wojewodą zachodniopomorskim Adamem Rudawskim rozmawiała nasza reporterka Oliwia Rudnicka. W Szczecinie trwa coroczne odnawianie oznakowania poziomego na ulicach. Drogowcy pracują głównie późnym wieczorem i nocą. Nowe linie zyskały już m.in. Trasa Zamkowa i Aleja Jana Pawła II.
14: Szklanka wody, szybkie przejście w jedną i w drugą, na przykład po biurze, wyjście na świeże powietrze i kilka głębokich wdechów, to zamiast kawy. Jeżeli ktoś potrzebowałby energii, bo zakładam, że niektórzy mogą mieć już 3 na liczniku, więcej nie wejdzie. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam, 3 po 14.

0: 19 minut po 14. Rule, don't say that w Radiu SK. Iban i Hurt będzie za chwilę. No nie tak za chwilę, bo jeszcze kilka miesięcy mają na przygotowanie się do wejścia w życie tych przepisów pracodawcy, ale już z tego co wiem, łatwo nie jest. Mowa o tak zwanej jawności między innymi zarobków, bo do tego no, nie zmuszają, ale skłaniają nas przepisy unijne. Już teraz w ogłoszeniach o pracę muszą pojawić się widełki, jeżeli o te zarobki chodzi, a za jakiś czas będziemy mogli się dowiedzieć, ile w naszej firmie zarabiają osoby, które są zatrudnione na podobnym stanowisku. Spokojnie, bez danych, chodzi o konkretne widełki dla konkretnego stanowiska. Nie wiem, kto się bardziej tego boi. Pracodawcy, którzy będą na przykład to rozliczać, a właściwie będą z tego rozliczani, czy my sami, bo nigdy nie wiadomo, co tam w tych widełkach się pokaże.
1: Reklama. Już 21 czerwca w Teatrze Letnim w Szczecinie koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Największe hity, orkiestra na żywo i niezapomniane emocje. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl i biletomat.pl. Agencja Brussa zaprasza.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szybę marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Jedna noc, dziesiątki możliwości.
11: Gala biznesowa w hotelu Bozak to spotkanie przedsiębiorców regionu i spoza niego.
12: To miejsce, gdzie rodzą się nowe współprace.
11: Networking, inspiracje i wyjątkowa kolacja biznesowa.
12: A kulminacja wieczoru? Wręczenie statuetek CBCR, Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.
11: Pokaż swoją firmę w gronie najlepszych.
12: Wejdź na certyfikacjakrajowa.org.pl i zgłoś swoją firmę.
11: Hotel Bosak. Gala biznesowa 5 czerwca. Nie może Cię zabraknąć.
13: Szczecińska Energetyka Cieplna zaprasza studentów na cykl zajęć edukacyjnych w ramach kampanii SEC z klasą Energia dla Młodych. Tegoroczna tematyka to transformacja energetyczna. Dołącz do bezpłatnych warsztatów i zdobądź praktyczną wiedzę i zobacz, jak wygląda praca w branży. To może być Twoja przyszłość. Szczegóły na sec.com.pl.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Nowy salon Villaro w Choszcznie już otwarty. Jeśli szukasz dobrego stylu, warto do nas zajrzeć. Tu zobaczysz, jak wygląda nowoczesna moda męska. Czekamy przy ulicy Malczewskiego 1.
18: I po reklamie.

0: To są objawy osób, które mają niższą inteligencję. Tak mówi internet? Czy tak jest? Przekonamy się już teraz. Lost Frequencies Reality to za nami w Radiu SK, 22 minuty do 15. Otóż wcale nie chodzi o to, co mówią, tylko o to, jak się zachowują i chodzi bardziej jednak o inteligencję emocjonalną, dlatego że jako punkt pierwszy widnieje nieomylność na własny użytek. Czyli to jest ktoś, kto zawsze ma rację i nie dopuszcza do siebie myśli, że mógłby się mylić, nawet kiedy dowody wskazują na coś innego. Numer dwa z takich objawów to czarno-białe widzenie świata, czyli coś zostało zrobione dobrze, albo coś zostało zrobione źle, nic pomiędzy. I numer trzy, brak ciekawości świata. Czyli takie osoby nie mają potrzeby zadawania pytań, żeby dowiedzieć się więcej, albo uzyskać więcej informacji, czy też uzyskać takie informacje, które mogłyby kwestionować ich własne przekonania. To są takie trzy cechy, które naprawdę jedna osoba, z którą pewnie macie styczność, przejawia. Nieomylność na własny użytek, czyli zawsze ma rację. Trochę brzmi jak szef. Czarno-białe widzenie świata. Coś zostało zrobione dobrze, a coś źle. To brzmi trochę jak szef. Brak ciekawości świata. Jak chcecie mu powiedzieć, dlaczego coś nie zostało zrobione, to w ogóle nigdy nie chcę słuchać. Tylko tak tutaj to zostawiam. Jonathan PZ-Liwka obejmuje noce. Za chwilę wesce.
1: Reklama. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Dziesięciolecie triatlonu Lipiany. Multisportowy weekend w Lipianach 13 i 14 czerwca. Sobota, 13 czerwca. Zawody pływackie w wodach otwartych Wondół Open Water i bieg nad Wondołem, czyli bieg przełajowy na dystansie 8 km. Niedziela, 14 czerwca. Triatlon Lipiany. Dystanse, olimpijka, sprint, sztafety oraz triatlon dzieci i młodzieży. Nie czekaj, zapisz się już dziś. Więcej na www.triatlon-lipiany.pl.
4: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
5: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
6: Rozumiem. Nie jesteś tym sam. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
7: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kozłowski w Szczecinie.
10: Sprawdź to sam, czeki dał, tkusi ceną każdy dział.
11: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
12: To będzie ostatnia reklama. Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Sprinter.
13: Zaprasza DDB Auto Bogacka. Szczecin, Mieszka pierwszego 45. I po reklamie.

0: Dobrze to brzmi w Radiu SK. Pausa, Magnetic. 5 minut do godziny 15 i 5 tygodni, 38 dni, czyli 921 godzin do wakacji. Ucieszyli się jedynie uczniowie i nauczyciele, bo wszyscy, którzy mają 26 dni urlopu, wcale nie liczą na to, że one nastąpią właśnie za 5 tygodni. Za chwilę Pirowski, Pawełek i Wrzuć na luz wesce.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Hej, co u Ciebie?
10: Zapisałem się do TEB Edukacja.
9: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
10: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
9: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
10: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
9: Też bym tak chciała.
10: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
9: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
11: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start

0: i rodziny, naprawdę całej.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu jest Cherry Pol Motor. Cherry.polmotor.pl.
4: Popołudniowy szczyt komunikacyjny w Szczecinie trwa. Teraz płynnie przejedziecie między innymi przez Gdańską i w rejonie Nabrzeża Wieleńskiego. Zwalniamy w Alei Piastów na Mieszka I oraz na Europejskiej. Na termometrach 16 kresek. Temperatura odczuwalna nieco niższa. Dziś bez opadów. Słońce walczy z chmurami.
3: Sponsorem programu jest Cherry Pol Motor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73. www.cherry.polmotor.pl.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: Jest 15, to SK News, Jakub Krzyżak. W Dęblinie powstanie centrum serwisowe silników do czołgów Abrams. To będzie jedna z trzech takich placówek na świecie, podkreśla premier Donald Tusk.
6: Są tylko trzy miejsca na świecie, gdzie takie centra funkcjonują. To oczywiście Stany Zjednoczone, Australia i Polska.
5: Premier przy okazji zaznaczył, że nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej. To nawiązanie do ostatnich turbulencji w relacjach Polski i Europy ze Stanami Zjednoczonymi. Do USA udają się wiceszefowie MON, z kolei w środę do Warszawy przyjeżdża głównodowodzący amerykańskich wojsk, generał Dan Kane. Matura z chemii pod lupą śledczych. Dyrektor CKE złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie publikacji zdjęć arkusza w internecie. Fotografie pojawiły się w mediach społecznościowych już po rozpoczęciu egzaminu.
7: To jest drugie zawiadomienie, bo pierwsze zawiadomienie dotyczyło egzaminów z poziomu podstawowego. Język polski, matematyka, język angielski i dalsze zawiadomienia też rozważam.
5: Informuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. CKE przypomina, że samo wniesienie telefonu na maturę skutkuje unieważnieniem egzaminu. Uwaga na ulewy i silny wiatr. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w sześciu województwach. Dotyczą przede wszystkim północno-wschodniej Polski.
8: Lokalnie prognozuje się wysokość opadu do około 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę. Możliwe są opady gradu.
5: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Alerty obowiązują w większości do wieczora.
3: SK Szczecin.
4: News. Mateusz Tomaszewicz. Przed pasażerami zmiany w komunikacji miejskiej w dniach od 21 do 23 maja podczas szczecińskich juwenaliów wydłużone zostanie kursowanie tramwajów linii 2, 7 i 8. Po koncertach zaplanowano dodatkowe nocne odjazdy z przystanku Celna w kierunku Turkusowej, Gumieniec oraz osiedla Zawadzkiego. ZUS wypłaca zwroty nadpłaconej składki zdrowotnej za ubiegły rok.
9: Jeśli z rocznego rozliczenia wynika nadpłata, a płatnik nie ma zaległości, Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie przygotuje wniosek o zwrot.
4: Mówi Karol Jagielski z ZUS-u.
10: Rzuć na luz!
11: Rzuć na luz!
12: Rzuć na luz!
11: Rzuć!
10: Rzuć na luz!
11: W Radiu SK.
13: Rzuć na luz, bo już dwie minuty po godzinie 15. Dzisiaj poniedziałek, mamy nowy tydzień, świeżą energię, zapraszamy bardzo serdecznie. Za moment Back to Friends, czyli dokładnie to samo, co zrobimy my. My wracamy do przyjaciół, Sombr czyni podobnie, potem Wiktor Waligura, będzie Zara Larsson i Millennium z Ellie Goulding. Pięknie was witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
14: Tu Pawełek, dzień dobry.
13: Dzień dobry.

0: i Leniomi Ellie Goulding. Słyszycie teraz w swoich głośnikach Don't Want Your Love, a na zegarkach już kwadrans po godzinie 15. A zatem imieniny godziny właśnie obchodzimy. Pawełku,
1: tak, panie
0: myślałem,
1: Kierowski,
0: że zaśpiewasz 100 lat albo coś takiego.
1: Godzinie nie będę śpiewał,
0: ja to rozumiem.
1: 100 lat.
0: Są ważniejsze istoty na świecie, na przykład nasze słuchaczki albo
1: dokładnie
0: nasi słuchacze. Jeżeli obchodzicie dzisiaj urodziny, Pawełek w pakiecie, wyśpiewa wam 100 lat. Zapraszamy bardzo serdecznie.
1: Jak na zamówienie, jak trzeba, to śpiewam. Możecie dać znać na Messengerze albo SMS-owo.
0: Ale bardziej mnie interesuje, jak wy się czujecie po weekendzie.
1: To był emocjonujący weekend na wielu poziomach, więc dajcie koniecznie znać. Głosóweczki nagrywacie i wysyłacie. Messenger Radia SK albo SMS-ki. Tutaj Pirowski jest specjalistą do spraw obsługi SMS.
0: Oczywiście, tych faksu też. Zapraszam bardzo serdecznie. Samochód też jak odpalam, to zawsze kręcę korbą.
1: A jak?
0: 664, 402, 302. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Mamy dla was jeszcze nasz popołudniowy merch stworzony we współpracy z Warsaw Saints, a zatem ciuszki będą dla was za wasze głosówki i SMS-y i za zupełną darmożkę mnóstwo muzy dzisiaj. Męskie granie, orkiestra, najnowszy singiel, tegoroczny hymn wystartuje już po krótkiej przerwie. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bezpłatne technikum i branżowe szkoły Eurospec to przyszłość zgodna z twoimi marzeniami. Zostań technikiem lotniskowych służb operacyjnych, reklamy, fotografii i multimediów, usług fryzjerskich, rachunkowości lub logistyki. Ucz się od najlepszych specjalistów w profesjonalnie wyposażonych pracowniach szkolnych. Więcej na eurospec.edu.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partner wydarzenia Kawasaki Polska i Yamaha Polska oraz oficjalny dealer salon motocyklowy Moto 46 Szczecin Kurza 4.
15: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
16: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solentmar już od 4,99.
19: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło. Pięknie płyniesz na antenie Radia SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Pięknie płyniesz też zaczęło się na naszej antenie. Pięknie was witamy porą popołudniową. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek. Dzień dobry.
0: I mamy coś w zanadrzu, co znowu rozpocznie się na naszej antenie. No niesamowitą fabryczką hitów jest to nasze radio.
1: Uwaga, uwaga, bo to naprawdę wielkie połączenie. Martin Garrix i Ed Sheeran razem w jednym kawałku. Nazywa się Repeat It. I co ciekawe, w szufladzie Martina Garrixa ten kawałek leżał 12 lat, bo powstał, no, 12 lat temu.
0: To mniej więcej tyle, ile leżą pieniądze po komunii, których nikt potem nie znajduje już w tej szufladce.
1: Wtedy Martin oświadczył, że ta piosenka zostanie opublikowana, kiedy nadejdzie odpowiedni moment. I ten moment nadszedł dokładnie kilka dni temu, w 30. urodziny Martina Garrixa. Taki sobie prezent sprawił, także trochę nam, no bo dzięki temu możemy posłuchać tego duetu.
0: A że spędzał je z Edem Sheeranem, to tak też powstał numer Repeat It, który gramy wam już teraz w Radiu SK.

0: I Wanna Be Your Slave. To Maneskin w Radiu SK. 23 minuty przed godziną 16. Pawełku.
1: Tak,
0: dzień dobry. Czy przyszykowałeś swoje gardło na śpiewanie?
1: Nie, moje gardło jest chore, jest absolutnie nieprzygotowane.
0: Ja myślę, Pawełku, że w twoim przypadku nie tylko gardło jest chore, naprawdę. Tymczasem dostaliśmy mnóstwo wiadomości, wśród nich SMS od Kasi i Asi. Kasia napisała, że obchodzi urodziny, ale jak napisała, jakoś tak bez radości. Aha. A Asia z kolei urodziny spędza na studiach i choć czekała, to się nie doczekała na śpiewane 100 lat. Nie udało nam się połączyć z dziewczynami, także Pawełku...
1: Nie chciały wykonania do uszka przez słuchawkę mojego 100
0: lat. Jakiego uszka, Pawełku?
1: Ja chciałem do tylko... uszka.
0: Co do uszka?
1: No, żebym śpiewał do uszka.
0: Do uszka? Ty śpiewaj, Pawełku, do kotleta. Tymczasem, obiecaliśmy, a zatem, no tak, Pawełku, czyńcie honor. Być może Kasia i Asia myślały, że dzwoni fotowoltaika. Ja też nie odbieram, więc w ogóle się dziewczynom nie dziwię.
1: A zawsze garnki przy okazji 100 lat mógłbym opchnąć.
0: Girls, to dla was.
1: 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niech żyją nam. 100 lat, 100 lat, 100 lat, niech żyją nam, niech żyją nam, niech żyją nam. Kasia i Asia, która...
0: Jezu,
1: to była wersja przyspieszona.
0: Pawełku, tobie kondycyjnie wystarcza na wyśpiewanie 100 lat, naprawdę. Co ty robisz? Z płucami po godzinach. Naprawdę, za moment was zamienię miejscem z panią Jadzią. Będziecie sobie chodzić tam na dół i udawać, że robicie za kominy. PZ za moment na antenie Radia SK.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Aqua Power, autoryzowany dealer BRP Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Wkręć się w świat Can-Am. Kłady, pojazdy trójkołowe i motocykle elektryczne. Motul, producent olejów silnikowych klasy premium oraz dodatków uszlachetniających i kosmetyków motocyklowych.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert
11: taniej masz. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
12: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę!
13: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
14: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
15: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
14: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
15: A w środku?
14: Ogromny bagażnik, 604 litry.
15: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
14: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News.
19: Partnerami wydarzenia są właściciel firmy Ćpaj Życie, oferujący symulatory motocyklowe www.ćpajżycie.com, Grupa Gibas www.grupagibas.pl
20: i po reklamie.

0: Thomas Gray i Rumors na antenie Radia SK. 4 minuty do 16.
1: Mamy połowę maja, a w Tatrach powrót zimy. Spadł śnieg tam w weekend i więcej o tym powiemy za chwilę w naszych newsach.
2: Moja angielska w liceum miała na to dobre powiedzenie.
1: Jakie?
2: Unbelievable. Tyle zapamiętałem.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Nowoczesne centrum napraw powypadkowych? Jasne! Grupa Cichy Zasada. Szybko, profesjonalnie, kompleksowo. Żebyś jak najszybciej był znowu w trasie. Naprawy wszystkich marek. Bezgotówkowo i z autem zastępczym. Szczecin, ulica Południowa 6 i Struga 1A. Grupa Cichy Zasada. Wracaj na drogę po mistrzowsku.
6: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca! Juwenalia Szczecin 2026! W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Mysłowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kas Bałagane i inni. Bilety i juwenaliaszczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilo Van otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
8: Zaprasza DDB Auto Bogacka. Szczecin, Mieszka pierwszego 45.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99.

0: producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Przejazd przez Szczecin nadal nie należy do łatwych zadań. Kierowcy muszą uważać się przede wszystkim przy Santockiej i 26 kwietnia. Noga z gazu także w Alei Wyzwolenia. Uważajcie na Strzenieckiej, na Wilczej i na Przyjaciół Żołnierza. Dziś bez opadów, a na termometrach mamy 16 kresek.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: Minęła 16, SK News, Jakub Krzyżak. Wiceszefowie MON-u lecą do Stanów Zjednoczonych. Będą rozmawiać m.in. o obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Kontrowersje budzi decyzja Pentagonu, który wstrzymał planowaną rotację brygady pancernej w naszym kraju. Według nieoficjalnych doniesień to część planu zmniejszenia liczebności wojsk USA w Europie. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk jednak w tej sprawie uspokaja.
3: Cała ta burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski. To jest oficjalne stanowisko.
2: Aktualnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. 9-latek potrącony przez autobus w Wieliczce. Dziecko trafiło do szpitala. Do zdarzenia doszło na jednym z głównych rond w mieście.
4: Sprawę będzie badać i wyjaśniać policja. Będą ustalane przyczyny, dlaczego do tego wypadku doszło.
2: Mówi Marek Gancarczyk z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie. Życiu dziecka nic nie zagraża. Kierowcę autobusu policja zatrzymała na razie prawo jazdy. Powrót zimy w Tatrach. W weekend w górach spadło około 40, a nawet 50 cm świeżego śniegu. TOPR ogłosił drugi stopień zagrożenia lawinowego i odradza wyjścia w wyższe partie.
5: Warunki do uprawiania turystyki są dosyć słabe, nie ma widzialności. Sporo tego świeżego śniegu jest, nie są przydeptane szlaki wyżej.
2: Mówi Grzegorz Kubicki, ratownik TOPR. Według prognoz ciepłe dni mają jednak nadejść dość szybko. Już od środy prognozowane jest słońce i wzrost temperatury w Zakopanem i Tatrach.
6: SK Szczecin. News.
1: Mateusz Tomaszewicz, 150 tysięcy złotych dla organizacji pozarządowych na lokalne inicjatywy. Trwa otwarty konkurs na zadania w obszarze rewitalizacji. Oferty można składać do 2 czerwca przez magistrat. Dziś Wilki Morskie zagrają na wyjeździe za Stalem Zielona Góra. W ćwierćfinale play-off jest remis 1-1, a awans zgarnie drużyna, która wygra 3 mecze.
7: Jedziemy do Zielonej Góry po to, żeby wygrać mecz, przynajmniej jeden i przedłużyć tu serię, albo żeby wróciła ta seria do Szczecina.
1: Mówi Maciej Majcherek, trener Wilków. Początek meczu o 20:15.
8: Wrzuć na luz!
9: Wrzuć na luz!
8: Wrzuć na luz!
9: Radio SK!
10: Dzień dobry, pięknie, witamy 3 minuty niespełna po 16:00. Za moment Imagine Dragons w waszych głośnikach, potem Tame Impala i Jenny, będzie Enrique Iglesias z Pitbullem i Pink z numerem Just Like a Pill. Pięknie was witamy i zapraszamy, tu Kirowski.
11: Tu Pawełek, dzień dobry.
10: Dzień dobry.

0: Like a Pill to Pink w Radiu SK, czyli dziewczyna, która najwięcej oddaje na koncertach. 8 września będzie miała urodziny i tych urodzin dzisiaj bardzo dużo widzimy w waszych SMS-ach i głosówkach. Franek, jest taki dżentelmen w Polsce o imieniu Franek, który dzisiaj też obchodzi urodziny, a my zapraszamy całą jego świtę na naszą antenę.
1: Cześć chłopaki, a propos urodzin, 7 lat kończy dzisiaj mój kochany syn Franciszek.
0: 100 rad, drogi Franku, życzymy ci w imieniu całego Radia SK. Nie wiem, Pawełku, czy my mamy takie skarpety z naszego merchu Pirowski, Pawełek Warsaw Saints, które by no, zmieściły się na Franka. Obawiam się, że jak Franek ubierze skarpetę, to pokryje całe ciało.
2: Będą
0: do
2: getry.
0: Głowy.
2: To nie skarpety, dokładnie. To getry będą.
0: Franek, wysyłamy ci skarpety z napisem jesteśmy przekonani twojego ulubionego artysty, a jeśli nie, to to hasło i tak będzie na pewno do ciebie pasować. Pić, jeść, spać. O niczym innym nie marzyłem, mając 7 lat. Radio SK. Za moment wracamy do waszych historii, a wcześniej Miu i Zalia, dopóki się nie znudzisz.
3: Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. A C Link 4.

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Skoczysz do Carrefoura?
12: Jasne, jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: I po reklamie.

Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Señorita Shawn Mendes i Camila Cabello na łączach Radia Eski, 29 minut po godzinie 16, ale to nie jedyna señorita, którą mamy dla was za ten moment.
1: Mamy też Żanetę.
2: No hej, Eska, pytacie jak na weekend, no to co ja mogę powiedzieć? Mamy maj, mamy piękne bzy, mamy pachnące konwalie, no i mamy komunię, także ja oczywiście weekend minął nam komunijnie. Było bardzo syto, bardzo smacznie, a kochani moi mili policzki wołowe z kruskami śląskimi i młodą kapustką, to po prostu aż ślinka leci. Pozdrawiam.
0: Jest z mojej policzki, aż się spłociły od środka po tej wiadomości. To jest nieprawdopodobne. U Żanetki w maju wydarzyło się więcej niż w całym moim 2025. Serdecznie pozdrawiamy, wysyłamy nasz merch popołudniowy, a w waszą stronę frudą już Milki i David Guetta.

0: No i wspomnienie odblokowane w całej Polsce. Dzięki niej Anastasia, Left Outside Alone. Na antenie Radia SK 23 minuty przed 17.
1: Pirowski taki zadyszany, bo prześpiewał cały ten kawałek,
0: no
1: otworzył
0: tak.
1: sobie tekst i tutaj
0: no
1: na
0: tak.
1: całe gardło śpiewał z Anastasią.
0: To były moje lata szkolnych dyskotek, wtedy właśnie zostawiła mnie Agatka w którejś klasie. Pamiętam, moja pierwsza
1: Dlatego
0: dziewczyna.
1: Z ochotą wyśpiewałeś cały numer.
0: To
1: rozumiem.
0: Prawda.
1: Rozśpiewany naród dzisiaj ewidentnie, bo Justyna na SK-owym Messengerze, podobnie jak Pirowski, ale z innym repertuarem.
0: Zapraszamy.
2: Tyle było tak, że człowiek bardzo chce. Byle było tak, że się nie powie nie.
1: Nie wiem, czy usłyszeliście.
0: Zmiany biegów.
1: Tak, wersami była szybka zmiana biegów. Tam już 6000 obrotów, ale muszę dośpiewać do końca.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. A co, też wysyłamy za ten piękny śpiew.
1: A jasne.
0: Prezent z anteny Radia SK. To też będzie nasz merch popołudniowy. A za moment Dawid Podsiadło. To, co masz ty. Zagramy wam w Radiu SK.
3: Reklama. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz? Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? W Jula mamy je w zestawie za 199 zł. MagTools MultiSeries 18V, jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
8: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Daci już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
9: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
10: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
11: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązce na wagę 5,99 za kilogram. Oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
12: ceny. Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
15: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
16: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

0: Halo, od Bena. Na antenie Radia SK mamy 5 minut do 17.
1: I za chwilę oczywiście u nas news, a później wracamy do hitów na czasie. No i oczywiście liczymy na odwiedziny samej królowej w Radiu SK.
0: Pani Jadzia, mamy nadzieję, zapuka do naszych drzwi już za kilka chwil.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
9: Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
10: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
11: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wszystko, czego dziś chcę.
17: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono czerwone kilogram 12,99, a od wtorku łopatka kilogram zaledwie 9,99.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
21: Sponsorem programu jest Cherry Polmotor. Cherry.polmotor.pl.
22: Nieco trudniej kierowcy mogą mieć teraz z wyjazdem ze Szczecina, więc uważamy na wylotówkach. Zwalniamy też w rejonie ulicy Gdańskiej i trasy Zamkowej. Ciasno może być nadal na Europejskiej. Na termometrach mamy aktualnie 14 stopni Celsjusza, dziś bez opadów. Ciśnienie nadal na średnim poziomie.
21: Sponsorem programu jest Cherry Polmotor. Szczecin, Prawobrzeże, ulica Struga 73. www.cherry.polmotor.pl.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
23: Zbliża się 17, to SK News, Jakub Krzyżak. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok 13-latka, który zginął nad jeziorem Arklickim na Mazurach. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Policja i prokuratura wyjaśniają ich udział w tej tragedii. O szczegółach Anita Zalewska.
24: Postępowanie prowadzone jest pod kątem pobicia ze skutkiem śmiertelnym, a sekcja zwłok ma przynieść odpowiedź na kluczowe pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci nastolatka. Jedna z hipotez zakłada, że 13-latek zginął od ciosu w głowę. Druga, że po uderzeniu wpadł do leśnego rowu i się utopił. Po sekcji zwłok śledczy będą mieli podstawy do przedstawienia konkretnych zarzutów.
23: Jeden z zatrzymanych mężczyzn był nietrzeźwy, miał promil alkoholu w organizmie. Polacy są na pokładzie flotylli przechwyconej przez izraelskie wojsko. Te informacje potwierdził polski MSZ. Globalna flotylla Sumut płynie z pomocą humanitarną do strefy Gazy. Rzecznik

0: T-Rent wskazała, że przed zakupem nowych czterech kółek powstrzymuje ich jedynie zaporowa cena.
1: SK Szczecin. News.
2: Mateusz Tomaszewicz, klasyczne samochody na nocy muzeów. Parada przejechała ulicami miasta po to, aby resztę nocy spędzić w Muzeum Techniki i Komunikacji.
3: Cudowne są piękne, piękniej być nie mogło.
4: Samochód z armii szwajcarskiej, sprowadzony przeze mnie, jeździ od czasu do czasu na takie imprezy.
2: Udział w paradzie wzięło prawie 70 perełek. Zabawa, doświadczenie i odkrywanie świata. Właśnie na tym skupią się półkolonie w Morskim Centrum Nauki. Pierwszy turnus rozpocznie się już 29 czerwca.
5: Wrzuć na luz!
6: Wrzuć na luz!
7: Wrzuć na luz!
8: Wrzuć na luz!
6: Wrzuć na luz!
9: Wrzuć na luz!
10: Wrzucamy na luz minutę po 17 za moment Bibi Rexa. Potem Dua Lipa będzie PZ i Narcotic Trust. No i zapraszamy za moment na spotkanie z panią Jadzią. Pięknie was witamy. Tu Pirowski.
11: Tu Pawełek. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.

0: Narcotic Trust, I Like It. W Radiu SK już 13,5 minuty po godzinie 17. A ona już jest razem z nami. Nie tańczy dla nas, ale odzywać się będzie. Dzień dobry, pani Adziu. Ależ my się za panią wszyscy stęskniliśmy po weekendzie. Drapie sobie pani rączkę właśnie? Ja to rozumiem.
1: Ugryzło.
2: A jak ręka swędzi, to pieniądze nadejdą. Takie jest powiedzenie.
0: No jasne.
2: Tylko lewa czy prawa cię swędzi?
1: Lewa.
2: A to będzie kasa, tak.
0: A jakby prawa, to co wtedy?
1: Ja będę się witać z kimś.
0: Z milionerem. Witamy was bardzo pięknie w zabawie Co Pawełek trzyma w ryjku w Radiu SK.
2: Dzwońcie.
0: Aplikuję, tak, przedmiot do własnego ryjka.
2: 664 402 302. Wkładam przedmiot i Adzia wam podpowiada.
1: Można w niej znaleźć przyjemności?
0: Można w niej znaleźć przyjemności, ale
1: przyjemność.
0: Podpowiem, że Pawełek nie trzyma dzisiaj mózgu pani Jadzi w ryjku, to żeby była jasność. Zapraszamy serdecznie, chociażby była to niezwykła przyjemność. Dzień dobry.
2: Halo, halo.
3: Dzień dobry.
1: Witam.
0: Kogo witamy? Czołem.
3: Przemek.
0: Cześć, Przemo.
3: Z tej strony.
0: Bardzo proszę. Pani Adzia podpowiedziała, że trzyma się tam przyjemność.
2: Można tam znaleźć.
0: Znaleźć przyjemność.
3: Trzyma się tam przyjemności?
0: Tak.
3: Jakaś... Kto by to mogło trzymać tam przyjemności? Może jakaś czapka?
0: Szafka.
3: Na słodycze.
0: Szafka na słodycze. To bardzo ciekawa jest propozycja, którą wykorzystamy w najbliższych dniach, coś czuję. No nie, szafka na słodycze to nie jest raczej przyjemne rzeczy, jeśli mogę wam podpowiedzieć, przenosi się w niej, nie przynosi trzyma na stało. Się. Przynosi się.
2: Dla kogoś najczęściej.
1: Dla kogoś najczęściej.
0: Najczęściej, no tak, raczej samemu się takiej rzeczy sobie nie sprawia. Zapraszamy was za moment. No i ma uszy.
2: A faktycznie, ma uszy.
0: Tyle z podpowiedzi, za moment rozgrywamy rundę drugą.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej. Rozumiem, nie jesteś z tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
6: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home, bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
7: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
8: Nowy salon Villaro w Choszcznie, już otwarty. Jeśli szukasz dobrego stylu, warto do nas zajrzeć. Tu zobaczysz, jak wygląda nowoczesna moda męska. Czekamy przy ulicy Malczewskiego 1.
9: Festiwal smaków Food Trucków powraca do Drawska Pomorskiego. 23 i 24 maja to będą dwa dni pełne street foodu i atrakcji. Soczyste burgery, ramen, makarony, zapiekanki i słodkie churros. Każdy znajdzie coś dla siebie. Bawimy się wspólnie 23 na SK Rider Show i 24 maja podczas Festiwalu Smaków Food Trucków. Teren zielony przy ulicy Bolesława Prusa w Drawsku Pomorskim. Będzie pysznie!
10: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Gmina Drawsko-Pomorskie oraz Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim. Pomorze Zachodnie. Przyjdź i porozmawiaj o trzeźwości na drodze.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: I po reklamie.

0: Again, Benson Boone na antenie Radia SK, 28 minut po 17 i again, a zatem znowu nasza zabawa, co Pawełek trzyma w rejku, ale teraz już nowa runda, druga. Pani Jadziu, poprosimy o przypomnienie kategorii.
1: Przynosi się w tym...
2: Coś miłego.
1: Coś miłego.
0: Jasna sprawa, Pawełku, to coś...
1: I tak. Pokaż to, jak to wygląda. I tam jest narysowana świeczka.
0: Tak. I jest też napis.
1: Pisze na nim happy. Berzet,
0: dokładnie. Happy Berzet wszystkim dzisiaj, którzy obchodzą urodziny, są jubilatami albo solenizantami. I ten przedmiot wyjątkowo się w takich sytuacjach przydaje, szczególnie jeśli chodzi o transport tych przyjemności. Zapraszamy serdecznie. Dzwońcie pod 664 402 302 do wygrania elementy naszego popołudniowego merchu Pirowski Pawełek i Warsaw Saints. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry, cóż to za miły głos do nas przybył?
3: Z Wrocławia, Karol.
0: Z Wrocławia. Cześć Karolu, witamy cię bardzo pięknie. Czy podpowiedzi pani Jadzi pomogły ci dzisiaj?
3: Mam nadzieję, że tak. Wydaje mi się, że jest to torba na prezent.
1: Bardzo dobrze ci się wydaje.
0: Wielkie brawa! No, mistrzu, bardzo, bardzo dobrze.
2: Happy birthday to you, oczywiście.
0: Tak jest. Happy birthday to you, absolutnie. Ściskamy najmocniej. Prezenty oczywiście urodzinowe przyjdą już niebawem do ciebie, albo nawet przyjadą kurierem, dobra? Z kurierem.
3: Wow, super. Super.
0: Gratulujemy, bardzo dziękujemy, a my gramy Katy Perry i numer zatytułowany I Kissed a Girl. Jadzia.

0: trzech ich było, trzech z fasonem. Kygo, Khalid i Griffin na antenie Radia SK. To numer Save My Love. A na zegarkach już 24 kreski do 18. Witamy pięknie, tu Pirowski.
1: Witamy, tu Pawełek i mamy już prawie skompletowaną naszą ekipę na odlot ściśle tajny. Prawie, bo jeszcze jest szansa, ale na razie znamy parę numer 4, która zamelduje się na pokładzie samolotu lecącego.
0: I może też zatańczy, prawda?
1: No może, lecącego nie wiadomo dokąd. Może ta para zatańczyć, bo to jest Natalia i jej siostra, czyli dziewczyny, które obiecują, że w połączeniu są nie do zatrzymania.
2: Powiedzmy to już oficjalnie, Janki.
3: Zróbmy to, ja jestem za, jak najbardziej na tak.
2: Ja też.
3: Zapraszamy ten tandem, który się do nas zgłosił. Lecicie z nami na... Odlot ściśle tajny!
4: Jezu Maria, masakra!
1: No nie wiem, czy masakra, myślę, że będzie jednak dużo, dużo przyjemniej.
0: Gratulujemy bardzo pięknie dziewczynom. No i pamiętajcie, że wy też możecie być na pokładzie naszego samolotu. Właściwie dlatego o tym wszystkim wam mówimy.
1: Mm-hmm. Ten samolot nie wiadomo dokąd leci. To będzie wszystko niespodzianka. Dowiemy się pewnie na lotnisku. Jeżeli macie ochotę na taką przyjemność, no to w naszej aplikacji za darmo możecie się zgłosić. A jeżeli was bardzo ciekawi, dokąd lecimy, no to przecież są sposoby, żeby te zagadki rozszyfrować, prawda, panie Pirowski?
0: Oczywiście. Mamy pomoc naszego pilota, który pomaga rozszyfrować tę konkretną destynację, to miejsce docelowe. No pytanie, czy chcecie wiedzieć, czy chcecie mieć niespodziankę. Ale wierzymy też, że są ludzie, którzy lubią mieć mnóstwo rzeczy pod kontrolą i dla was właśnie ta podpowiedź.
5: Tu kapitan. Na miejscu przydadzą wam się euro.
1: To euro. Pewnie nam mocno zawęża.
0: Czyli już wiemy, że lecimy do Stanów Zjednoczonych. Zapraszamy serdecznie, ściągajcie apkę Radia SK, grajcie odlot ściśle tajny, może być wasz. Podobnie jak hity na czasie, ale to już bliżej. Damiano Dawid, The First Time, już za moment.
6: Autopromocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
7: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
8: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
6: SK Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej SK-owej apce.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: kupić za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: W Toyota Kozłowskim mamy dla Was dodatkowy powód, by właśnie teraz zdecydować się na nowe auto. Do końca maja do każdego zamówionego samochodu otrzymasz voucher o wartości 1000 zł na akcesoria Toyota. Dodatkowe wyposażenie, akcesoria na rodzinne podróże, a może coś, co podkreśli charakter Twojego auta. Wybór należy do Ciebie. Nie czekaj, promocja trwa tylko do końca miesiąca. Zapraszamy do salonów Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
2: Bo w Media
6: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
7: Już 21 czerwca w Teatrze Letnim w Szczecinie koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Największe hity, orkiestra na żywo i niezapomniane emocje. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl i biletomat.pl. Agencja Brussa zaprasza.
8: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kozłowski w Szczecinie.
9: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partner wydarzenia Kawasaki Polska i Yamaha Polska oraz oficjalny dealer salon motocyklowy Moto 46 Szczecin Kurza 4.
12: I po reklamie.

0: To Potential, który słyszycie na antenie Radia SK. Zatem Sombr wieńczy 17 muzycznie na naszej antenie. Za moment kolejna paczka z doskonałymi i dobrze wybranymi dźwiękami dla Was. Tymczasem dźwięki z naszych gardeł jadą już powoli do domu. Bardzo pięknie dziękujemy za nasze spotkanie. Pirowski i Pawełek, kłaniamy się nisko i zapraszamy na spotkanie z wyjątkowym dżentelmenem.
1: Michał Hanczak już za chwilę z Wami w imprezce.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Już trwa, ale...

0: Wstaje codziennie po 18.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
3: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustowo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Bezpłatne technikum i branżowe szkoły Eurospec to przyszłość zgodna z Twoimi marzeniami. Zostań technikiem lotniskowych służb operacyjnych, reklamy, fotografii i multimediów, usług fryzjerskich, rachunkowości lub logistyki. Ucz się od najlepszych specjalistów w profesjonalnie wyposażonych pracowniach szkolnych. Więcej na eurospec.edu.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Aktualnie na termometrach mamy 13 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco niższa. Jutrzejszy dzień ma być z dużą ilością promieni słonecznych, ale też spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, więc już teraz o tym warto pamiętać. Kierowcy, wy teraz zwalniacie na głównych wylotówkach i w rejonie węzła Kijewo.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: Punktualnie 18, czas na SK News, Jakub Krzyżak. Stalowe rury spadły z ciężarówki. Jedna osoba jest ranna, krajowa 78 jest zablokowana. To w Jędrzejowie w Świętokrzyskiem. Rury uderzyły w auto, kobieta trafiła do szpitala. Na miejscu wciąż pracują służby. To będzie pierwszy taki ośrodek w Europie, a trzeci na świecie. W Dęblinie powstanie autoryzowane centrum serwisowe dla silników amerykańskich czołgów Abrams. Będzie tam serwisowane 366 maszyn zakupionych przez Polskę z USA. Moda

0: awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Strasburgu. Polka pokonała Australijkę Talię Gibson 7-6-6-3.
1: SK Szczecin. News.
2: Mateusz Tomaszewicz, powrót do pełnej sprawności szpitala potrwa jeszcze minimum kilka tygodni, mówi nam Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. Placówka na początku marca została zaatakowana przez hakerów. Systemy padły, a szpital działał w trybie awaryjnym. Teraz pacjenci nie odczuwają już problemów, jednak nadal trwa odbudowa infrastruktury sieciowej.
3: Jak podłączanie drukarek, konfiguracja specjalistyczna, taka mierzona na wymiar, czy dopasowana do poszczególnych sekcji, komórek organizacyjnych.
2: Mówi Owsik-Kozłowski, śledztwo w sprawie cyberataku prowadzi prokuratura.
4: Dwie minuty po godzinie 18, czas przejąć się stery, no i zagrać fajne hity wam, żeby wam się jakoś tak dobrze ten poniedziałek zakończył. Złamane serce jest okej, od Darii Zawiałow na dobry początek. Mam nadzieję, że nikt dzisiaj żadnego złamania ani załamania nerwowego w pracy nie przeżył. Tu Hanczak, dzień dobry.

Jest poniedziałkowy wieczór, 12 minut po 18, więc to oczywiste, że jestem w Radiu SK, gram wam hity na czasie, no i mam nadzieję, że sprawię trochę uśmiechu na waszych twarzach i pozwolę wam się nieco zrelaksować przy tych hitach. Bardzo jesteście mile widziani po drugiej stronie. YYY, Shawn Mendes już za nami. No właśnie, ja dokończyłem zdanie, które chciałbym rzucić też wam. Jestem bardzo ciekawy, jak wy je dokończycie. Przy okazji poznam wasze plany na dzisiejszy wieczór, wasze pomysły, rytuały być może. Już Messenger Radia SK odpaliłem, czekam na wasze głosówki. Ja zaczynam, wy kończycie. Zdanie się zaczyna tak. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że... No i jestem ciekawy, jak dokończycie to zdanie. Czekam na głosówki, za chwilę sprawdzamy wasze pomysły, zobaczymy, czy ktoś mnie zaskoczy, a może kogoś, może mnie, zainspiruje do tego, żeby jeszcze jakieś plany na wieczór znaleźć. A tymczasem Madonna i Hang Up w Esce.

0: I tak się kończy sezon, czyli hit Dawida Podsiadły w Radiu SK, ale spokojnie, jeszcze niejednokrotnie się zacznie. 21 minut po godzinie 18 to imprezka Hanczak z tej strony. Dzisiaj ja zaczynam zdanie, wy kończycie. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że... Sylwia?
1: Że wracam z pracy i lecę z mężem na przejażdżkę nowym sprzętem.
0: No i teraz jestem bardzo ciekawy, co to jest za nowy sprzęt. Czy ten ryk silników powinien mnie jakoś tutaj zastanawiać i kierować? Czy to jest na przykład, nie wiem, jakiś motocykl na przykład? A może po prostu rower? No chyba, że będziecie jeździć po ogródku nową kosiarką. No to też jest możliwe. Proszę uściślić. Messenger Radia SK, tam nagrywacie głosówki. Jest poniedziałkowy wieczór, więc...
2: To oczywiste, że o 20.50 jest M jak miłość.
0: No dobra, ale zaraz. Do 21.00 jest jeszcze w Radiu SK i jak imprezka, więc się najwyżej trochę na serial spóźnisz. I jeszcze moje ulubione.
3: Jest poniedziałkowy wieczór, to oczywiste, że jutro jest wtorek. Jej!
0: Najwyraźniej radość z tego, że poniedziałek za nami jest tym, co nas łączy, niezależnie od wieku.
4: Autopromocja.
5: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
4: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca. Juvenalia Szczecin 2026. W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Mysłowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kas Bałagane i inni. Bilety i Juvenalia Szczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie.
8: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dziesięciolecie triatlonu Lipiany. Multisportowy weekend w Lipianach 13 i 14 czerwca. Sobota, 13 czerwca. Zawody pływackie w wodach otwartych Wondu Open Water i bieg nad Wondołem, czyli bieg przełajowy na dystansie 8 km. Niedziela, 14 czerwca. Triatlon Lipiany. Dystanse, olimpijka, sprint, sztafety oraz triatlon dzieci i młodzieży. Nie czekaj, zapisz się już dziś. Więcej na www.triatlon-lipiany.pl.
12: I po reklamie.

0: 18.39 na zegarkach, słuchacie Eski Hanczak z tej strony, a teraz w sumie to wy w imprezce, bo to jest program interaktywny, bez was to się w ogóle nie uda i fajnie, że jesteście i nagrywacie głosówki. Kończąc zdanie dzisiaj, jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że... Janek?
1: To oczywiste, że uruchamiam niedługo Euro Truck Simulator 2. I pędzę w trasę.
0: Bardzo mi się podoba ten plan. Chociaż mam wrażenie, że to nie tylko w poniedziałkowy wieczór ten plan obowiązuje. A przynajmniej tankować nie trzeba, to całkiem spoko. No dobra, to jeszcze w takim razie, Julka, jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że...
2: Zaraz po powrocie do domu legnę się i pójdę dalej spać po pracy.
0: I oby przetrwać jakoś do weekendu. No ale dobra, to zanim jeszcze się położysz, zanim zaśniesz, zostań z nami, bo jeszcze przed godziną 19:00 Bledka, Teddy Swims czy nowość od Olivii Rodrigo.
3: Promocja. Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No zabijecie po prostu.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
11: taniej masz. Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W stalonach z modą męską Vilaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na vilaro.pl.
12: A co tam w Carrefourze?
13: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
14: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Royal Enfield. Ponad 125 lat motocyklizmu w najczystszym wydaniu. Eltrox, dystrybutor napędów do bram wjazdowych i garażowych marki FAK.
15: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
16: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
19: I po reklamie.

0: Nowe badania naukowe mówią, że chodzenie na koncerty regularne spowalnia proces starzenia się organizmu. No na razie nie pójdziemy odmładzająco na koncert Oliwii Rodrigo w Polsce, bo nas ominęła na trasie koncertowej ogłoszonej, ale za chwilę być może będę miał dla was pewną niespodziankę, żeby was trochę odmłodzić. Drop Dead, czyli wiosenna Oliwia Rodrigo, nowość na antenie Radia SK przed godziną 19. Faktycznie są takie badania, które mówią, że jak raz w miesiącu wychodzimy na koncerty albo uczestniczymy w innych wydarzeniach kulturalnych, to sprawia, że się wolniej starzejemy. Czyli jest to taki nasz eliksir młodości. No to tego się trzymajmy. Za chwilę powiemy, co fajnego robić w okolicy, no a potem rzeczywiście pewne bilety na pewien koncert będę dla was miał.
1: Radio SK. Reklama.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Sprinter.
3: Zaprasza DDB Auto Bogacka. Szczecin, Mieszka pierwszego 45.
4: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
6: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
11: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Aqua Power, autoryzowany dealer BRP Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Wkręć się w świat Can-Am. Kłady, pojazdy trójkołowe i motocykle elektryczne. Motul, producent olejów silnikowych klasy premium oraz dodatków uszlachetniających i kosmetyków motocyklowych.
12: W Toyota Kozłowskim mamy dla was dodatkowy powód, by właśnie teraz zdecydować się na nowe auto. Do końca maja do każdego zamówionego samochodu otrzymasz voucher o wartości 1000 zł na akcesoria Toyota. Dodatkowe wyposażenie, akcesoria na rodzinne podróże, a może coś, co podkreśli charakter Twojego auta. Wybór należy do Ciebie. Nie czekaj, promocja trwa tylko do końca miesiąca. Zapraszamy do salonów Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie.
13: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Co ty taki zakręcony?
16: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
15: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
16: Co? Tak szybko?
15: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
16: Czekaj.
15: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
16: Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
15: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spy Shop.
19: Szczecin na czasie.
20: Mateusz Tomaszewicz, witajcie. Przypominam, że już w najbliższą sobotę Drawsko-Pomorskie po raz kolejny stanie się motocyklową stolicą Polski. Przed nami SK Rider Show 6. Zaczynamy punktualnie o godzinie 12. Na miejscu nie zabraknie zlotu motocykli, rozmów z ekspertami, konkursów z gadżetami czy festiwalu smaków food trucków, a z nowości pojawi się m.in. ekipa motopandy i ścigacza.pl. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej sk.pl. Tam odsyłamy.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop. Szczecin, Bolesława Krzywoustego 51. www.spyshop.pl.
17: Muzyką się żyje.
0: Jesienią zrobił niezłą imprezkę w Łodzi, teraz powtórzy to w Warszawie. W najbliższą sobotę na letniej scenie Progresji wystąpi Florida. No i to...

0: z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
1: Jesteś szczęśliwa.
0: Jestem szczęśliwa.
1: Alicja może być szczęśliwa i dumna, bo w sobotę zajęła 12 miejsce na Eurowizji, wykonując piosenkę Pray, której początkowo niektórzy nie wróżyli nawet awansu do finału. O najbliższych planach wokalistki możecie przeczytać na sk.pl. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Dwie minuty temu minęła 19, Hanczak z tej strony. Zapraszam na kolejną godzinę z imprezką. Będą bilety na Florida. Być może przydadzą wam się smartfony do pewnej zabawy. No zobaczymy. Ale najpierw zagram. Rule i Don't Say That za chwilę. Teraz Swedish House Mafia. Wait So Long.

0: smartfony w dłoń 664-402-302. Właśnie teraz możecie dzwonić do mnie do radia i się ze mną trochę pobawić w imprezce. Pierwsza litera waszego imienia będzie ważna, bo będę zadawał pytania, a wy musicie odpowiadać słowami, które na pierwszą literę waszego imienia się zaczynają. Alok, The Chainsmokers i Mae Stevens, Jungle już za nami. Za chwilę Bledka i dwa dni, a potem przypomnimy sobie wielki hit Jameli. Ale wcześniej odbieram telefon, bo już ktoś dzwoni. Halo?
1: A dzień dobry.
0: A dzień dobry, jak masz na imię?
1: A Marlena.
0: A Marlena czy Marlena? Bo to ważne. Marlena, dobra. No to czynność dobra na wieczór po pracy, na pierwszą literę twojego imienia.
1: Muzyka.
0: Muzyka to nie czynność. Muzykowanie ewentualnie mogę zaliczyć.
1: No,
0: może być?
1: No,
0: a na czym grasz? To poza konkursem pytam.
1: Na nerwach.
0: To powiem ci, że razem moglibyśmy stworzyć niezłą orkiestrę. Duet jak nic i podejrzewam, że w poniedziałek to nawet sporo osób do nas jeszcze dołączyło.

0: Czy to w samochodzie, czy to na treningu, czy to w kuchni przy robieniu kolacji dla rodziny. Bardzo pobudzająco i dobrze brzmi ten hit, dodając energii, prawda? Candy Night to Jazzy na antenie Radia SK w Imprezie. Hanczak z tej strony. Poniedziałek już na szczęście w tej najgorszej chyba części za nami. No przynajmniej mam taką nadzieję. Chociaż dla niektórych ten poniedziałek wcale zły nie jest, bo jeżeli rano, tak jak Natalia, odbiera się telefon i słyszy się w słuchawce.
1: Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
0: To wcale nie jest masakra, tylko to jest bardzo dobra wiadomość i rozpoczęcie nowego tygodnia. Natalia i jej siostra dołączyły do składu ekipy, która pod koniec maja poleci na weekend w nieznane, bo to odlot ściśle tajny. Czyli wiecie kiedy, wiecie z kim, bo też z naszą poranną ekipą, Jankę z Kama i Wiktor lecą, leci Natalia i siostra jeszcze kilkoro innych słuchaczy, no ale nie wiecie dokąd, dowiecie się na lotnisku. Oczywiście podpowiadamy. Wiemy już, że na przykład kostium kąpielowy warto spakować. Wiemy, że tam, dokąd polecicie, płaci się euro. Wiecie też, że nie potrzeba tam paszportu i że poczujecie się tam bardzo młodo. Takie podpowiedzi już na pewno padły na naszej antenie. Kolejne padną w najbliższym czasie, aż mi oddechu zabrakło z wrażenia. Wam, żeby tylko nie zabrakło czasu, zgłaszajcie się już teraz, tylko przez aplikację Radia SK. Możecie ją ściągnąć na smartfon, tam się zgłaszacie do odlotu ściśle tajnego, no i być może jeszcze w tym tygodniu zadzwonimy do was i usłyszycie to samo, co Natalia dzisiaj rano. Radio SK. A za chwilę wasz ulubiony ostatnio hit z numeru 1 gorącej dwudziestki. Nareszcie.
2: Reklama. Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
4: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partner wydarzenia Kawasaki Polska i Yamaha Polska oraz oficjalny dealer salon motocyklowy Moto46, Szczecin Kurza 4.
5: Uwaga, uwaga! Nowy sklep z odzieżą używaną tekstylowo w Szczecinie zaprasza. Wpadnij do nas na tanie ubieranie. Czekają promocje, rabaty i wyjątkowe okazje. Co tydzień nowa dostawa towaru. Sklep tekstylowo. Szczecin, ulica Mieszka I, 63 przez 64. Tekstylowo. Tanio i modnie.
6: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
8: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
9: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
10: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: I po reklamie.

wszystkie hity zaczynają się wesce, no i to jest jedna z nowości, które wam proponujemy. Body Talk, Ale Farben i René Miller stoją właśnie za tym kawałkiem, który wybrzmiał przed 20 w imprezce. To imprezka urodzinowa może być. Na przykład dla naszego słuchacza Miłosza, który pochwalił się, że ma dzisiaj 26 urodziny. No ale że cały dzień spędził w pracy i w sumie to za bardzo nie poświętuje, bo jutro znowu do pracy. To ja pozdrawiam cię bardzo serdecznie i życzę wszystkiego najlepszego. Ostatnio gdzieś czytałem, że 26 urodziny są dużo gorsze niż na przykład 40. Dlatego, że to oznacza już takie całkowite wejście w dorosłość i na przykład utratę wszelkich zniżek studenckich na przykład. Albo koniec zerowego PIT-u, albo jakieś tam jeszcze inne podatki wchodzą w rachubę. Nie wiem, czy wszystko to cię dotyczy, ale po prostu ci życzę, żeby twoje życie było jednak szczęśliwe, kolorowe i stosunkowo niedrogie.

0: Autopromocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK. W każdy piątek od 20.
2: SK Live Remix.
1: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Live Remix już w piątek po 20:00.
4: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Sprawdź to sam, czyli out, kusi ceną każdy dział.
7: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Syc z klasą. Energia dla młodych. Energetyka się zmienia. Bądź częścią tej zmiany. Szczecińska Energetyka Cieplna zaprasza studentów na bezpłatne wykłady i warsztaty o transformacji energetycznej. Zobacz, jak wygląda przyszłość branży od środka. Sprawdź, gdzie możesz być za kilka lat. Szczegóły na syc.com.pl.
12: Uwaga, uwaga! Nowy sklep z odzieżą używaną tekstylowo w Szczecinie zaprasza. Wpadnij do nas na tanie ubieranie. Czekają promocje, rabaty i wyjątkowe okazje. Co tydzień nowa dostawa towaru. Sklep tekstylowo. Szczecin, ulica Mieszka I, 63/64. Tekstylowo. Tanio i modnie.
13: Jedna noc, dziesiątki możliwości.
14: Gala biznesowa w hotelu Bosak to spotkanie przedsiębiorców regionu i spoza niego.
13: To miejsce, gdzie rodzą się nowe współprace.
14: Networking, inspiracje i wyjątkowa kolacja biznesowa.
13: A kulminacja wieczoru? Wręczenie statuetek CBCR, Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.
14: Pokaż swoją firmę w gronie najlepszych.
13: Wejdź na certyfikacjakrajowa.org.pl i zgłoś swoją firmę.
14: Hotel Bosak. Gala biznesowa 5 czerwca. Nie może cię zabraknąć.
0: To będzie ostatnia reklama.
15: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spice Shop.
18: Szczecin na czasie.
19: Witajcie po raz kolejny z tej strony Mateusz Tomaszewicz. W najbliższy czwartek w Szczecinie, dokładnie na szczecińskiej Łasztowni, rozpoczną się juwenalia. To przede wszystkim koncerty. W czwartek usłyszycie na scenie m.in. Dawida Kwiatkowskiego czy Golec Orkiestrę. W piątek to będzie Żabson, Hubert, Białas. W sobotę bracia Kasperczyk czy Myslowic. Tak się składa, że jako patron medialny mamy kilka wejściówek. Piszcie szczecinmałopeska.pl i przekonajcie mnie, dlaczego te bilety powinny trafić do Was oraz na który dzień. Czekam.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spice Shop. Szczecin, Bolesława Krzywoustego 51. www.spiceshop.pl.
16: Muzyką się żyje. No, żyjemy koncertami, sezon koncertowy trwa w najlepsze, a w najbliższą sobotę na przykład będzie można usłyszeć w Warszawie takie hity jak Clap Can Handle Me, Ride Round albo Whistle. Krótko mówiąc, Florida wystąpi w naszym kraju, w stolicy tym razem i Wiki w tej sprawie odezwała się na Messengerze.
18: Radio SK, nawet nie wiecie jak bardzo jestem zaskoczona, że można u Was wygrać bilet na Floridę. I nawet nie wiecie, jak bardzo jestem smutna od kilku tygodni, że nie zdążyłam kupić biletu na Floridę razem z moimi przyjaciółkami. I one jadą tylko we dwie. Beze mnie. Zostawiają mnie w Grudziądzu, a one jadą same. I co ja mam teraz zrobić? Uratujcie mnie. Proszę.
16: Wiki, to teraz uważaj. Spójrz w górę. Czy to ptak? Nie. Czy to samolot? Nie, to Superman. Lecę do ciebie. Już za chwilę jestem u twych drzwi. Z biletami na Floridę. No nawet podwójny ten bilet, więc będziesz mogła jeszcze ze sobą kogoś zabrać.
20: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka.
16: Imprezka. Imprezka. A się okazuje, że nie każdy bohater nosi pelerynę. Niektórzy na przykład noszą dżinsy dzisiaj. Tame Impala i Jenny. Już teraz Dracula na antenie Eski. Za chwilę Sombry 12 to 12, minuta po 20.

0: Dawid Podsiadło i jego Tazosy w imprezce w Radiu SK znamy doskonale. To może coś nowego? Macie ochotę?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Na antenie Radia SK mnóstwo nowości, gramy wam codziennie. Nowością jest też to, że gramy SK Live Remix w każdy piątek wieczorem. Dobra, ja wiem, że dla niektórych to nie jest nowość, bo doskonale pamiętają tę kultową audycję sprzed lat, ale rzeczywiście prawie dekady jej nie było, teraz wróciła, no i w każdy piątek wieczorem do późnej nocy gramy wam klubowe sety, a konkretnie to grają je uznani producenci, DJ z całego świata. Wśród nich między innymi jest James Hype, którego możecie kojarzyć z hitu Ferrari, ale też James Hype ma nowość na koncie, więc teraz będzie nam przez głośniki przepychał dawkę serotoniny, czyli hormonu szczęścia, bo serotonin to jest tytuł jego nowego kawałka, który teraz wam zagram. No jestem bardzo ciekawy, czy trochę szczęścia słuchanie tego kawałka wam da.

0: uwaga na Kubę i Kubę, bo oni nie tylko śpiewają o tym balkonie, ale oni chodzą ludziom po domach, wchodzą na balkony i grają tam im swoją nową piosenkę. Widziałem na Instagramie, możecie sobie to zobaczyć, ale jakby co to przynajmniej przynoszą ciasto. Oprócz ładnych dźwięków oczywiście. Kuba i Kuba, Stygnie lato na antenie Radia SK. Wcale bym się nie obraził, gdyby do mnie na balkon wpadli i mi na żywo ten hit zagrali. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że jestem w Radiu SK i gram wam takie ładne piosenki. A jak wy to zdanie dokończycie, to będę sprawdzał za chwilę. Można zostawiać głosówki na Messengerze Eski. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że...
1: Reklama. Projekt ZS zaprasza na największy rapowy festiwal ostatnich lat. Szczecin, 20 czerwca, tereny dawnej stoczni historycznej wizytówki ZS. Na scenie Don Guralesco, Belmondo, Wadstoja, Kali i inni. To rapowe święto Szczecina. Więcej na Facebooku i Instagramie projekt.zs. Wszyscy jesteśmy ZS.
2: Poleca Radio SK.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie.

0: imprezka, Hanczak z tej strony, słuchacie Ski Casha, TikTok za nami, a my dalej kończymy zdanie na poniedziałkowy wieczór, zaczynamy od Żanety.
1: Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że szybko zjem kolacyjkę, ogarnę dzieciaki i po ciepły kocyk kładę się. Pozdrawiam.
0: Nawet się zrymowało. Bardzo dobry plan, też marzę już o kocyku i myślę, że wiele osób marzy o kocyku. Chociaż z drugiej strony w studiu Radia SK też jest mi z wami bardzo dobrze, ale jednak wiecie, kocyk to kocyk, prawda? No to w takim razie Borys jest następny w kolejce, dokończy zdanie. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że...
2: Najgorsze w tym tygodniu za nami.
0: To prawda, no chyba, że ktoś jutro ma zaplanowany dywanik u szefa. Albo ma zebranie w szkole. Albo ma zebranie wspólnoty mieszkaniowej. Albo ma dentystę.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

5 minut do 21, to Bausa i Magnetic, bardzo przyciągający hit. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że nie koniec wieczoru, bo jeszcze w Radiu SK o 23 rap 20. Mati Puczuło, zagrawam 20 waszych ulubionych polskich rapowych kawałków, które wybieracie na sk.pl. Dziś w nocy jeszcze także niedaleko Ziemi przeleć planetoida, która będzie tak 91 tysięcy kilometrów od nas. To bardzo blisko, ale spokojnie, nic złego się nie stanie. Planetoida ma rozmiar autobusu, więc nie mówię, o której przeleci, bo jak to autobus, to i tak się spóźni. Hanczak, cześć!

0: so don't call me up.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop.
10: Szczecin na czasie.
11: Po raz ostatni dzisiejszego dnia. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Przed Pogonią Szczecin ostatni mecz w sezonie. Tym razem portowcy na stadionie imienia Floriana Krygiera podejmą GKS Katowice. Granatowo-bordowi są pewni utrzymania w lidze, a rywale walczą o europejskie puchary. Jeżeli w sobotę chcecie pojawić się na trybunach, to piszcie na szczecinmałpa.sk.pl i odpowiedzcie na pytanie, kto jest trenerem GKS-u Katowice. Mecz o 17.30.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop. Szczecin, Bolesława Krzywoustego 51. www.spyshop.pl.

0: SK Szczecin News.
1: Cześć wszystkim, z tej strony Oliwia Rudnicka i właśnie rozpoczynamy pierwszą część naszego magazynu lokalnego prosto ze Szczecina. Zapraszam Was na moją rozmowę z Pawłem Pankałem z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Tyle się mówi o oszustwach przez telefon i one wciąż trwają, bo pomimo tego, że się ostrzega, ludzie wciąż się nabierają. Dlaczego?
2: No, przede wszystkim przestępcy nie ustają w wymyślaniu coraz to nowszych metod, korzystając z socjotechniki. Są w tym świetni, niestety. No, a świadczy o tym chociażby liczba zgłoszeń, liczba osób oszukanych, które się do nas zgłaszają. Jest to niestety bardzo duża liczba, która nie maleje. Wynika to z tego, że troszeczkę w dosyć nieostrożny sposób korzystamy z mediów społecznościowych, bo to właśnie jest główne źródło czerpania informacji o nas samych przez przestępców. Wystarczy kliknąć w niewinny link opatrzony jakimś krzykliwym bądź też tytułem, który wzbudza naszą ciekawość. Na przykład w ostatnim czasie na grupach związanych ze Szczecinem pojawiają się właśnie takie linki z tytułem "Straszny wypadek w Szczecinie, biedna dziewczynka". No to oczywiście wzbudza naszą ciekawość i automatycznie klikamy w ten link. Nagle pojawia nam się strona internetowa łudząco podobna do strony logowania się do mediów społecznościowych, która po danym komunikacie, że potrzebna jest weryfikacja wieku z racji tego, że treści w artykule są nieodpowiednie dla osób poniżej 18 roku życia. Po prostu podajemy nasz login i hasło do Facebooka, ale tak naprawdę to nie jest strona Facebooka, tylko to jest strona spreparowana specjalnie właśnie przez przestępców, żeby zdobyć nasze dane do logowania. I oni już w tym momencie mogą wejść na przykład na jeden z naszych komunikatorów, który jest powiązany z Facebookiem, czyli Messenger. No i tam przeszukują naszą skrzynkę odbiorczą, naszą korespondencję, czytają z naszymi znajomymi, z osobami, z którymi najczęściej korespondujemy, z którymi utrzymujemy kontakt, i do nich właśnie piszą treści między innymi takie, że jestem teraz w sklepie, coś mi się stało z bankowością elektroniczną, zawiesiła mi się aplikacja, potrzebuję zapłacić, jest świetna okazja, proszę wyślij mi numer BLIK na jakąś kwotę i wtedy później po jakimś czasie się rozliczymy. No to jest oczywiste, że znajomemu pomożemy, tym bardziej, że robią to w taki dosyć przebiegły sposób. Nie proszą od razu o bardzo wysokie kwoty. Są to kwoty rzędu 200 do 500 zł. Tak? Jeżeli kilka osób z naszej listy na 500 osób w ten sposób oszukają, no to już mają troszeczkę większą kwotę. A te kwoty robią po prostu takie, żeby nie wzbudzić żadnych podejrzeń. Tak? I zazwyczaj po prostu nasi znajomi się zgadzają, no bo skoro my do nich piszemy, no to nie mają podstaw do tego, żeby nam nie ufać. I to jest właśnie błąd, bo wszędzie tam, gdzie pojawiają się prośby o jakiekolwiek dane, czy to wrażliwe, czy to PESEL, czy adres zamieszkania, czy numer telefonu, numer konta w banku, czy też wszelkiego rodzaju loginy, czy też na przykład adresy mailowe, to już powinien być sygnał do tego, że ktoś może chcieć wyłudzić od nas pewne wrażliwe dane, do których nie jest oczywiście uprawniony. Co wtedy najlepiej zrobić? No po prostu skontaktować się telefonicznie z daną osobą, nie pisać przez komunikator, tylko odebrać zadzwonić, wykonać telefon i opowiedzieć, czy taka historia ma miejsce i czy to prawda, czy ta osoba aktualnie faktycznie potrzebuje tych pieniędzy. W ten sposób można się uchronić przed utratą naszych środków finansowych. To jest jedna z metod, którą przed chwilą opisałem oczywiście. Jest wiele więcej metod, które bazują też na nieostrożnym obchodzeniu się z mediami społecznościowymi. Ostatnio mamy bardzo dużo takich zgłoszeń i informacji, a nawet już mamy osoby zatrzymane, które trudnią się takim procederem. Chodzi o oszustwa metodą na inwestycje. Również w mediach społecznościowych pojawiają się co jakiś czas ogłoszenia sponsorowane, opatrzone zdjęciami, zresztą w sposób nielegalny, zdjęciami i wizerunkami osób znanych, lubianych, celebrytów, czy też prezesów znanych koncernów, zachęcających do zainwestowania w jakieś akcje, obligacje, ewentualnie w kryptowaluty, że to się naprawdę opłaca, że stopa zwrotu jest bardzo wysoka, że to jest świetna okazja. No, często osoby, które chciałyby się w jakiś sposób wzbogacić, szukają różnych pomysłów na to, żeby się wzbogacić, klikają w ten link. Tam oczywiście wypełniają pewien formularz. Po chwili odzwania człowiek, który podaje się za maklera, opiekuna klienta, no i zaczyna się gra. Od początku zainscenizowana i według napisanego scenariusza przez przestępców, w której już jeszcze na tym początkowym etapie bezwiednie bierzemy udział. Zaczyna się zupełnie niewinnie. Oczywiście te osoby posługują się językiem bardzo profesjonalnym, który nie wzbudza żadnych wątpliwości. Używają terminologii z zakresu właśnie inwestycji, giełdy, więc tutaj nie ma najmniejszych podejrzeń tak naprawdę. Te podejrzenia się zaczynają dopiero później, jak wpłacamy już kolejne pieniądze, mamieni cały czas wizją bardzo wysokiej stopy zwrotu, rzędu 500-600%, tak? Jak chcemy zajrzeć do portfela, który założyliśmy, okazuje się, że tam nic nie ma. No ale przestępcy są na tyle przebiegli, że są w stanie nawet to wytłumaczyć, mówiąc na przykład, że no w tej chwili te pieniądze pracują, one dopiero pod koniec jakiegoś okresu rozliczeniowego spłyną na nasze konto i kontynuują tę swoją grę. No na szczęście bardzo szybko niektóre osoby się reflektują i postanawiają nas powiadomić, że padli ofiarą oszustwa. To jest o tyle trudne zatrzymanie czy dojście do takiej grupy przestępczej, że dopiero po jakimś czasie to zgłoszenie otrzymujemy, a czas ma tutaj odgrywa bardzo ważną rolę. Im szybciej zostaniemy o czymś poinformowani, tym szybciej jesteśmy w stanie zareagować, namierzyć takiego przestępcę. Aczkolwiek sukcesy na tym polu już mamy, tylko w ostatnim czasie, w ostatnich 2 miesiącach zatrzymane zostały 2 różne osoby do 2 różnych spraw niezwiązanych ze sobą, działające w różnych strukturach przestępczych, które właśnie w ten sposób wyłudzały od ludzi pieniądze. Wszystko sprowadza się tak naprawdę do higieny korzystania z mediów społecznościowych, bo to właśnie tam najczęściej sami oddajemy swoje wrażliwe dane przestępcom, które później są wykorzystywane po to, żeby pozbawić nas albo naszych znajomych pieniędzy.
1: To pierwszy telefon powinniśmy wykonać do policji czy do banku?
2: No, w tym momencie, jeżeli chodzi tutaj o operacje bankowe, no to należałoby zablokować wszelkie przelewy, które wyszły. Istnieją już możliwości cofnięcia tych środków, które zostały zadysponowane. No i niezwłocznie należy powiadomić oczywiście policję. My w takiej sytuacji podejmujemy swoje działania, mając też na uwadze fakt, że tutaj też należy działać szybko i zdecydowanie.
1: Mhm. Media społecznościowe to w kontekście młodych osób. A czy wciąż oszukiwane są tak samo starsze osoby?
2: Oczywiście, niestety, również starsze osoby padają ofiarą oszustów. Tutaj troszeczkę inne metody działają. Ta metoda, o której już od wielu, wielu lat mówimy, przed którą przestrzegamy, metoda na wnuczka czy też na policjanta. Myślę, że tego modus operandi już nie trzeba opowiadać, bo wszyscy mniej więcej wiedzą, jak to wygląda, ale w takim dużym skrócie dzwoni do starszej osoby ktoś po drugiej stronie słuchawki i wypowiada słowa płaczącym, łamliwym głosem babcia. No i babcia wtedy zgaduje imię. Przemuś, wnusiu, czy to ty? Tak, to ja, babciu. I zupełnie bezwiednie, proszę zauważyć, te osoby przekazują też imię swoich najbliższych i ta osoba już wie, jak ma na imię jej wnuk i że ta osoba faktycznie ma wnuka. No i zaczyna się cała historia, że spowodował wypadek, wypadek w wyniku którego ucierpiała kobieta w ciąży, że będzie miał bardzo poważne problemy, że może pójść do więzienia, ale tutaj pan policjant czy tam pan prokurator powiedział, że może uniknąć takiej kary pod warunkiem, że wpłaci jakieś duże pieniądze i że babcia te pieniądze ma i żeby ta babcia wpłaciła. Oczywiście to jest oszustwo, to jest manipulacja i granie na emocjach, ale właśnie to jest całe clue tego modus operandi. Ci ludzie bazują właśnie na tych emocjach, stwarzają pozór sytuacji, w której należy podjąć decyzję tu i teraz, pod presją czasu. W przeciwnym razie bliska nam osoba będzie miała bardzo poważne kłopoty i problemy, czego oczywiście dla niej nie chcemy. I tutaj działa właśnie dokładnie ten mechanizm, na co nabierają się osoby głównie starsze. Ale to ktoś mógłby nagle powiedzieć, no jak, przecież to jest łatwe rozpoznać takiego człowieka, proszę mi wierzyć. Odsłuchiwaliśmy kilka takich rozmów telefonicznych. Są bardzo dobrze wyszkoleni, mają olbrzymie umiejętności aktorskie. Tam naprawdę słychać płacz, szlochanie i jest to tak realistyczne, że rzeczywiście słychać, że osoba po drugiej stronie telefonu ma poważny problem. I kiedy dochodzą do tego emocje plus presja czasu, w takiej sytuacji nawet najbardziej ostrożna osoba mogłaby dać się nabrać. Więc tutaj trzeba być bardzo uważnym, trzeba przestrzegać seniorów w domu, swoich dziadków czy swoich starszych rodziców przed tym, by byli bardzo, bardzo uważni, kiedy taki telefon odbiorą. Przede wszystkim podstawowa informacja. Policja ani prokuratura nigdy nikogo nie prosi ani nie wymaga od nikogo żadnych pieniędzy. Po prostu to jest bezprawne. I gdyby taka informacja po drugiej stronie słuchawki się pojawiła, to już jest pierwszy sygnał, 100% sygnał, że może chodzić o oszustwo. I trzeba czym prędzej się rozłączyć i nie odbierać już kolejnych telefonów. Najlepiej zadzwonić z tego telefonu do kogoś z rodziny, żeby potwierdzić albo opowiedzieć, co się przed chwilą stało i że ktoś do nas dzwonił. Wówczas mamy szansę, żeby uniknąć po prostu stania się ofiarą takiego przestępcy. Na tym polu również mamy też pewne sukcesy. Też zatrzymaliśmy kilka osób trudniących się tym procederem, ale to nie jedyny proceder i to też warto o tym wspomnieć. Nie jedyny proceder, który jest stosowany wobec osób starszych. Częste są również praktyki podawania się przez oszustów za osoby na przykład z zakładu energetycznego czy z gazowni, popularne na gazownika, tak? Nadal są stosowane te metody. Przychodzi kilka osób, zazwyczaj dwie, trzy, pukają do drzwi, do starszej osoby. Ta osoba wcześniej jest obserwowana przez te osoby. Proszę nie dać się zmylić. Oni chodzą po osiedlach, obserwują, widzą, że ktoś idzie sobie na przykład do warzywniaczka na zakupy poranne i idzie do domu i oni idą za tą osobą, nadal ją obserwując, po czym za jakiś czas pukają do drzwi, bo wiedzą właśnie, w które mieszkanie powinni wejść. Mówią, że są na przykład z wodociągów i że chcą sprawdzić jakieś tam rury w na przykład w łazience. Dlaczego w łazience? Zaraz to powiem, to jest bardzo, bardzo kluczowe. No bo na przykład tam sąsiada ktoś zalewa, tak? No i wchodzą. Jedna osoba wchodzi z właścicielem mieszkania, ze starszą osobą do łazienki, zamyka za sobą drzwi w tej łazience, rozmawia, niby sprawdza te rury, oczywiście też posługuje się takim specjalistycznym językiem, a druga albo pozostałe dwie osoby w tym czasie plądrują mieszkanie. I osoba, która została okradziona w ten sposób, też bardzo często orientuje się dopiero po jakimś czasie. I wówczas na przykład ustalenie jakiegoś profilu sprawcy czy wizerunku jest trudne. No i też ten czas, który upłynął od momentu zdarzenia do momentu zgłoszenia, to zazwyczaj jest około tygodnia nawet. Więc tu też jest trudniej te osoby zatrzymać, aczkolwiek nie jest to też niemożliwe, co pokazują również nasze działania, chociażby na terenie Dąbia w ostatnim czasie.
1: I tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję pięknie za to, że byliście ze mną i zostańcie jeszcze, bo za moment kontynuujemy.
0: SK Szczecin. SK Szczecin News.
1: Rozmowa dnia w Radiu SK prosto ze Szczecina. Ja kłonię się pięknie z tej strony, Oliwia Rudnicka, i zapraszam Was od razu na materiał Mateusza Tomaszewicza. Więcej na temat klubu rowerowego Gryfus.
3: Dziś moim gościem jest pan Paweł Malinowski, prezes Szczecińskiego Klubu Rowerowego Gryfus. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie i pozdrawiam słuchaczy.
3: Panie prezesie, zacznijmy od powstania tego klubu. Kiedy to się pojawiło i skąd taki pomysł w ogóle?
4: W 2011 roku z grupą pracowników założyliśmy wówczas klub o nazwie PCF Cycling Team. I to miał być taki klub zrzeszający głównie pracowników po to, żeby zachęcić do jeżdżenia dookoła Zalewu Szczecińskiego. Zawsze marzyło mi się, żeby ten dystans pokonać. Wówczas on jeszcze nie był tak popularny jak dzisiaj. Nawet jak wtedy chcieliśmy przekonywać Urząd Marszałkowski do tego, żeby tutaj poszukać wspólnie jakiegoś dofinansowania, żeby zorganizować event, no to wtedy jeszcze sceptycznie patrzono na takie projekty transgraniczne, rowerowe. A dzisiaj wiemy, że jest to jeden z flagowych produktów, jeżeli chodzi o Pomorze Zachodnie i Urząd Marszałkowski. Ale w 2011 po raz pierwszy udało nam się objechać Zalew Szczeciński. Grupa na początku miała kilkanaście osób, ale czym było bliżej wyjazdu, to nam się kolejne osoby wykruszały i twierdziły, że jednak taki dystans 150 km pierwszego dnia plus ponad 100 km drugiego dnia, no to jest to dystans zbyt duży. Wtedy też dysponowaliśmy innymi rowerami. Rzeczywiście nie było to tak łatwe, jak to jest dzisiaj, pokonywanie takich dystansów. No i finalnie wyruszyliśmy w trójkę, w trzy osoby objechaliśmy Zalew Szczeciński. No i stwierdziliśmy, że no to jest fajna trasa, mało oznakowana z naszej strony, praktycznie wcale wówczas nie była oznakowana z naszej strony. No i wtedy się charakteryzowała tym, że o ile część niemiecka była piękna, bo rzeczywiście były piękne rozlewiska, była infrastruktura, to po części polskiej w większości albo jechaliśmy przez jakieś takie leśne chaszcze, albo jechaliśmy po prostu drogami przewidzianymi dla samochodów. I stwierdziliśmy, że warto tą imprezę cyklicznie powtarzać. Kolejnego roku już pojechało 7 osób, później pojechało 15, 50, później było 100, 150, 200, no i dzisiaj już mamy, że ponad 500 osób co roku wyrusza na tego typu wydarzenie. I tak po kilku latach działalności, w 2014 roku postanowiliśmy, żeby ten klub był nie tylko dla pracowników firmy, w której pracowaliśmy, ale żeby to było takie uniwersalna grupa ludzi, którzy po prostu lubią turystykę i którzy chcą też w ramach tej turystyki nie tylko organizować coś dla siebie, ale też organizować eventy dla innych, żeby promować, zachęcać i jeździć na rowerach nie tylko wokół Zalewu Szczecińskiego, ale także po Pomorzu Zachodnim, po Polsce, po Europie, no bo też dosyć szybko przyszły te trasy europejskie. I tak w 2014 roku powstał Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus. Długo zastanawialiśmy się nad tym, jaka będzie nazwa, ale z racji tego, że zawsze byłem kibicem Pogoni Szczecin, no to stwierdziłem, że warto tutaj, żeby symbol Pogoni Szczecin był symbolem klubu, ale też, żeby w nazwie właśnie był Gryfus. Stąd powstała nazwa Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus. Grafik zaprzyjaźniony przygotował nam logo. No i tak naprawdę od tego czasu, 2014 roku, to logo jest niezmienne. No a klub zaczął się błyskawicznie i dynamicznie rozwijać. No bo nawet to, co wspomniałem, jeżeli chodzi o Zalew Szczeciński, ta ilość uczestników bardzo szybko rosła. Cieszyliśmy się ogromnie, że o ile na początku to było wydarzenie dla Szczecinian i najbliższej okolicy, no to w kolejnych już edycjach brali udział mieszkańcy innych części naszego województwa. a w kolejnych latach dołączali także mieszkańcy innych części Polski. I tak naprawdę dzisiaj to już jest wydarzenie, które no, skupia ludzi z całej Polski, a nawet z wielu miejsc Europy. Chociażby co roku grupa Ślązaków, to jest ponad 100 Ślązaków, jest zawsze duża grupa i z Wielkopolski, i z Małopolski, i ze wschodu, tak więc cieszymy się ogromnie, że to wydarzenie no, stało się już nie tylko największym wydarzeniem na Pomorzu Zachodnim, ale jednym z największych wydarzeń w Polsce. Też co roku mamy Niemców, mamy Ukraińców, jeżdżą z nami też Duńczycy, mieliśmy nawet obywateli Meksyku na naszym wydarzeniu tym dookoła Zalewu Szczecińskiego i staramy się też, żeby ten charakter międzynarodowy był coraz mocniejszy, żeby ten szlak wokół Zalewu Szczecińskiego był też takim wydarzeniem, który łączy Polaków i Niemców. Co prawda trudno nam, łatwiej jest nam zaprosić nawet 100 Ślązaków niż powiedzmy 20 Niemców i ta grupa rowerzystów z Niemiec to jest maksymalnie tam kilkanaście osób i tutaj trudno zachęcać naszych sąsiadów zachodniej granicy do tego, żeby nas odwiedzali, ale rzeczywiście z roku na rok tych przedstawicieli jest coraz więcej. I tak też jak przed ten rok 2014 chcieliśmy, żeby zacząć organizować wydarzenia nie tylko dla dorosłych, ale też zachęcać najmłodszych. Dzisiaj wiemy, że telefon, konsola, pad, no to są narzędzia, które są w stanie pochłonąć nasze dzieci bez reszty i pomimo tego, że są różne aplikacje, rozwiązania kontrolujące, no to jednak warto u dzieci budować taką postawę. Rzeczywiście można miło spędzać czas na rowerze, na wolnym powietrzu i zaczęliśmy organizować rajdy rodzinne. Jednym z pierwszych był ten Mierzyński, rodzinny rajd rowerowy. Później pojawiły się rajdy rodzinne do rezerwatu Świdwie, rajdy rodzinne po Puszczy Bukowej, też rajdy rodzinne, które miały charakter zwiedzania Szczecina, czyli tutaj współpraca z Michałem Rębasem, żeby przybliżyć właśnie historię i naszego miasta, ale też wielu takich miejsc tutaj w okolicy naszego miasta, więc myślę, że ta formuła rzeczywiście pokazała, jak ważne jest, żeby rodzinnie też spędzać ten czas na wolnym powietrzu, bo wiele dzieci zaczęło namawiać swoich rodziców, że nie tylko na wyjazdach gryfusowych, ale też fajnie w weekend gdzieś na te rowery pojechać. Dlatego my się ogromnie cieszymy, jak widzimy tak zwane gryfusowe kamizelki odblaskowe, bo my na tych rajdach już kilka tysięcy tych kamizelek rozdaliśmy. No i często w weekend widzimy, jak na przykład jedzie rodzina w tych kamizelkach, bo też dla nas jest ogromnie ważne, aby dbać o bezpieczeństwo. I też przy tej okazji rozpoczęła się fantastyczna przygoda współpracy z policją i z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie i z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, gdzie na tych wydarzeniach zapraszamy właśnie policjantów, którzy prowadzą rozmowy z dziećmi, z młodzieżą, ale także z dorosłymi, no bo okazuje się, że często my dorośli korzystamy, jeżdżąc samochodem, korzystamy z jednośladów, no i czasem okazuje się, że nie do końca te przepisy dobrze znamy. Stąd też takim kolejnym obszarem działalności Gryfusa były szkolenia edukacyjne, to były szkolenia z pierwszej pomocy i też na tych szkoleniach zawsze był policjant z Wydziału Ruchu Drogowego i była też taka, poza prezentacją policyjną, taka godzina, czy tam nawet 2 godziny na zadawanie pytań. Okazywało się, że było naprawdę masa tych pytań, bo okazuje się, że te przepisy też ewaluują i wielu z nas uprawnienia nawet kategorii B uzyskiwaliśmy 20 lat temu i wiele rzeczy się zmienia. Też rozbudowuje się infrastruktura rowerowa, pojawiają się nowe rozwiązania, jak chociażby śluzy, jak chociażby skrzyżowania, nawet już w tej chwili dróg rowerowych, więc żebyśmy się właściwie mogli zachować, to też tutaj była ta współpraca z policją. Też to jest ogromnie ważne, staramy się współpracować z samorządami w celu właśnie promocji tych naszych tras. Tutaj świetna współpraca z Województwem Zachodniopomorskim, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, no, wykonuje niesamowitą pracę. Marszałek Olgierd Geblewicz przed laty rozpoczął rozbudowę tej infrastruktury rowerowej. No i dzisiaj można powiedzieć, że jesteśmy w Polsce jednym z liderów. Wiadomo, że jest jeszcze masa rzeczy do zrobienia, zrobienia, no bo w Niemczech ta infrastruktura, tutaj jakieś zimy, no ona była już od wielu lat i nawet Zalew Szczeciński, ta trasa wokół Zalewa jest taką soczewką, której możemy zobaczyć, jak na przestrzeni lat się zmieniało. Kiedyś rzeczywiście ta część niemiecka, te rozlewiska, szczególnie w okolicy Anklam, czy tutaj już przy, na wyspie Usedom, no to te trasy no były bezkonkurencyjne, jeżeli chodzi o naszą część. A dzisiaj mamy świetne trasy rowerowe również z tej strony, czy Czarnocin, tutaj Stepnica, czy też piękna trasa wokół jeziora Dąbie, znaczy wzdłuż jeziora Dąbie, kiedy dojeżdżamy już, kończymy ten objazd Zalewu, dojeżdżamy do Szczecina, więc no to bardzo cieszy, że ta infrastruktura się coraz bardziej rozwija, no i dzięki temu nasi rowerzyści rzeczywiście mogą się pochwalić i też na te nasze tereny coraz więcej przyjeżdża rowerzystów z innych części Polski, tak, bo o ile wszyscy wiedzieli, że zawsze warto jechać do Krakowa, warto jechać w góry, tak, no to teraz coraz więcej osób przekonuje się do tego, że Pomorze Zachodnie jest również bardzo atrakcyjne, jeżeli chodzi o trasy rowerowe, jeżeli chodzi o zwiedzania. Chociaż tak jak zaznaczam, no jest jeszcze naprawdę wiele do zrobienia i ta infrastruktura jeszcze nie jest taka spójna, tak? Czy jedziemy na przykład fragment świetną drogą rowerową, za chwilę niestety musimy korzystać w ruchu ulicznym, gdzieś tam czasem bocznymi drogami przez las, ale też powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj mamy świetne też narzędzia nawigacyjne dla rowerzystów. Praktycznie każdy telefon po wgraniu odpowiedniej aplikacji staje się super nawigacją, gdzie można sprawdzić i rodzaje nawierzchni, gdzie można też sprawdzić przewyższenia, więc można naprawdę świetnie sobie te trasy dzisiaj zaplanować. Nawet w tych miejscach, gdzie jeszcze tej infrastruktury nie ma, to również można się tym delektować. Tak więc cieszymy się ogromnie, że klub na tych przestrzeni lat jest klubem nie tylko takim, który skupia ludzi, którzy chcą po prostu razem pojeździć, ale klubem, który coś daje dla społeczności. Zresztą zawsze podkreślamy, że największą wartością Gryfusa są wolontariusze. To są ludzie, bez których dobrych serc, bez których poświęcenia nie byłoby możliwe organizowanie tego typu wydarzeń, bo chociażby taki rajd dookoła Zalewu Szczecińskiego to jest zaangażowanie około 50 wolontariuszy, tak, którzy swój czas poświęcają po to, żeby właśnie inni mogli uczestniczyć. Czy też te rajdy rodzinne. To jest również wydarzenie, które nie mogłoby się odbyć bez odpowiedniego zabezpieczenia. Wolontariusze mają bezpieczeństwo, wolontariusze, jeżeli nastąpi jakaś usterka, bo mamy też czy właścicieli, czy pracowników sklepów rowerowych wśród wolontariuszy, wtedy pomagają usunąć te usterki, czy jeżeli docieramy już na te miejsca, gdzie powiedzmy odbywa się jakieś ognisko, są prowadzone zabawy, są prowadzone gry, są prowadzone konkursy, też mamy wielu sponsorów, którzy wspierają nas w ten sposób, że mamy nagrody dla dzieci, staramy się, żeby na każdym rajdzie rowerowym były medale, żeby tutaj pozyskiwać środki, więc jeżeli zresztą są firmy, które by chciały z nami współpracować, to jesteśmy cały czas otwarci, no bo wiadomo, że te wydarzenia są bezpłatne, a zależy nam na tym, żeby tutaj nie było żadnej bariery finansowej, żeby każdy, kto tylko ma ochotę w takim wydarzeniu uczestniczyć, to mógł wziąć udział, ale z drugiej strony no, chcemy zapewnić chociażby ten medal, chcemy zapewnić kamizelkę, chcemy zapewnić właśnie jakieś nagrody w konkursach, tak żeby też te dzieci były zadowolone i też widziały rzeczywiście, no i też żeby to były takie praktyczne gadżety, czy oświetlenie, czy kaski. Tutaj cieszymy się też ogromnie, jak to na przestrzeni lat zmienia się chociażby kwestia jeżdżenia w kasku. Kiedyś zachęcić kogoś do tego, żeby jechał w kasku, no to naprawdę było wyzwanie. A dzisiaj na tych naszych wyjazdach dla dorosłych każdy z uczestników wie o tym, że bez kasku po prostu nie może z nami jechać, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze. A też co nas cieszy, na tych rajdach rodzinnych praktycznie już 100% dzieci jeździ w kaskach. Jeszcze tam niektórzy rodzice potrzebują troszeczkę czasu, żeby się do tego przekonać, ale rzeczywiście widać, że ta ciągła edukacja zdaje egzamin.
3: Panie prezesie, ja przepraszam, że ja panu przerwę, ale tak na koniec już chciałbym pana zapytać, za 5 lat, w którym miejscu będzie Gryfus? W którym miejscu będzie klub? W jakim pan by chciał, żeby był miejscu?
4: Znaczy, to jest przede wszystkim grupa fantastycznych ludzi, którzy coś chcą dać od siebie dla tutaj rowerzystów, tak? Dla tej grupy rowerowej. Cały czas rozwijamy nowe kierunki. Tutaj wiceprezes klubu Wojtek Marciniak no, jest mistrzem świata, jeżeli chodzi o planowanie nowych tras, nowych kierunków, więc cieszymy się, że docieramy każdego roku w nowe miejsca. Jeździmy po tych trasach, które uznamy od wielu lat, jak Zalew Szyciński, jak Skandynawia, jak Rugia, od Ranysa, ale właśnie dzięki Wojtkowi co roku też przybywają nam nowe trasy. Docieramy nad Dunaj, docieramy do Włoch, czy jezioro Garda, docieramy na Majorkę, docieramy do Toskanii, więc myślę, że Gryfus będzie się cały czas rozwijał, będzie docierał w nowe miejsca, no i mam nadzieję, że cały czas będzie tą misję zachęty do jeżdżenia na rowerze realizował.
3: Bardzo dziękuję panu za rozmowę i do usłyszenia.
4: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.
1: Ja również pięknie dziękuję tym panom, ale również wam dziękuję za to, że byliście razem ze mną i mam nadzieję, że jeszcze ze mną zostaniecie, bo po rozmowie dnia od razu przechodzimy do magazynu lokalnego prosto ze Szczecina, a tam jeszcze więcej rozmów, jeszcze więcej inspiracji, jeszcze więcej wiedzy. Także do usłyszenia za moment. Tyle ode mnie, Oliwia Rudnicka i słyszymy się już za chwilę.
0: SK Szczecin. SK Szczecin News.
1: Już teraz przechodzimy do magazynu lokalnego prosto ze Szczecina. Ja kłaniam się pięknie, z tej strony Oliwia Rudnicka.
0: SK Szczecin.
1: Nie zwlekając, zapraszam was na materiał Krzysztofa Baziuniaka.
5: Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak w dzisiejszym eskowym studio. Damian Wiking Usewicz, szczeciński komik, konferansjer, organizator imprez komediowych i przede wszystkim, w moim mniemaniu, założyciel Szczecińskiej Ligi Stand-Up. Witaj.
6: Cześć. Fajnie, pierwszy raz faktycznie słyszę, jak masz nazwisko.
5: Usłyszałeś moje nazwisko.
6: Tak, jedno sprostowanie, nie jestem założycielem Szczecińskiej Ligi Stand-Up.
5: O, no i już możemy zacząć rozmowę od tego.
6: Nie jestem założycielem.
5: Widzisz, a ja założyłem, że jesteś założycielem.
6: Nie, ja to ciągnę, wiesz co, ja to ciągnę ten projekt, bo on trochę się przykleił. Mm. Jak chyba ostatnio, jak się umawialiśmy na to, że będziemy rozmawiać, zacząłem się zastanawiać, ile czasu to już trwa.
5: No właśnie, to zacznijmy od tego, ile czasu to trwa i jak wyglądał początek tej ligi.
6: To zacznijmy od tego, że trwa to chyba już ponad 10 lat.
5: A wiesz, że tak przygotowałem się, sprawdziłem, ale no, to w sumie na twoim opisie na Insta, że jesteś komikiem od 10 lat.
6: A nie,
5: nie wiem, czy aktualizowałeś.
6: To w ogóle, nie, no to nie.
5: To czas na aktualizację.
6: Słuchaj, to ten tekst był zrobiony 10 lat temu.
5: To już wiesz, że warto nie, zaktualizować.
6: Ja generalnie komedią zajmuję się od prawie 20, od niemal 20 lat. I w ogóle mój pierwszy występ stand-upowy to był, nie wiem, z 17 lat temu. Taki pierwszy, jak sobie przypomnę, taki pierwsze wyjście solowe na scenę. Natomiast liga jest koło 10 lat, wydaje mi się. Musielibyśmy poszperać na fanpage'u, ale wiesz, jak to dzisiaj wygląda.
5: No jasne, no.
6: Więc
5: to jest taki zamysł, że człowiek ma, a sprawdzę, kiedyś uporządkuję
6: tak,
5: to.
6: Tak, i lecisz, wiesz, scrollujesz i przy 6 roku stwierdzasz, nie, no dobra.
5: Nie dzisiaj.
6: Jak ktoś będzie pytał, to powiem, że dawno.
5: No tak.
6: No, więc wydaje mi się, że koło 10 lat. Natomiast nie ja jestem założycielem i nie ja w zasadzie jestem pomysłodawcą Szczecińskiej Ligi Stand-Up.
5: No to strasznie, jak to wyglądało, bo sam jestem
6: pamiętasz
5: ciekawy.
6: Pamiętasz kiedyś było coś takiego, taka seria imprez jak Stand-Up Szczecin.
5: Tak.
6: I to były pierwsze w Polsce imprezy stand-upowe.
5: Pierwsze w Polsce, czyli Szczecin jest kolebką takich imprez.
6: Pierwsze, tak. To były pierwsze regularne wydarzenia organizowane z komikami spoza jak gdyby Szczecina i to się nazywało Stand-Up Szczecin. I jak gdyby Szczecińska Liga Stand-Up została założona przez Bartka, Jezus, Bartek, jak miał nazwisko? Bartek Marciniak.
5: Żeby teraz nie pomylić, nie?
6: Tak, właśnie sprawdzę sobie. I Bartek, tak, no dobrze pamiętam, Bartek Marciniak razem z Waldkiem Kulpą zorganizowali coś takiego jak Szczecińska Liga Stand-Up. I to jak gdyby przez pierwszy sezon to była trochę konkurencyjna impreza do tej naszej imprezy.
5: Okej.
6: Okay. Oczywiście przez pierwszy sezon ligi, nie? Bo ona powstała chyba 2 albo 3 lata po tym, jak my założyliśmy i robiliśmy pierwsze imprezy ze Stand-Up Szczecin. Mhm.

0: Że ci przerwę, to nie dość, że pierwsza akcja taka w Polsce, to tutaj już konkurencja na początku.
1: Tak, trochę tak.
0: To tylko w Szczecinie chyba.
1: Tak, trochę, ale wiesz co, ale no, to trochę wyszło właśnie, trochę wydaje mi się po złości, trochę też było tak, że ja odchodząc z tego scena w Szczecinie, ja nie chciałem do końca organizować. Nie, ja się chyba wolałem skupić może na występowaniu. Mhm. No gdyby nadal mówimy, że to było te paręnaście lat temu, nie? Mhm. Więc tu jeszcze nic nie było jakiegoś takiego klarownego i tak dalej, no ale stwierdziłem, kurczę, skoro mamy propozycję, to tak zróbmy, nie? Mhm. No i z Bartkiem poprowadziliśmy kilka sezonów z dużymi sukcesami, w sensie, wiesz, my sprowadzaliśmy fajnych komików, zrobiliśmy mój roast wiele, wiele lat temu, na którym wystąpił Lotek, będąc jeszcze kolegą Karola Modzelewskiego.
0: Ale no to już, kurczę, no to naprawdę ciekawostka niezła.
1: No wiesz, no to na tych naszych imprezach w zasadzie zaczynaliśmy.
0: Czyli wy od razu zaczynaliście od tego, żeby ściągać?
1: My od razu, tak, to było założenie takie, że...
0: To nie było tylko lokalnie.
1: Nie.
0: To z rozmachem.
1: Założenie było takie, że zaczęli się już pojawiać ci komicy, gdzieś tam zaczęli już występować. Wcześniej jeszcze, przed stand-up Szczecin, gdzieś tam jakieś takie pojedyncze imprezy robili koledzy, pamiętam. Natomiast wiesz, no komików nie było za wiele do występowania, nie? Pamiętam, że właśnie była jakaś taka pojedyncza, czy dwie imprezy może zrobione, natomiast stand-up Szczecin był jak gdyby imprezą regularną. Z założenia to miesiąc miał się pojawić jakiś tam gość. No i wiesz, no to były takie czasy, że my wszyscy zaczynaliśmy. No ja pamiętam, jak wiesz, na scenie, na którejś imprezie występował Pacześ, który był razem z kolegami ze stand-up płci, jeszcze był najgorszy ze stand-up płci. Też z trójki. Więc tak naprawdę przez moje sceny, moje imprezy, czy nasze, w sensie mojej kolegów, ale później moje samemu, przewinęli się w zasadzie wszyscy. Mm-hmm. Nie? W zasadzie wszyscy, których dzisiaj możesz oglądać. A przewinęło się też jeszcze paru takich, których już nie możesz oglądać, a i tak byli dobrzy. Mm-hmm. No i właśnie. No i później Bartek wyprowadził się ze Szczecina. Ten założyciel szczecińskiej ligi stand-up. Ja nie pamiętam, czy po dwóch, czy po trzech sezonach, czy to był drugi, czy trzeci sezon ligi, ale wyprowadził się. Mm-hmm. No i ta liga tak została. Wiesz co?
0: Jak kula u nogi?
1: Nie, tak trochę zostało na zasadzie, znaczy wiesz, tu bardziej została nazwa, nie? Bo jak gdyby ja cały czas organizowałem wydarzenia. No i stwierdziłem, że skoro już jest ta nazwa tej szczecińskiej ligi stand-up, no to niech sobie będzie. Bo w ogóle założenie, dlaczego to się nazywało Szczecińska Liga Stand-up? No bo to miała być liga. Mm-hmm. Tak? Czyli że
0: open mic'i?
1: Mieliśmy robić open mic'i, jak gdyby, żeby ci lokalni komicy, i to przez początek tak było, nie? Na początku, że lokalni komicy gdzieś tam sobie raz na dwa tygodnie, wiesz, raz w miesiącu, przez cały rok spotykają się, zbierają punkty, wygrywają nagrody, no, generalnie liga.
0: No liga, nie?
1: No ale to jak gdyby umarło śmiercią naturalną ze względu na ilość chociażby zawodników, ich nieregularność, no bo to też nie możesz nikogo zmusić, wiesz, czym zmusisz to nagrodą za 300 zł, zmusisz kogoś, żeby miesiąc przygotowywał materiał.
0: Wiesz, wtedy 300 zł?
1: Nie, to nie aż tak. Nie, inflacja tak, ale nie aż. Nie,
0: no bo
1: tak.
0: Nie, no co innego przyjść na imprezę i jakby jednorazowo zawalczyć o te trzy paki, tak. A nie tam się nagimnastykować.
1: 10 miesięcy, no. Wiesz, miesiąc w miesiąc po prostu szykować.
0: Nie, no to coś, faktycznie, okej. Okay.
1: No, więc nazwa została. Wiesz, nazwa została, został fanpage, zostali jacyś tam fani, w tym sensie jacyś tam, oczywiście to nie złe słowo, ale no i część tych fanów w ogóle jest do dzisiaj ze mną, to jest w ogóle fajne, no, nie? Że są fani, są ludzie, którzy chodzili na pierwsze ligi, są fani, którzy byli na pierwszych stand-up Szczecin i gdzieś tam się przewijają na tych moich imprezach, no ale wracając, no i ta liga sobie tak została i ja po prostu mam takie, no skoro już jest.
0: No szkoda zrezygnować z czegoś, w to się włożyło pracę i jakieś ugruntowało się.
1: Tak, już. Ja już myślałem, wiesz, wielokrotnie myślałem o tym, czy nie zmienić nazwy na przykład tego, ale mam takie, ale po co z drugiej strony?
0: Ja rozumiem, to ja bym też zostawił.
1: Chociaż na przykład mam trochę problem z tym, że właśnie zaprosiłeś mnie i pierwsze pytanie, jakie zadajesz, to wiesz, że organizator Szczecińskiej Ligi Stand-up. Ja mam takie...
0: No właśnie.
1: Jaki organizator? Tu nie ma co organizować. W sensie, wiesz, ja mógłbym to nazwać spotkania...
0: Założyciel fanpage'u.
1: Nawet nie. Nawet nie.
0: Nawet nie.
1: Ale to wiesz, to tak naprawdę te imprezy mogłyby się nazywać komediowe spotkania w piwnicy. No i jak gdyby to nadal będzie ten sam rodzaj wydarzenia, nie? Tym bardziej, że to przez te wiele lat trochę ewoluowało, nie? To już trochę nie ma... jako liga, znaczy pod tym szyldem już raczej nie organizujemy występów innych komików. Ja oczywiście korzystam z tego fanpage'a, z tej marki, no bo jak ludzie widzą, że to jest to, no to jak gdyby z automatu już trochę kojarzą, że to jestem ja. Nie?
0: Tak,
1: trochę też jest inaczej. Natomiast to już dawno się zatarło to, że organizujemy gdzieś tam regularnie co miesiąc

0: innych występy innych komików, że jest liga i tak dalej. Mhm. Teraz to trochę ewoluowało, że staramy się raz w miesiącu zrobić takiego lokalnego open mic'a. Mamy taką grupę kilku zaangażowanych, mniej lub bardziej, ale zaangażowanych mhm. osób w pisanie żartów, występowanie. No i robimy coś takiego trochę dla siebie też, żebym, wiesz, trochę też dla mnie na zasadzie, że ja mogę sobie wyjść, coś potestować, mhm, albo, albo wiesz, poprowadzić imprezę, na jakieś żarty wpaść, później tak. mam je do programu i tak dalej. Tak, tak. Ale też koledzy i koleżanki, bo też są kobiety, też sobie wychodzą raz w miesiącu, testują sobie materiał, albo po prostu mhm. występują. Coraz więcej osób, znaczy to też coraz więcej, to zawsze się zdarzało tak, że przyjeżdżał ktoś spoza Szczecina, mhm. więc teraz też powoli wracamy do tego, że zapraszamy ludzi, dajemy im znać, ej, słuchajcie, wpadnijcie, no daleko nie macie, słuchajcie, robimy imprezę. Tylko od niedawna w zasadzie to jest chyba drugi rok, kiedy robimy tę imprezę charytatywną. Mhm. To znaczy, że cały zysk z tej imprezy przekazujemy na jakiś tam cel charytatywny. Oczywiście cel oficjalny, sprawdzony.
1: Jasne.
0: Natomiast, tak jak już rozmawialiśmy jakby poza anteną, mhm. to każdy z nas ma gdzieś tam, czy w rodzinie, czy wśród znajomych, tak. czy ten kogoś, kto dla kogoś coś mhm. gdzieś tam zbiera. I my stwierdziliśmy, że, z jednej strony było takie fajnie wspomagać, a z drugiej strony jest to trochę trywialne, natomiast też jest trochę prawdziwe. Wiesz, jak występuje 6-7 open micerów mhm. i przychodzi, nie wiem, 50 osób, to czym my się mamy dzielić?
1: No właśnie.
0: Nie? To wiesz, to co mamy, mhm. to każdy z nas wyjdzie, będzie miał stówkę w kieszeni, minus podatki, minus to, że tu wiesz, tu jakieś...
1: To jakaś... dopłacić trzeba będzie.
0: To wiesz, to tak jest, że robimy imprezę i tu jak ktoś miałby z nas na tym zarabiać, na tym występie, no to nie byłby zarobek, to wiesz. To byłoby takie na zasadzie, dobra, no...
1: A jak już to się zbierze, to faktycznie jest jakaś kwota,
0: tak, to są, wiesz, to są kwoty rzędu, wiesz, od 1,5 do 2,5-3 tysięcy. Mhm. No więc to nie są małe, wiesz, po pierwsze, jak gdyby, jeśli chodzi o charytatywność, to nie są ogromne kwoty, nie? Wiesz, nie jesteśmy fundacją mm-hmm. jakąś zorganizowaną i tak dalej. Natomiast wiesz, jednorazowy strzał tak. Dodatkowo dla kogoś i jest fajnie, bo ludzie przychodzą, robią coś, mają możliwość zrobienia czegoś dobrego.
1: Tam mają poczucie, że
0: tak, za relatywnie niewiele.
1: No przychodzą się pośmiać i mogą pomóc. Tak.
0: I świetnie się przy tym bawią,
1: tak.
0: dlatego że oni tu nie płacą za bilet. Nie? Więc nie ma czegoś takiego, wiesz, zapłaciłem 3 dychy, baw mnie. Nie? Tu jest na zasadzie, dobra, dałem 3 dychy na akcję charytatywną, mhm. zobaczmy, co pokażą ci open
1: micerze. I teraz ewentualnie mogę się pośmiać.
0: Tak, trochę. No, tym bardziej, że byłeś na paru open micach, to wiesz, że to jest różnie, nie? My testujemy tam żarty. Tam mhm. rzadko. No, tam zdarza się czasami, zdarzają się dobre rzeczy, mhm. ale w większości przypadków przeważają rzeczy złe i bardzo złe. Natomiast nadal impreza jest w takim, wiesz, klimacie, że wszyscy mamy do siebie bardzo duży dla siebie mamy margines, wiesz, tolerancji. Wszyscy wiemy, że to testujemy te żarty. Ale często też zdarza się, że goście jak gdyby przyjeżdżają, jak pierwszy raz przyjeżdżają, no to przyjeżdżają z gotowymi rzeczami już takimi. Mhm. Nie, że kilka razy były testowane, one działają, bo oni chcą się pokazać
1: w innym mieście, nie?
0: Wiesz, zdobyć doświadczenie na innej publiczności, sprawdzić, mhm. czy te żarty też zadziałają nie u nich lokalnie, gdzie, wiesz, lokalnie przychodzi mnóstwo znajomych, mhm. ja tylko gdzieś spoza, nie? Więc w ogóle imprezy chyba nigdy w życiu nie mieliśmy jakiegoś złego komentarza po imprezy. Może raz, i to ja dostałem negatywny komentarz, że za dużo przeklinam, ale to chyba ktoś
1: przyjmował. Ojej, no właśnie, ale zdarza się często publiczność, która po prostu jest zniesmaczona i wychodzi? Dużo miałeś takich sytuacji przez te 20 lat? Nie.
0: Wiesz,
1: to chyba jeżeli ktoś zabłądził i przyszedł...
0: Teraz? To jest w ogóle, jeżeli ktoś przyszedł i nie wie, na co przyszedł, to ja w ogóle nawet nie czuję wyrzutu w sumie. Stand-up trwa 20.
1: No właśnie, ta świadomość powinna już być na takim poziomie...
0: Więc jeżeli ktoś kupuje bilety i nie jest w stanie sprawdzić, na jaką imprezę przychodzi i czuje się zbulwersowany
1: tak.
0: po tym, co usłyszy, to ja zero wyrzutu w sumie. Nie, bo jak gdyby, wiesz, kiedyś jak nie było internetu, to żeś głupek, to wiedziała tylko rodzina, nie? A teraz jak gdyby wiedzą wszyscy. Fakt, że zdarzyło nam się parę razy i to oczywiście, podejrzewam, nie była wina nikogo. Natomiast mieliśmy sytuację, gdzie chyba na pierwszy albo drugi występ charytatywny, który robiliśmy, właśnie ten open mic taki charytatywny, mhm. przyszło, słuchaj, no cały lokal, tam mieliśmy, nie wiem, około 70-80 osób. Mhm. W tym starszą panią z nóżką. I ja do dzisiaj próbuję sobie...
1: Z wnuczką.
0: Ja do dzisiaj próbuję się zastanowić, jaki był proces jak gdyby decyzyjny.
1: Co się zadziało?
0: Natomiast wydaje mi się, że chodziło, że mogły tu paść jak gdyby w dwa sposoby mogło, mogło dojść do tego, że ta pani z tą wnuczką się pojawiła.
1: No to słucham.
0: No pierwszy to taki, że pani przeczytała występ charytatywny.
1: A, nie,
0: i stwierdziła, chodź wnuczku, pokażę, pójdziemy, pomożemy i tak dalej.
1: A jakiś nie było mnie tam, a łap jakieś wyrzuty, jak zaczynasz o tym mówić, ale...
0: No ale wiesz, mnie też, to jest, mówię, to jest jedna sytuacja, ja mam takie ojojoj.
1: No i jaka jest druga twoja teoria?
0: Druga moja teoria jest taka, bo wiesz, ta wnuczka, to nie jest tak, że ta wnuczka miała tam chyba z 10 lat, ona miała z 13, 14.
1: Żeby 30?
0: Nie? nie, więc wydaje mi się, że to wnuczka powiedziała babci, że jest fajna impreza i ona chce iść.
1: No, nie? Ktoś komuś zaszkodził i...
0: Tak, natomiast ta pani, to było tak smutne. No w sensie ta pani wytrzymała bardzo grzecznie, wytrzymała do przerwy.
1: Ojaj, to no bardzo.
0: I dopiero w przerwie, która tam była po mniej więcej godzinie, wyszła. Najgorsze dla tej pani było to, że jak do tej pory, to był najbardziej obrazoburczy i hardkorowy i obleśny open mic, jaki do tej pory zrobiliśmy.
1: Mamy nadzieję, że tej pani się nie śni to po nocach.
0: Nie mam, ale stary, tam po prostu było z 6 komików i każdy, który wchodził, stary, to był coraz hardkorowszy. Więc domyślasz się, jakie tam tematy były poruszane. No. I ta biedna pani z tą biedną wnuczką przez godzinę siedziała i tego słuchała. Nie? No i później wyszła, ale oczywiście wyszła, nikomu jak gdyby nie robiąc wyrzutów i tak dalej, i tak dalej. No, natomiast to było takie trochę ojojoj.
1: No, ale...
0: Natomiast resztę mam, jak gdyby, reszta, no, jesteśmy dorośli. Po tylu latach powinniście wiedzieć, na co przychodzi.
1: Dokładnie. No, ale właśnie mimo tego, że mimo tej świadomości, która no, powinna być w ludziach, którzy idą na takie wydarzenie, no to tutaj akurat, no dobrze, ta pani była przypadkiem. Ale mimo to wyrzuty miałeś?
0: Raczej nie.
1: Jesteś osobą wrażliwą?
0: Jestem osobą wrażliwą.
1: Bo tak myślałem.
0: Ale płacę za to 200 zł tygodniowo, żeby się nie przejmować wszystkim. To jestem, natomiast no, co ja mam zrobić?
1: No nie, właśnie wiesz, to nie jest twoja wina.
0: Wiesz, prawda,
1: nie?
0: Jest taka, że ja tę panią zobaczyłem dopiero jak wychodziła.
1: Nie? Dotarło do ciebie.
0: Tak, dopiero, że jak gdyby, aha, wiesz, bo wbrew pozorom, bo to jest tak, dużo u mnie na występach, jak ja gram ze swoim programem, to zresztą w nowym programie mówię, to jak będzie w necie za, nie wiem, chyba 2 czy 3 tygodnie, jak go wrzucę, to tam jest taki początek, że ja bardzo lubię seniorów na moich występach.
1: Okay.
0: Uwielbiam. Dlaczego? Bo oni już przychodzą świadomie. I ja mam nawet taki żart, niestety nie mogę go powiedzieć na tej antenie, ale ja uwielbiam, bo oni mają pewną cechę, której my jeszcze długo nie będziemy mieli.
1: Jaką?
0: Oni już mają wywalone, stary, na wszystko. Oni już
1: widzieli wszystko,
0: słyszeli wszystko, wiesz, jak ja mówię penis, nie? To publiczność wyobraża sobie penisa, nie? A osoba starsza, jaki, który, czyli...
1: No, faktycznie.
0: Tam nie ma zero zaskoczki. Oni przychodzą po to, żeby się dobrze bawić. Jeżeli są dobre żarty, są historie, które oni znają większość, to oni naprawdę się dobrze bawią.
1: Nawet się mogą utożsamiać.
0: Tak. Więc ja na przykład już kiedyś było tak. Było tak kiedyś, że faktycznie jak przychodziły osoby starsze, to było wiadomo, że tu jest błąd z Matrixa, nie? No. Że tu czarny kot przebiegł drogę, wiesz, pojawiło się déjà vu i ci państwo tu być nie powinni.
1: Tak.
0: I co robiłem najczęściej? Najczęściej po prostu do nich podchodziłem i z nimi rozmawiałem. Czy są świadomi tego, że to jest stand-up, że my będziemy mówić dużo o seksie, może być tak, że będziemy przeklinać. Jeżeli oni byli świadomi, to tak, spokojnie, my wiemy. Okay. Często pada tak, jesteśmy fanami, to spoko, a czasami padało takie, to my nie widzieliśmy. Więc normalnie zwracaliśmy za bilety, jak gdyby...
1: Tak?
0: Tak,
1: super,
0: no bo to, wiesz, no bo to nie jest niczyja wina, że trafił w miejsce, do którego nie chciał
1: trafić. Jak to brzmi, nie?
0: Więc wiesz, taka para osób, nie, starszych, która trafiła na stand-up zupełnie przez przypadek, może być problemowa, jeżeli każesz im zostać.
1: No tak, po co kogoś trzymać na siłę?
0: Dokładnie, więc wiesz, lepiej oddać te, nie wiem, 60, 70, 80, 100 zł za te bilety, wiedząc, że i tak...
1: no tak.
0: Jest to sprzedane i nie ryzykować tego, że ci państwo po dwóch żartach ostentacyjnie wstaną i wyjdą.
1: To byłoby chyba gorsze niż buczenie może. Nie, żartuję oczywiście, ale...
0: To by pokazywało, że coś jest nie tak, tak, nie? To zaburza trochę jak gdyby całą imprezę, więc ja oddawałem za bilety spoko, natomiast to mi się zdarzyło, wiesz co, kilka razy.
1: No jasne, no.
0: A tak to najczęściej ci seniorzy, znaczy ja mówię seniorzy, no bo nie wiem jak określić kogoś, kto jest, nie wiem, ma 60-70 lat. No.
1: Szczerze seniorzy.
0: Raczej nie, no stary, ja mam 40. Nie, no chodzi mi po prostu, nazwijmy to pokolenie jak gdyby naszych rodziców, nie?
1: Okay.
0: I dziadków. Mhm. Ale coraz częściej oni przychodzą. Ja mam mnóstwo fanów w tym wieku. I ja strasznie lubię, jak oni przychodzą, bo to jest naprawdę, oni się naprawdę bawią. W sensie biorą na klatę wszystko, słuchają, rozumieją żarty, wchodzą w te żarty do końca. Nie mają postawy właśnie, wiesz, baw mnie.
2: SK Szczecin.
3: Nie zwalniamy tempa, lecimy do Mateusza Tomaszewicza.
4: Czas na kolejną rozmowę w naszym dzisiejszym magazynie, a moim gościem jest pułkownik Dariusz Szypuna, dowódca 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dzień dobry, panie pułkowniku.
5: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
4: Dziś porozmawiamy o popularnych terytorialsach, więc zacznijmy od tego, dlaczego powstali terytorialsi i jeżeli wiemy, to kiedy?
5: Panie redaktorze, Wojska Obrony Terytorialnej powstała jako elastyczna formacja w celu ochrony lokalnej społeczności, w celu wsparcia wojsk operacyjnych, w celu zapewnienia wsparcia również dla administracji oraz podnoszenia odporności państwa na zagrożenia związane z kryzysem. Są również one odpowiedzią na sytuację, która obecnie ma miejsce na świecie, czyli głęboko rozumiane konflikty zbrojne, które w chwili obecnej trwają.
4: Mhm. Główne zadania jakie są?
5: Głównymi zadaniami Wojsk Obrony Terytorialnej w czasie pokoju jest przede wszystkim szkolenie. Szeroko rozumiane szkolenie własne, jak i również szkolenie przy wsparciu wojsk operacyjnych, administracji państwowej, publicznej, jak również współdziałanie z różnego rodzaju służbami, takimi jak policja, straż graniczna, straż pożarna. Wojska Obrony Terytorialnej mają również na celu budowanie odporności wśród społeczeństwa, promocję wartości patriotycznych wśród obywateli, jak i również reagowanie na wszelkiego rodzaju zagrożenia kryzysowe, które mają miejsce na terenie kraju.
4: Ostatnio tak bardzo mocno terytorialsi działali, między innymi jak były te powodzie w rejonie Wrocławia, nie? To tam też dużo nawet naszych terytorialsów tam pojechało.
5: Tak, we wrześniu 2024 roku, kiedy sytuacja kryzysowa zagroziła terenom województw, można powiedzieć, kilku województw, Wojska Obrony Terytorialnej zostały w trybie natychmiastowego stawiennictwa postawione w stan gotowości. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej przystąpili do wsparcia lokalnych społeczności w zapobieganiu, zwalczaniu tej klęski żywiołowej, jaką była powódź, i później w ramach operacji Feniks również działali w ramach odbudowy na terenach, które zostały zniszczone tą powodzią.
4: Mhm. Koronawirus też pokazał, że terytorialsi są potrzebni.
5: Tak, w ramach pandemii koronawirusa, która objęła niestety cały nasz kraj, Wojska Obrony Terytorialnej, można powiedzieć, że stanęły jako pierwsze do działań celem wsparcia lokalnych społeczności, szpitali, obywateli. Realizowane to było poprzez tworzenie różnego rodzaju punktów wymazowych, wsparcie placówek medycznych, wsparcie domów opieki społecznej, przedszkoli, żłobków, jak i również współdziałanie z innymi służbami, między innymi z policją.
4: Mhm. Ilu żołnierzy teraz liczy 14?
5: 14 Brygada w chwili obecnej liczy około 1500 żołnierzy. Naszym stałym rejonem odpowiedzialności jest województwo zachodniopomorskie. Stacjonujemy w różnych miejscach na terenie województwa zachodniopomorskiego. Pododdziały brygady mieszczą się w Szczecinie, w Choszcznie, w Trzebiatowie oraz w Wałczu.
4: Mhm. Panie pułkowniku, jak dołączyć do 14?
5: Żeby zostać żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej, należy wypełnić wniosek, który można pozyskać ze strony Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, jak również można taki wniosek pozyskać w macierzystym Wojskowym Centrum Rekrutacyjnym lub poprzez rekruterów, którzy bardzo często są obecni na różnego rodzaju wydarzeniach dziejących się w mieście, między innymi w Szczecinie oraz na terenie województwa zachodniopomorskiego. Wniosek taki trzeba złożyć do WCR-u i następnie ta procedura wstąpienia do Wojsk Obrony Terytorialnej już następuje.
4: Mm-hmm. Kim jest Terytorials tak naprawdę?
5: Terytorials to jest obywatel. Terytorialsem może zostać każdy, musi spełnić tylko kilka podstawowych warunków, takich jak posiadać obywatelstwo polskie, być osobą pełnoletnią, być osobą niekaraną, posiadać odpowiednią kategorię zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego, oraz nie może służyć w innych formacjach wojskowych.
4: Wiadomo, że do wojska nie dostanie się każdy, nie wejdziemy tak jakby do niego z ulicy, tak? Trzeba przejść specjalne szkolenia. Trudne są to szkolenia? Jak wyglądają?
5: Szkolenia... Zależy, jak na to spojrzeć. Można powiedzieć, że szkolenia są bardzo intensywne przede wszystkim. Co do stopnia trudności, skali tej trudności, no to każdy wstępujący żołnierz do formacji inaczej na to reaguje. Jedni są lepiej przygotowani, drudzy są troszeczkę gorzej przygotowani. Natomiast ten poziom szkolenia jest dopasowany, można powiedzieć, do wszystkich. Takim pierwszym etapem tego szkolenia jest szkolenie podstawowe, tak zwane 16-dniowe. Jest to dla osób, które nigdy nie były związane z wojskiem i po raz pierwszy wstępują w struktury sił zbrojnych. Zakończone jest ono przysięgą wojskową. Ale również do Terytorialnej Służby Wojskowej mogą wstąpić byli żołnierze, którzy w ramach tak zwanego szkolenia wyrównawczego 8-dniowego również wtedy stają się pełnoprawnymi członkami Wojsk Obrony Terytorialnej.
4: A ile tak trwa szkolenie, żeby właśnie być już, tak móc się nazywać, że jestem Terytorialsem?
5: Pełen cykl szkolenia trwa 3 lata. Jest on podzielony na 3 takie okresy podstawowe. Jest to okres szkolenia indywidualnego, specjalistycznego. Następnie następuje szkolenie zgrywające. W ramach tych szkoleń żołnierz Terytorialnej Służby Wojskowej jest zobowiązany do tego, że przynajmniej raz w miesiącu na 2 dni w weekendy stawia się zgodnie z kalendarzem szkoleń do tego szkolenia. Ponadto raz w roku żołnierz odbywa tak zwane szkolenie zintegrowane, które trwa 14 dni i prowadzone jest głównie na poligonach wojskowych. Ponadto żołnierze mają również możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, które już są poza kalendarzem szkoleń, niemniej jednak na te szkolenia mogą żołnierze być również powołani.
4: Mhm. Jeżeli ja bym chciał zostać terytorialsem, tak, a no pracuję, jestem dziennikarzem, czy mogę zostać terytorialsem, czy jednak moja praca by się trochę gryzła z tym, że chcę służyć ojczyźnie?
5: Jak najbardziej każdy może pogodzić służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej ze swoją pracą cywilną. Zresztą można to zauważyć tutaj przede wszystkim w tym, że przekrój społeczeństwa, który jest w Wojskach Obrony Terytorialnej, no można powiedzieć, że jest przeróżny. Od uczniów, studentów, poprzez pracowników biurowych, fizycznych, osoby prowadzące działalność gospodarczą. Także każdy obywatel, trzeba tylko mieć chęci i trochę czasu na to, żeby tym żołnierzem zostać.
4: Jak bardzo zmienia się życie, jeżeli ubieramy mundur? Bo wiadomo, że to już jest inna odpowiedzialność. Nosimy biało-czerwoną flagę, tak? Mamy swoje nazwisko na mundurze. Bardzo zmienia się życie?
5: Życie żołnierza, można powiedzieć, że jest związane z tym mundurem. I jeżeli chodzi tutaj o żołnierzy zawodowych, no to my jesteśmy cały czas tymi żołnierzami. Pomimo tego, czy ten mundur mamy na sobie, czy nie mamy, żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej, pomimo tego, że zakładają ten mundur, można powiedzieć, tylko 2 razy na 2 dni w miesiącu, również bardzo utożsamiają się ze swoją formacją, a zmienia to życie tylko na plus, poprzez różnego rodzaju szkolenia, przygotowania, kursy. Żołnierze stają się bardziej odpowiedzialni, zawiązują się swego rodzaju przyjaźnie. Można powiedzieć, że ten patriotyzm, który w tych żołnierzach, w trakcie tych szkoleń powstaje, jest również wprowadzany do domów rodzinnych, gdzie przekazują to swoim najbliższym.
4: Mhm. Jakie są profity? Bo o to też trzeba zapytać.
5: Profity, no to jeżeli chodzi o profity, to taka podstawowa stawka dzienna dla szeregowego to jest 167 zł za dzień. Ponadto żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej otrzymują tak zwany dodatek za gotowość bojową, który w chwili obecnej jest w kwocie 630 zł. Jak również posiadają zniżkę na podróże polskimi kolejami państwowymi i ta zniżka wynosi 78%. Żołnierze, którzy wstępują do wojska po raz pierwszy w ramach szkolenia podstawowego, otrzymują również tak zwane świadczenie początkowe, które wynosi około 4000 zł.
4: Mhm. A jakie są takie atuty bycia żołnierzem?
5: Przede wszystkim jest to rozwój osobisty. Możliwość tego rozwoju osobistego w ramach różnego rodzaju szkoleń, podnoszenia swoich kwalifikacji, przejścia kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej, kursów wspinaczkowych, kursów na specjalistycznym sprzęcie, co również może się przydać później w życiu cywilnym.
4: Mhm. A jak dołączyć do terytorialsów? Bo to też trzeba gdzieś pewnie znaleźć informację.
5: Informacja na temat Terytorialnej Służby Wojskowej jest na stronach internetowych zarówno Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, jak i 14 Zachodniopomorskiej Brygady. Prowadzona jest również taka, powiedzmy sobie, agitacja w ramach wojskowych centrów rekrutacyjnych. Teraz jest prowadzona akcja promocyjna na terenie Poczty Polskiej, gdzie rozwieszone są plakaty. Podczas różnego rodzaju pikników, spotkań również pojawiają się tam rekruterzy z brygady, którzy posiadają przy sobie wnioski, które można pobrać, wypełnić te wnioski. Wnioski te trzeba dostarczyć do macierzystych wojskowych centrów rekrutacyjnych osobiście lub pocztą, lub można też się udać do tych centrów i na miejscu taki wniosek wypełnić.
4: Czy wojsko jest w modzie?
5: Tak, wojsko jest w modzie. W chwili obecnej możemy zauważyć, że społeczeństwo bardzo chce tego wojska, bardzo chce poznać tajniki działania, wstąpić, przygotować się na różnego rodzaju zagrożenia, być przygotowanym na skutki, na klęski żywiołowe, jak również podnosić poziom bezpieczeństwa i obronności państwa.
4: Mhm. Coraz więcej, jak obserwuję, do wojska też zapisują się kobiety. To też jest dobra informacja dla naszej armii?
5: Kobiety są również pełnoprawnymi obywatelami Rzeczpospolitej, dlatego tych pań w wojsku jest znaczna ilość. Można powiedzieć, że w 14 Brygadzie w tej chwili co piąty żołnierz to kobieta. Kobiety sprawdzają się bardzo dobrze na stanowiskach i w rolach, które pełnią. Można powiedzieć, że w każdym przekroju stanowisk mamy panie, które są zadowolone z tego, co robią.
4: Mhm. To tak jeszcze na koniec mam jedno pytanie. Czy jeżeli już zostanę terytorialsem, to czy później mogę jeszcze w wojsku gdzieś iść dalej, czy jednak już jak jestem terytorialsem, to jestem terytorialsem? Jak to wygląda?
5: Służba w wojskach terytorialnych otwiera furtkę do wstąpienia do służby zawodowej. Duża część żołnierzy służących w wojskach obrony terytorialnej decyduje się później na stałe związać z mundurem, czy to w ramach wojsk obrony terytorialnej jako żołnierze zawodowi, czy również w ramach pozostałych rodzajów sił zbrojnych, również jako żołnierze zawodowi. Część ludzi decyduje się również na to, żeby wstąpić do innych formacji, takich jak policja, straż graniczna, straż miejska, straż pożarna. Myślę, że to przygotowanie, które oferują Wojska Obrony Terytorialnej, w przyszłości przekłada się na to, żeby z sukcesem wstąpić w formacje mundurowe.
4: Bardzo dziękuję panu pułkownikowi za rozmowę.
5: Ja również panu rektorowi bardzo dziękuję. Dziękuję państwu.
2: SK Szczecin.
3: A na sam koniec przechodzimy do mojego materiału na temat legendy polskiego himalaizmu, czyli Tadeusza Piotrowskiego.
6: Danuta Piotrowska, szczecinianka od urodzenia. Byłam jego żoną i jestem matką jego dzieci, no więc w sumie byłam najbliższą osobą, poza osobistą matką, prawda, i ojcem, rodzicami. A tak to tworzyliśmy, żyliśmy razem, wspólnie w Szczecinie 14 lat. Przedtem Tadeusz mieszkał w Szczecinie, ponieważ tutaj przyjechał, aby studiować miał ochotę poznawać świat, a w tamtych czasach najprostszą drogą do wyjechania w inne kraje to była praca na morzu, więc chciał się związać z morzem. Chciał studiować w Akademii Morskiej i zdawał studia do szkoły morskiej. Ponieważ on pochodził z Olsztyna, część szkół kończył w Pasłęku, więc no nie udało mu się zostać przyjętym do Akademii, do szkoły, Wyższej Szkoły Morskiej, więc postanowił w takim razie pływać po morzach i oceanach pod pokładem, jak nie mógł na pokładzie, więc zdawał na Wydział Mechaniczny Politechniki Szczecińskiej, tu został przyjęty, tutaj rozpoczął studia, ściągnął swojego brata również na studia tutaj do Szczecina. No, ale tak się złożyło, że w czasie studiów zapisał się do klubu wysokogórskiego, poznał chłopaka, z którym połączyła go lina na wspólnych obozach górskich, z którym zaczął się intensywnie wspinać, to był Zdzisław Prusisz. I tak rozpoczęli razem górskie życie i to im się spodobało. Po prostu grali na jednej nucie. To im wszystko się układało doskonale. Tworzyli zgrabny, zgrany zespół. No i okazało się, że studia im przeszkadzają, bo studia na Wydziale Mechanicznym to są zajęcia w warsztatach, zajęcia praktyczne, a to uniemożliwiało wyjazdy w góry. W związku z tym, chcąc studiować dalej, przenieśli się na Wydział Ekonomiczny, ponieważ tam można było więcej czasu poświęcić na indywidualną naukę, a mniej na takie zajęcia, na których obecność była obowiązkowa. Można było się uczyć prawie zaocznie. I tak skończył Wydział Ekonomiczny Politechniki Szczecińskiej i kontynuował wspinanie. Był też jednym z najlepszych studentów Politechniki, co gdzieś tam mam na zdjęciu pokazane i puchar jeszcze gdzieś stoi w kącie.
3: To przyjechał na studia, ale został szczecinianinem z wyboru.
6: Tak, oczywiście został z wyboru, ponieważ tutaj potem po studiach też znalazł pracę. Tutaj założył rodzinę i stwierdził, że tu mu się doskonale żyje. Wcześniejsze wyprawy Tadeusza, wyjazdy, bo między wyprawą a wyjazdem jest ta różnica, że w nomenklaturze alpinistycznej mówi się, że wyprawa to jest poza Europę, a do Europy to są wyjazdy. I w tamtych czasach, kiedy byliśmy za żelazną kurtyną, to właściwie możliwe były z wielkim trudem, możliwe było dostanie się na taki wyjazd europejski, co było też obwarunkowane różnymi staniaraniami i kombinacjami. W tamtych czasach kombinowało się, to można śmiało powiedzieć. Więc z tych wszystkich wyjazdów nie ma dokumentacji, ponieważ nie wszyscy wówczas mieli aparaty fotograficzne. A jeżeli mieli aparaty, to były problemy ze zdobyciem materiału światłoczułego. Mało tego, z Jugosławii Tadeusz przywiózł zdjęcia, bo zdobył to wszystko, miał i aparat, i negatywy, ale przekazując je Michałowi Jagiele, z którym był na tej wyprawie, żeby sobie je obejrzał, zginęły one na poczcie. Więc to były takie różne przygody. Jeśli chodzi o dokumentację, nie zawsze to się udawało w pełni, ponieważ i te materiały światłoczułe, które wówczas były dostępne, nie zawsze spełniały takie wymogi, jakie były dzisiaj. Ale prawda jest taka, że nawet jeżeli te zdjęcia były kiepskiej jakości, to i tak na pokazy, takie pokazy diaporam albo zwykłych przeźroczy tylko, przychodziły tłumy ludzi, ponieważ to było odsuwanie tej żelaznej kurtyny i pokazywanie ludziom, jak wygląda świat po tamtej drugiej stronie. Było to bardzo popularne. Także zdjęcia z tamtych pierwszych wypraw nie są dokumentne, natomiast później Tadeusz robił bardzo dużo zdjęć, świetnie czuł góry i przez to świetnie przenosił ich obrazy na negatywy, a potem na pozytywy. Już można było robić duże powiększenia i wystawy fotograficzne. Także przedstawię to i przedstawię również nasze wspólne życie. kiedyś...
7: Bo nie można, przepraszam, bo nie można oddzielić tego, co on robił w górach, od tego, co on robił w Szczecinie i jak to życie po prostu spędzał.
3: Kiedyś ten sprzęt był inny i tak samo ten alpinizm też był inny.
7: No tak, tu jest przepaść kosmiczna. Jeśli chodzi o sprzęt, to postęp techniczny jest tak ogromny, że to jest w ogóle nieporównywalne. To jak taki kosmos technologiczny. Za czasów Tadeusza na przykład, to co było moim pierwszym szokiem takim, to to, że on zamawiał rękawice i skarpety, pisząc listy do Zakopanego, do pani Teresy Rubinowskiej, która te skarpety i rękawice robiła ręcznie z owczej wełny. Owcza wełna jest doskonałym materiałem, jeśli chodzi o termoizolację, natomiast ma ten fair, że nasiąka wodą. Dalej jest termoizolacyjna, ale staje się ciężka. W związku z tym ten sprzęt był bardzo nieporęczny, bardzo niewygodny. W tej chwili rękawice są lekkie, nie są robione z wełny, są zrobione ze sztucznych materiałów, mają dogrzewacze chemiczne w środku. Te dogrzewacze można na każdą część ciała sobie przykleić i się nie odmraża, tak jak na Mont Blancu, gdzie Tadeusz po wejściu na wierzchołek stracił 5 palców. Odzież, buty, to wszystko to jest przepaść technologiczna, tak jak powiedziałam. No jeżeli chodzi o żywność, to tak samo pamiętam, jak przed każdą wyprawą alpiniści dostawali specjalne poręczenia, listy proszalne od władz, żeby do zakładów produkujących żywność udać się na żebry, żeby coś uzyskać. No, takim pamiętam, że najbardziej atrakcyjnym towarem to był chleb wojskowy pakowany w puszkach, bo on był trwały, nie psuł się. No i to był chleb. Nie trzeba było liczyć na jakieś miejscowe dopychacze. Natomiast ewenementem było to, że polskie wyprawy do Azji woziły ryż. Wyprawy polskie zabierały ze sobą sól, bo zakup ryżu i soli w Polsce za złotówki nie powodował obciążenia budżetu dewizowego po drugiej stronie. Więc bardziej się opłacało kupić za złotówki ryż, sól, przewieźć samolotem na drugą stronę i tam nie kupować już tego za dewizy.
3: No właśnie, bo te wyprawy także finansowo się różnią od tego, co było kiedyś, a jak to wygląda teraz?
7: Oj, zdecydowanie się różniły finansowo. Może to wynikało z tego, że było właściwie żadne zainteresowanie medialne. Wtedy były tylko gazety, jeszcze nie było telewizorów, radioodbiorniki też nie bardzo interesowały się tym sportem, a więc nie było możliwości zdobycia sponsorów, którzy dołożyliby trochę grosza do wyprawy. Wyprawy były dofinansowywane przez Klub Wysokogórski, a właściwie przez Ministerstwo Sportu kieszonkowym, dlatego że nie były to wówczas wyprawy narodowe, mówię o latach 70., nie były to wyprawy narodowe, tylko właściwie były to wyprawy sportowe prywatne. Musieli sobie alpiniści zdobywać od zaprzyjaźnionych alpinistów zachodnioeuropejskich, tak to nazwijmy, zaproszenia. Na tych zaproszeniach było poręczenie, że wikt i opierunek jest na koszt zapraszającego, co nie było prawdą, bo ci ludzie się nawet w ogóle nie znali. No i wiadomo było, że ten wyjeżdżający musiał sobie sam załatwić pieniądze, za które mógł tam podczas pobytu sportowego wyżywić się, zapłacić hotel i ewentualnie dokupić jeszcze sprzęt, jeżeli brakowało. Taką pierwszą przygodą, którą właśnie też przeżyłam, to było szukanie pieniędzy u cynksiarzy, bo kolega Tadeusza przysłał mu większą ilość pieniędzy z informacją: mieszkasz w Szczecinie, to masz cynksiarzy, jesteś blisko morza, blisko portu, to wymień forsę, bo nie będziemy mieli za co żyć. Więc Tadeusz wziął tam te pieniądze swoje, moje, bo oczywiście mu pożyczyła. No i poszedł szukać cynksiarzy, bo to oni nie stali na ulicy z chorągiewkami, z jakimś szyldem, że uwaga, sprzedaje walutę.
6: No, a ponieważ Tadeusz też nie uprawiał takiego zakupowego procederu, więc nie wiedział, jak te pieniądze zdobyć. No, ale chodził tak długo, aż usłyszał z bramy change money, change money. No i okazało się, że właściwy człowiek stanął na drodze. Tadeusz skorzystał z okazji, co było też przygodą, bo pan wziął pieniądze, ale w drugą stronę oczywiście pieniędzy mu nie dał, bo nie miał, nikt nie chodził z walutą przy sobie, bo za to to można było wylądować w najmniej ciekawym miejscu. No i powiedział tylko za 2 godziny, niech pan przyjdzie tam i tam.
8: To takie dosyć ryzykowne.
6: O, zupełnie ryzykowne. Tadeusz siedział i zastanawiał się, jak długo będzie Januszowi Kurczabowi te pieniądze spłacał, no bo w końcu zgodził się być pośrednikiem. Kiedy poszliśmy po 2 godzinach pod wskazany adres, pieniędzy nie było. Kazano nam przyjść, bo jako świadek tam byłam po kolejnych 2 godzinach. No i okazało się, że pieniądze były. Pieniądze były, ale ile strachu się najedliśmy, no to tego się nie liczy. Zabraliśmy ten karton z pieniędzmi, bo było tego dużo, były w kartonie. Nie. Zapytał właściciel, czy chcemy przeliczyć. Tadeusz był tak szczęśliwy, że w ogóle jakieś pieniądze są, że powiedział nie. Przyszliśmy do domu, okazało się, że ten cały kartonik trzeba było rozpakować i podzielić na kubki, bo to była waluta z całej Europy, a wówczas nie było euro, nie było Schengen, nie było wspólnoty żadnej, więc były i liry, i franki, i marki, i korony, wszystkie pieniądze, dosłownie, i drachmy nawet były z całej Europy. Poukładaliśmy na kubki, co też było nauką dla nas, bo też nie jeździliśmy nigdzie, więc trzeba było się nauczyć tych pieniędzy. No i trzeba było to przeliczyć. Okazało się, że zgadzało się co do centa. To była jedna rzecz, a druga rzecz to trzeba było te pieniądze przewieźć za granicę, bo jak wiadomo, posiadania waluty nie można było mieć pieniędzy. Było to przestępstwo i było to karalne. Natomiast dzisiaj człowiek ma kartę w domu przy sobie w portfelu, bierze paszport, który ma w domu również, wyjeżdża gdzie chce, kupuje co chce. Dobrze jest, jeżeli uda mu się na taką wyprawę zorganizować jakiś sponsoring, wówczas te koszty są mniejsze, no ale nie każdemu to się udaje. Trzeba być naprawdę dobrym i umieć potem ten swój sukces sprzedać dobrze, żeby sponsor z tego miał też jakąś korzyść. Także takie są różnice. No, to odrębne światy.
8: No właśnie, to dlaczego pani mąż to robił? W sensie, było ryzykowne, było drogie, najadł się przy tym sporo stresu. Dlaczego?
6: To jest chyba najtrudniejsze pytanie, na które można znaleźć jakąkolwiek logiczną odpowiedź. A dlaczego ludzie latają w kosmos? Dlaczego badają rów mariański? Po prostu człowiek ma taką naturę, że bada to, co jest nieznane. Poza tym, tak jak powiedziała Maria Kofi w swojej książce Mroczna strona gór, świat potrzebuje ryzykantów. Taka jest prawda. I ci ludzie, którzy mają taką pasję, żyją z takim ładunkiem adrenaliny cały czas. To jest po prostu, myślę, że taki rodzaj ludzi, którzy ten ładunek adrenaliny mają w sobie i pozbywają się go, rozładowują go w ten sposób, że wyjeżdżają w góry, robią coś, co sprawia im przyjemność. I to jest takie wyzwanie. I to wyzwanie, ja uważam, jest fajne. Ja mogę tylko zazdrościć, że ludzie są w stanie poddołać tym swoim pasjom, bo mieć pasję to jedno, a umieć realizować ją to zupełnie coś innego.
8: Można powiedzieć, że te góry to
6: oczywiście,
8: uzależnienie?
6: Oczywiście, że góry to jest narkotyk. Wspomniana Maria Kofi napisała książkę, będąc psychologiem, napisała tę książkę bardzo ciekawie i interesująco, bowiem opierała się na spostrzeżeniach wyniesionych ze spotkań z innymi kobietami. Ona była żoną himalaisty, który zginął w Himalajach. Wiedząc, jakie to jest ryzyko posiadanie męża himalaisty, drugi mąż jej również był himalaistą i również zginął w wysokich górach. No, trzeci raz tego nie powtórzyła, wyszła za mąż za innego mężczyznę, ale stwierdziła, że to jest interesujący temat psychologiczny i rozmawiała z innymi kobietami, które były w tej samej sytuacji. Wiedząc, jakie wiąże się ryzyko z tym, że one swoje życie zwiążą z człowiekiem o takiej pasji, mimo to z nim były. Po prostu są to ciekawi ludzie, którzy nie są tuzinkowi, którzy realizując siebie, realizują jednocześnie to wspólne życie w sposób ciekawy, taki, że ja mogę mówić po sobie. Zresztą tak Maria Kofi pisała, ta ich rodzina nie odczuwa tego, że brakuje im emocji, brakuje im jakichś przygód. Myśmy ciągle gdzieś się udzielali, ciągle wyjeżdżali, robili różne rzeczy, które może innym, których nie chciało się może innym robić, albo nie mieli na to ochoty, żeby coś ryzykować, żeby włożyć jakiś wysiłek. U nas to było naturalne, że gdzieś wyjeżdżamy, jak jest zima, to w góry na narty, jak jest ciepło, to gdzieś nad morze, albo Tadeusz wyjeżdżał w swoje góry, a ja jeździłam na swoje wyprawy. No już potem, jak Patrycja była większa, bo dopóki była mała, wymagała opieki, to ja się nią zajmowałam. To było też normalne, że realizuje się jedną pasję po to, żeby kiedyś później można było zrealizować drugą wspólną pasję.
8: A jakie były pani wyprawy?
6: No, było ich sporo. Jeździłam na trekkingi z mężem. Na trzech takich trekkingach byłam w Nepalu. Tu muszę wspomnieć, że kiedyś nie było telefonów satelitarnych, nie było połączeń satelitarnych, telefonów komórkowych, nie było komunikacji. Ludzie po świecie poruszali się za pomocą map papierowych, więc i te mapy nie zawsze były łatwo dostępne. Czasem było tak, że te mapy w rejonach takich bardzo odległych posiadali tylko wojskowi, którzy byli przypisywani do wypraw. No i Tadeusz na przykład wiele zdjęć takich map przywiózł, żeby później je wykorzystywać. Ale praktyka polegała na tym, że przed organizacją wyprawy, zwykle rok wcześniej, wyruszała kilkuosobowa grupa rekonesansowa, żeby zbadać trasę, którą można było dojść do wybranego celu, czyli wybranej góry, na której chciano się wspinać. No i byłam w północnej części, północno-zachodnim Nepalu, na rekonesansie przed Api. Byłam na wyprawie na Himalczuli i jeszcze tak jeździliśmy sobie w podróży poślubnej. Pojechaliśmy przez Związek Radziecki, Afganistan, Pakistan, Indie do Kaszmiru, więc tak sobie też wędrowaliśmy razem. Natomiast potem ja dużo, ponieważ tego bakcyla łyknęłam, a nie miałam szansy wcześniej przez to, że no niestety kraj nie był otwarty, więc w szkołach nas nie uczono tej możliwości, ani rodziny też nie miały tej możliwości, że mogły gdzieś sobie wyjeżdżać na wakacje po to, żeby być w ciekawym miejscu. Jeździło się na kolonie, nad morze albo w góry.
8: No to skąd to się wzięło?
6: No więc właśnie to się wzięło stąd, że zaczęłam jeździć z Tadeuszem. I jeżdżąc z nim nauczyłam się życia takiego samodzielnego w podróży, co też jest istotne, bo nie każdy wie, jak się w podróży zachować. Wymusiło to też konieczność nauczenia się języka, żeby się komunikować, chociaż na takim poziomie tylko komunikatywnym. No i to wszystko powodowało, że człowiek się otwierał na świat, świat się otwierał na niego, no i zaczynało się żyć w takiej symbiozie i to było właśnie fajne. A potem to już jeździłam albo sama, na przykład wzięłam córkę młodszą, pojechałyśmy do Stanów Zjednoczonych i wynajętym samochodem, który musiałam się też nauczyć prowadzić, bo ja nie umiałam prowadzić samochodu z automatyczną skrzynią biegu, musiałam się tego nauczyć. Objechałyśmy wszystkie keniony, wszystkie parki narodowe wokół Wielkiego Kenionu. 2 tygodnie, to była też chyba podróż mojego życia. Ze starszą córką mniej jeździłyśmy, bo kiedy ona, natomiast ona dużo sama jeździła i jeździła też na wyjazdy z przyjaciółmi Tadeusza, takie klubowe wyjazdy. Natomiast tą młodszą musiałam wprowadzać w świat, bo jej ojciec nie wprowadzał, a Patrycję Tadeusz w góry z nią jeździł, kiedy ja nie miałam urlopu. A on mógł ją zabrać gdzieś na jakiś wyjazd, uczył na nartach jeździć na przykład. Także świat w pewnym momencie staje otworem, tylko trzeba chcieć ten krok pierwszy zrobić,
7: a potem to już można biegać w tym i z powrotem.
8: Niektórzy uważają, że w dzisiejszych czasach podróże bywają za drogie czy nieosiągalne dla nich, bo nie mają czasu, bo tak pracują, a państwo dawali jej radę.
7: To znaczy, dawaliśmy radę dlatego, że ja byłam osobą pracującą i zbierałam urlop. Jednego roku nie pojechałam na urlop, to następnego roku miałam już podwójny. Albo dobierało się urlop bezpłatny. Natomiast Tadeusz od pewnego momentu był bezrobotnym. Co też ciekawe, bo był bezrobotny, ale bez zasiłku żadnego, prawda? I musiał sam pracować na siebie. No, pracował pisząc książki, robiąc prelekcje. I on nie miał problemu z wyjazdami. Pracowali też alpiniści na pracach wysokościowych. To były prace przynoszące spore korzyści finansowe, a jednocześnie dawały możliwość z tych zarobionych pieniędzy sfinansowania wyprawy, bo część zarobionych pieniędzy na pracach wysokościowych automatycznie szła do wspólnej kasy na zorganizowanie wyprawy klubowej. No i w ten sposób po prostu to się organizowało. Dzisiaj, czy ktoś nie ma czasu, czy nie ma urlopu, czy nie ma pieniędzy, to zależy od niego. To on decyduje o tym, co on robi w życiu i jak sobie te urlopy i czasy i życie układa.
8: Czyli jak się chce, to się da.
7: Tak było zawsze. Jak się chce, to się da. Nawet w najciemniejszych czasach komuny też się dawało różne rzeczy zrobić. Oczywiście nie wszystko, ale ja to jeszcze pamiętam, jakie były ograniczenia.
8: No właśnie, jak wtedy się udawało takie wyprawy podejmować?
7: Takie wyprawy organizowały jakieś organizacje, stowarzyszenia, znaczy to nie było stowarzyszenia, tutaj był klub wysokogórski, albo jakieś sportowe inne związki, GKKFIS na przykład, wszystkie olimpiady, wszystkie zawody, na które sportowcy wyjeżdżali, no to były organizowane przez kogoś, kto miał ku temu uprawnienia państwowe, że tak powiem. Ja to wszystko upraszczam, mówiąc to w ten sposób, ale tak było. Na przykład, natomiast indywidualnie wziąć paszportu nie można było, bo paszporty były na policji i trzeba było dopiero te paszporty zdobywać. Ja pamiętam w 1984 roku, jak z Tadeuszem chcieliśmy pojechać do wówczas RFN-u, czyli Niemiec Zachodnich, na zaproszenie kierownika jego wyprawy na Nanga Parbat. Ile ja się nastarałam o ten paszport, ile nerwów mnie to kosztowało, aż w końcu doszło do tego, że już po takich właściwie prawie moich awanturach jeden z pracowników podszedł do mnie i zaczął mnie brać pod tak zwany PIT, że on zna moją fotografię, takie ładne zdjęcia robię. I czy jak pojadę, czy nie chciałabym dla nich zdjęć robić? A ja sobie myślałam, o kurczę, to od tego zależy mój paszport. Jak się mam wyłgać? No wtedy rzeczywiście się trochę przestraszyłam. Ale tak czasem bywa, że jak człowiek jest pod bramką, to mu adrenalina pomaga. I wtedy też wypaliłam. No wie pan, ale ja jestem babą, ja to zaraz wygadam. Facet się tak wściekł, widać było, że zmienił się na twarz, rzucił mi paszport dosłownie i wyszedł. Tym sposobem się wyłgałam. I tak nie wiem, co bym robiła. Byliśmy tylko wśród przyjaciół. Przecież na szpiega się absolutnie nie nadaje.
8: No, kobietom chyba szczególnie ciężko.
7: No, szczególnie ciężko, ale na przykład Wincent Sewerski napisał książkę o pani Skarbek, tak, która była szpiegiem. Właśnie kupiłam ją, jeszcze nie znam treści, ale będę czytać, dowiem się, jak to jest być kobietą szpiegiem.
8: Będziemy czekać na relacje w takim razie. A niech pani powie, co się stało z pani mężem?
7: Tadeusz został zaproszony w 1982 roku przez Karla Marię Harlikofera na wyprawę na Nanga Parbat, taką międzynarodową wyprawę. Harlikofer miał taki zwyczaj, że jak kogoś zapraszał na swoją wyprawę, to jednocześnie zapraszał drugą osobę, którą ta pierwsza zaproszona miała sobie wybrać. Po prostu miał to być partner
6: tego, którego on zapraszał. Nie brał odpowiedzialności za skład tej dwójki, tylko po prostu oni mieli na sobie polegać, mieli mieć do siebie zaufanie, tak żeby stanowili mocny człon zespołu. W ten sposób też Wanda Rutkiewicz weszła na Everest, bo była członkiem takiego zespołu zaproszonego przez Karla Marię Herlikofera właśnie. Często zapraszał polskich himalajstów, zapraszał kobiety, też Czerwińską i Palmowską również zaprosił. I Tadeusza zaprosił, Tadeusz doprosił Andrzeja Bielunia i pojechali. No i ten zespół się Herlikoferowi spodobał, konkretnie Tadeusz, także zaprosił go na kolejną wyprawę w 1986 roku na K2. Ponieważ wówczas rozwijał się taki rozpętany przez media wyścig, mówimy wyścig medialny między Kukuczką a Messnerem o koronę Himalajów, więc Tadeusz zaprosił Jurka Kukuczkę, żeby pomóc mu w uzupełnieniu tej korony, ponieważ K2 było tą górą brakującą mu do tych wszystkich ośmiotysięczników. Także pojechali razem. Okazało się, że ci pozostali uczestnicy, którzy byli w zespole, a Herlikofer załatwił zgodę na atakowanie dwóch szczytów, K2 i Broad Peaków, to ze względu na bardzo trudne warunki zdecydowali się, że oni wejdą tylko na Broad Peaky, żeby potem w CV swoim przewodnickim, bo to byli zwykle przewodnicy górscy alpejskie, mieć napisane, że wyszli na ośmiotysięcznik, co podnosiło ich wartość zawodową, prawda? Natomiast na tym K2 został tylko Tadeusz z Jurkiem, najambitniejsi członkowie zespołu. No i kiedy już otworzyło się to okno pogodowe, udało im się wejść, zrobili najtrudniejszą drogę, do tej pory niepowtórzoną, taką drogę w stylu alpejskim, że wnosili wszystko ze sobą, idąc do góry. No i gdy weszli na wierzchołek, okazało się, że są drugim polskim zespołem, ponieważ Wanda jako pierwsza chwilę przed nimi weszła na K2. Także był to duży sukces Polaków wówczas, a jeszcze wtedy zespół Janusza Majera również na Magic Line tą drogą wszedł na wierzchołek. Także Polacy odnieśli wówczas duży sukces, ale było to tak zwane czarne lato w Karakorum. Było to czarne lato w Karakorum, ponieważ tamtego lata zginęło 16 himalaistów, atakując K2. I Tadeusz, mimo że wszedł na swój pierwszy ośmiotysięcznik, to tego zwycięstwa do bazy nie doniósł.
3: Dziękuję, Oliwia Rudnicka.
2: SK Szczecin. SK Szczecin.
9: SK Szczecin. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
10: Ja wiem, że wy doskonale to już wiecie, ale powiem to raz jeszcze. Poniedziałek 23 to moja ulubiona pora, to dlatego, że o tej porze startuje Rap 20. Mati Fuczyło to ja, razem odliczamy 20 najlepszych rapowych numerów w Polsce i to wy je układacie. SK.pl, tam głosujecie. Za nami dwa koncerty Maty na PGE Narodowym. Działo się dużo, miałem okazję tam być, nawet rozdawać wam bilety. Na Instagramie Radia SK możecie to zobaczyć. Działo się i naprawdę koncert był bardzo dobry, więc mogę wam już teraz powiedzieć, że Matę na pewno usłyszymy w notowaniu Rap 20, ale teraz pogadajmy o tym, co szykuje się przed nami na miejscu 20. Zanim przejdę do nowych propozycji, zmian, nowości i tak dalej, to jednak zacznijmy od 20, a to tym razem klasyk, a więc Żabson i Wiz Khalifa.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 20.

Gips i jego strach to tym razem 18 miejsce rap 20. Za nami też Young Losia i Zuziula i ich Chcę Tak, a więc za nami miejsce od 20 do 18. Wspomnę o nowej propozycji, która się pojawiła i to bardzo fajne połączenie. Taco Hemingway, Atutowy i Andrzej Zaucha. Tramwaje to nowa propozycja, na którą możecie głosować. Trzymam kciuki za to, aby ten numer zgarnął z

0: Sporo plusów, bo moim zdaniem jest mega dobry. Zresztą Taco Hemingway po prostu nie zawodzi. Jedziemy dalej. Samir i Nie mogę spać. To tym razem 17.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl.

Rio na żywo, White 2115, Kizo i Palar, kawałek, który był przygotowywany przez wiele lat i w końcu się ukazał i ukazał się w bardzo dobrych okolicznościach, bo dochód z tego numeru idzie na Fundację Cancer Fighters. Piękne rzeczy się dzieją, zresztą przy okazji nawet ostatniego koncertu Maty na PGE Narodowym były grane kawałki właśnie związane z Fundacją Cancer Fighters, a więc BDOS zagrał Dis na Raka razem z podopiecznymi. Piękna rzecz, fajnie, że ta akcja cały czas trwa i cały czas jest rozwijana. My jedziemy dalej. Powiem wam jednak wcześniej o tym, co wypadło z notowania w tym tygodniu. I tutaj wspomniany Mata chociażby z Pology, Pangea. Ten kawałek tydzień temu był na miejscu 18. Tym razem w notowaniu się nie zmieścił. Może wrócić, to wszystko zależy od was. SK.pl, tam głosujecie. Podobnie Oki. Nobody Loves You to kawałek, który był na miejscu 17. Już go nie ma w tym tygodniu. Jedziemy dalej. Miejsce 15 to tym razem PZ, Faustyna Maciejczuk i Wendy Darling.

0: Jak fajnie, że wrócili 27 Fuck Demons i MK. Zapomnij o mnie, to powrót do rap 20 i powrót na miejsce 13 od razu, a więc całkiem wysoko. Jeżeli chcecie, aby ten duet jeszcze tutaj się pojawił i aby pojawił się na jak najwyższym miejscu, to pamiętajcie o tym, aby głosować na sk.pl. Głosujecie też na kawałek Żabsona, Zeta i Gadwifi, a także Astera, Guardian Angel, Ultra Max. To tym razem miejsce 14. My możemy zbliżyć się do kolejnych miejsc, które przed nami. Jest ich jeszcze 12. No i właśnie, miejsce 12. Pan, który karierę już skończył, a jego kawałki cały czas trzymają się mocno. Chłopo na fidę. A do tego Zalia i Faust, Nie ucieknę, to 12.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 12.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: Leszka Szczecin.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: To jest Rap 20, 18 maja, gramy najlepszy polski rap. Za nami miejsca od 20 do 11, a przed nami 10 najlepszych rapowych numerów w Polsce. Przypomnę, Tako Hemingway, Atutowe i Andrzej Zaucha, Ich tramwaje. To kawałek, który pojawił się w propozycjach. Możecie głosować, możecie sprawiać, aby ten kawałek za tydzień pojawił się w notowaniu. Za to są dwa, które w notowaniu się nie pojawiły. Mata, Apollo G, Pangea i Oki, Nobody Loves You, to numery, które wypadły, a sprawdźmy, jak wypadły inne, te, które usłyszycie teraz. Właśnie wspomniane, Tako Hemingway, Livka i Zepizep, Frascati. To tydzień temu było miejsce siódme, tym razem to już miejsce dziesiąte. Gramy, Mati Fuczyło, let's go!
2: Rap, rap, rap, dwudziestka. Głosuj na sk.pl 10.
4: Krople deszczu na mym karku, w płaszczu mam schowę.

Tłumy ludzi wciąż pod spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj. Chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze. Przecież on jest adresatem.

Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły

Rádio SK 8.

i nikt mi nie powie, że ten kawałek nie jest mocny. Win, Gips to 8 miejsce rap 20. Ten numer trzyma się bardzo dobrze również na naszej dziennej playliście, bo ten kawałek możecie usłyszeć chociażby jadąc do pracy czy z pracy. I właśnie, tym bardziej, że to kawałek samochodowy. Bardzo, bardzo dobry numer od Gipsa. Mam nadzieję, że będziemy mieli niedługo okazję pogadać z Gipsem o tym i innych numerach, które w ostatnim czasie przygotował, a było ich naprawdę, naprawdę sporo. Ale teraz pogadajmy o innym panu, który przygotował piękne rzeczy. Numer nazywa się To Coś, to jest nowość w Rap 20. No, artysta wcale taki nowy w Rap 20 nie jest, bo był tutaj już nie raz ze swoimi rzeczami. White 2115 to nowość, a my tę nowość gramy na 7.

może wypiję za dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

0: Ten kawałek odbija się jak echo, bo wraca cały czas w notowaniach kolejnych Rap 20. I bardzo dobrze, że wraca, bo jest bardzo dobry. Mata i Echo to 6 miejsce Rap 20. Tydzień temu była to 8, a więc skok. No i właśnie, sprawdźmy kolejny kawałek, który też zaliczył niezły skok z 11. Kto pamięta, co było tydzień temu 11? Ja bym nie pamiętał, ale wiem, że są takie osoby, które mają wszystko skrzętnie ponotowane, a więc już was informuję, że numer, który tydzień temu był 11, to nieodpowiedzialne. A więc Chivas i Chivas tym razem na miejscu 5.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 5.

0: Kings i Kukon. Ty masz to miejsce czwarte rap 20. Zbliżamy się już bardzo niebezpiecznie do trzech najwyższych miejsc rap 20. Już teraz mogę wam powiedzieć, że szykuje się tutaj spora zmiana. Żaden z kawałków, które usłyszycie, nie zachował swojego miejsca sprzed tygodnia, a to oznacza, że miejsce pierwsze w tym tygodniu się zmieni, choć wcale nie oznacza, że tym miejscem pierwszym już kiedyś nie było. Ale po kolei, zacznijmy od miejsca trzeciego, to spadek z miejsca pierwszego. Miu, PZ i BDOS 2115. Fantazje. Gramy.
1: Rap 20 w Radiu SK. 3.

seksualne, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron.

seksualne, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz.

Miu, PZ i BDOS 2115. Fantazje to miejsce trzecie. Rap 20. Gramy najlepszy polski rap. Wy go układacie na sk.pl. Układacie playlistę oczywiście. Tam są kawałki, są propozycje, są rzeczy, które wypadły z notowań i tak dalej, i tak dalej. Opcji jest naprawdę dużo. Czekam na wasze plusy i minusy. Jedziemy dalej na miejsce drugie i tutaj ciekawostka. Przed chwilą był BDOS 2115. Teraz też hasło 2115 się pojawi, choć już z Kalifornii. California Love i Wajcior to dwójka.

0: Ależ to jest piękny, słoneczny numer. No i właśnie, słoneczny po prostu z Kalifornii. California Love, White 2115, tym razem na miejscu drugim rap 20. To skok z miejsca trzeciego. Kto wie, co będzie za tydzień, może czas na jedynkę. Tego nie wiemy, ale oczywiście to wy zdecydujecie głosami na sk.pl. I było już na trzecim. BDOS 2115, na drugim White 2115. To teraz, żeby nie było za mało 2115, to jeszcze raz BDOS. A do tego Maja Mecan i Cancer Fighters. Fundacja Ciągle Tutaj Jestem, Dis na Raka. To ponownie powrót na miejsce pierwsze rap 20. Dis na Raka. Gramy już teraz, a ja to Mati Fuczyło. Słyszymy się dokładnie za tydzień. Czekam na wasze głosy. No i zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Pozdro!
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl numer 1.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No co, Maja, jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

0: Eska Szczecin.
1: Autopromocja.
2: Legenda. Powróciła.
3: W Radiu Eska. W każdy piątek od 20.
4: Eska Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
2: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
5: What's up Radio Eska? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio Eska.
2: Eska Remix. Już w piątek po 20:00.
3: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: I po reklamie.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

Radio SK. Ona pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do Speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki. Zimne wino płynie we krwi, kelner mówi, że jesteśmy dzisiaj piękni, więc dlaczego w moich myślach tylko złe dni?

patrzył na czarną magię, bo patrzy w obiektyw. 7-3-4 kolektyw, nie pomyl sektą, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest sexy, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie byłem z nią w szkole wcale, ale mogę ściągać od niej w sensie spodnie.

malować obrazy, nie na mnie obrazić się. Pośle ją na wybiegi lens, jak i też żadne zakazy, by te gramy, aż wyjdą nam gały, co na to poradzić. Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach, nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca, nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.